inaczej. Co to jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em? Moment. Nawet nie wiem w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie. Tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmieniam i dążę do celu. Nie obiecuję, nie gadam, bo jestem jak każdy dzień, w którym spełniam marzenia. Nigdy nie zwątpię.

przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość, czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic, dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie serca bicia, na zawsze.

Let me see your hands.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łezi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, ja sen. I sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

Wczoraj mi CEO mówi, żebym na ASAPie spięła wszystko, bo jeśli nie, to koniec świata przyjdzie bardzo szybko. Czasami czuję się, jakbym świat widziała za szybko i myślę o nim brzydko, rzeczy dzieją się tak szybko.

Ślikarka pyta, czemu nie śpię? Bo nie chcę. Tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka, zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że z headnight było. Trochę popadało, dawaj mocy na zakręcie. W aucie nocy 90 BPM.

0: Silnik włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, na delocji pije w barytnym mężem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie.
1: Hello,
0: drych, bajo. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak ciebie zrojeń, chyba nich obiech czyjąś żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

0: nie zastanawiam.
1: Stromek zimsy, różne stropy są fasady, zona pętli, plus te złote zasady zapisane w geometrii. Stromek zimsy, różne stropy są fasady, zona pętli, plus te złote zasady.

jak zemsty, różne stropy są fasady, złama pęcik. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Romek zemsty, różne stropy są fasady, złama pęcik. Plus te złote zasady zapisane w geometrii.

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki. A wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić ze wypi...
4: Co mówiłeś?
2: Nie.

0: co się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Kasia Dydo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. Zostańcie z nami, mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
3: Jeżeli jesteście ciekawi, kto pojawił się w porannym studiu, zostańcie z nami. Gwarantuję, że to spotkanie Was zaintryguje, a może nawet zaskoczy.
0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
4: Ze mną w studiu jest już nasza dzisiejsza gościni, czyli Aleksandra Świstow. Cześć.
5: Cześć, dzień dobry.
4: Bardzo mi miło, że wpadłaś do nas. No właśnie, Aleksandra Świstow, czyli joginka, edukatorka uważności, zrelaksowana.pl, tak możecie ją znaleźć w internecie. No to w takim razie zacznijmy od tego poranka, skoro już tu jesteśmy. No my raczej obudzone, ale być może są osoby, które ten poranek mogą mieć dzisiaj troszeczkę wolniejszy i jeszcze są przed swoimi obowiązkami. Jak powinien w ogóle wyglądać taki poranek idealny dla naszego organizmu?
5: Ja na początku chciałabym powiedzieć, że najważniejsze dla naszego dobrego samopoczucia jest to, żeby nie wtłaczać się właśnie w takie idealności, żeby nie dążyć do tego, że coś musi być idealne i żeby nie robić z poranka kolejnej checklisty do odhaczenia, dlatego że my żyjemy w świecie, gdzie mamy tych zadań bardzo dużo, dużo więcej niż nasz organizm tak naprawdę został skonstruowany do.
4: Tak.
5: I jeżeli jeszcze narzucimy sobie taki reżim poranka, że mam zrobić tak, muszę wstać o tej godzinie, muszę zrobić trening, muszę zjeść pyszne śniadanie, zdrowie,

0: sprawdzić wszystkie składniki, czy dostarczam odpowiednią ilość tam białka i tłuszczów i wszystkiego, witamin i tak dalej. I jeszcze zrobić godzinny trening i tak dalej, i tak dalej.
1: Zimny prysznic.
0: Tak, no to może się okazać, że nam nie starczy tego czasu. No i od samego początku dnia wpędzamy się w poczucie winy i już jesteśmy niewystarczający, źle zorganizowani i już nasze życie nie jest takie idealne jak na Instagramie, więc ja bym chciała zacząć od tego, żeby sobie trochę odpuścić i dać sobie przyzwolenie na po prostu bycie człowiekiem i na to, że no nie jesteśmy idealni.
1: Tak, bo rzeczywiście chyba mamy taką tendencję, żeby sobie każdy dzisiaj też w tej gonitwie instagramowej i w tylu podpowiedziach, które dostajemy w treściach w internecie, żeby sobie każdą godzinę tego dnia zaplanować, tak. Co czyni tym, że tak naprawdę jesteśmy w pracy 24/7.
0: Dokładnie, jesteśmy cały czas zadaniowi i cały czas mamy coś do zrobienia. Moim zdaniem i też to pokazują badania, że to nie chodzi o to, żeby wszystko było, żeby odhaczyć wszystko z listy, tylko żeby wybrać sobie kilka punktów, takich, które fizjologicznie, psychologicznie są odpowiednie dla naszego organizmu i starać sobie je wplatać, ale bez takiego ciśnienia, że to musi być wszystko idealnie, dlatego, że właśnie też takie ciśnienie, że muszę wszystko odhaczyć, nam przeszkadza we wdrażaniu właśnie nawyków. Chodzi o to, żeby pozwolić sobie na potknięcia i pozwolić sobie po prostu na bycie człowiekiem, tak? A nie jesteśmy robotami z wdrożonym programem, który robi wszystko po kolei. Ale wracając do tego, co możemy zrobić rano, czyli z jakiej palety aktywności warto wybierać i o czym warto pamiętać, żeby po prostu w ciągu dnia czuć się lepiej, to zacznę od tego, że najważniejsze dla naszego poranka i w ogóle dla naszego samopoczucia i dla naszego zdrowia jest sen. Czyli to, co możemy zrobić najlepszego dla swojego poranka, to się wyspać.
1: Tutaj przy poranku czwórki rzeczywiście, to trzeba po prostu pójść wcześniej spać. O.
0: Pójść wcześniej spać i to jest jedna z kwestii. Pójść spać o podobnej porze w miarę każdego dnia, o podobnej porze wstać i zapewnić sobie też rytuały dnia poprzedniego. Zaraz powiem, dlaczego te rytuały są tak ważne i rano, i wieczorem, bo nie tylko długość snu się liczy, ale też jego jakość. I nasz organizm, dużo się mówi o tym, że nasz organizm lubi rutynę. I o co w tym chodzi, tak rozbierając to? Nasz organizm korzysta, nasz układ dobowy, o tak, korzysta z regularnych, powtarzających się sygnałów. Czyli jeżeli codziennie mniej więcej o tej samej porze bierzemy prysznic, a potem siadamy z książką na 10 minut, to po jakimś czasie nasze ciało się nauczy, że to jest moment, gdzie należy przygotować organizm do snu i zacznie wytwarzać melatoninę, która pomaga nam zasypiać i utrzymać taki głęboki sen.
1: Czyli im regularniej tak naprawdę, tym lepiej, zarówno wieczorem, jak i
0: tak,
1: rano.
0: W ogóle w ciągu dnia, tak samo godziny posiłków, godziny treningów. Dlatego, że nasz organizm jest taką maszyną, tak, która działa na podstawie, jest napędzana chemią, tak? Mamy hormony, mamy metabolizm, różne rzeczy, tak? Różne chemiczne związki, tutaj już nie będę wchodziła w szczegóły, wydzielają się w naszym organizmie i pomagają nam trawić, pomagają nam być aktywne umysłowo, być kreatywne, pomagają nam zasypiać, pomagają nam osiągać wyniki sportowe, i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli im więcej tej powtarzalności tak naprawdę w tych rytuałach, tym lepiej. Olu, mówiłyśmy już o tym, że musimy mieć rytuały, że nie zmuszamy się od początku do 10 rzeczy na checkliście rano, bo to nam robi drugi etat tak naprawdę poranny, że staramy się robić rzeczy regularnie, zarówno wieczorem, jak i rano, to porozmawiajmy w takim razie o tym jeszcze, jakie to mogą być rytuały, które możemy jeden po jednym, powiedzmy, gdzieś tam delikatnie sobie wrzucać do naszego życia.
0: To, co rano jest bardzo ważne, to powiem tak, jakbym miała powiedzieć dwie rzeczy, jedną, której

0: nie robić i jedną, którą warto naprawdę robić, tak wybrać, to nie robić, nie chwytać za telefon od razu po przebudzeniu. Jakby nie, klasyk, nie tak. Wrzucać się w te bodźce, w ten dopaminowy w ogóle szał scrollowania i nie być od razu w pracy, tak? No bo jak chwytamy za telefon, to zaraz jakieś maile, kalendarz tak. I tak dalej, i tak dalej. Więc to pierwsza, super nawykiem jest w ogóle zostawiać telefon poza sypialnią, kupić sobie budzik.
1: Zrobiłam to kiedyś rzeczywiście i też mam taki stojący. To jak się tego trzymam, to jest inna rzecz, ale rzeczywiście ten krok poczyniłam.
0: Czyli telefon zostawić do ładowania na noc gdzieś, bo to i dobrze nam zrobi wieczorem przed snem, że się nie pobudzamy mózgu tym światłem niebieskim, światłem ekranu. No i rano, że od razu nie wchodzimy w ten pęd. To jest to, czego fajnie by było, jakbyśmy spróbowali nie robić rano. A to, co bardzo ważne jest, żeby zrobić, to mówiłam o tym, że nasz organizm działa na sygnały różne, tak? No i my jesteśmy nierozerwalnie połączeni z naturą. Jak bardzo byśmy nie próbowali się zabetonować i od niej odciąć, to nasz organizm jest napędzany przez słońce. I my rano, jeżeli chcemy się dobrze obudzić, obudzić nasze całe ciało i nasz mózg, czyli też pobudzić to, co potrzebujemy, to, czego potrzebujemy w pracy, to trzeba się wystawić na działanie światła naturalnego. I o co chodzi? To nie znaczy, że jak jest pochmurno, to nie ma tego światła. Ono jest. Chodzi o to, żeby nie spędzać w takim poranka w takim pomieszczeniu, jak
1: my
0: to,
1: tutaj jesteśmy bez okien.
0: Tak, żeby bez okien. Najlepiej jest wyjść na dwór oczywiście i to chodzi o to, żeby nasze oczy miały kontakt ze światłem. Nie chodzi o to, żeby wpatrywać się w słońce, tego nie robimy, ale żeby wystawić buzię po prostu do światła. I oczywiście najlepszym takim kombo sposobem, który daje nam i to światło, i kontakt z zielenią, i ruch, to jest wyjście na spacer. Ja polecam pieski, bo pieski nam wprowadzają mnóstwo takich, czy chcemy, czy nie chcemy, takich same bardzo zdrowych rytuałów. Po
1: to
0: prostu.
1: Prawda, jak ja wstaję na poranek czwórki, a jest to godzina naprawdę wczesna, piąta, szósta rano, to rzeczywiście jestem ja i są te trzy osoby zawsze z psem na spacer. Tak, tak. To są jedyne wyjątki, kiedy człowiek tak wcześnie wstaje.
0: I te osoby minimum trzy razy dziennie są na dworzu i minimum trzy razy dziennie spacerują, więc to jest to dla człowieka w dzisiejszych czasach z reguły to jest dużo. A to już jest ten ruch, który jest wystarczający, żeby obudzić, żeby poruszyć układ limfatyczny, żeby zruszać trochę mięśnie. No i ten kontakt właśnie ze światłem słonecznym. To jest super ważne. Jeżeli nie mamy możliwości, żeby pójść na spacer, no bo ja sobie zdaję sprawę, że to jest luksus, takie slow poranki. Często jednak ten czas mamy, bo jak mamy jeszcze i się wyspać, i jeszcze mieć ten poranek, no tak. No to nagle się okazuje, że tego czasu jest za mało. Ale można wyjść na balkon. Nie mamy balkonu, można otworzyć okno i po prostu mając kontakt z tym światłem wypić tą poranną kawę, zieloną herbatę, kakao, czy co tam rano lubimy sobie wypić. No i druga rzecz bardzo ważna, to jest nasze ciało jest stworzone do ruchu. I my po nocy, no w nocy się mało ruszamy, tak? I nasze struktury, nasze tkanki, one są takie, no zastygłe bez ruchu. I my potrzebujemy, znaczy nasze ciało potrzebuje, żeby wprowadzić ruch. I to jest i żeby obudzić różne procesy w organizmie, ale też żeby później podczas dnia, żeby się gdzieś nie naciągnąć, nie nadwyrężyć, żeby nie zrobić sobie po prostu krzywdy. To jest tak, że no my jesteśmy maszyną, która potrzebuje ruchu. I jak my nie ruszamy, tak, no mamy stawy, mięśnie, wiązadła, tak. Mnóstwo struktur, które potrzebują nawilżenia, potrzebują rozciągnięcia i tak dalej, i tak dalej. I teraz, co jest ważne? Ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy ma możliwość, żeby codziennie rano, nie wiem, praktykować przez godzinę jogę. I słuchajcie, dużo lepsze niż godzina treningu raz na tydzień jest 10 minut ruchu codziennie. Codziennie. I niech to będzie jakiś najmniejszy ruch. Niech to będzie rozruszanie chociażby kręgosłupa. To nie musi być jakiś profesjonalny trening. Jak ruszamy kręgosłup, pamiętajmy, że on ma płaszczyzn, tak? Czyli potrzebujemy się wygiąć do przodu, do tyłu, na boki i skręcać. Pamiętajmy o tym wszystkim.
1: Aleksandra Świstow była moją gościnią w poranku czwórki. Możecie ją znaleźć na Instagramie jako Pojechana. Tam możecie znaleźć jej podróżnicze przygody. I do tego zachęcam.
0: Tak, bo Pojechana stała się zrelaksowaną.
1: Dokładnie,
0: tak?
1: A warsztaty znajdziecie na zrelaksowana.pl. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję i życzę miłego poranka.
2: Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Najlepsze z najlepszych.

0: tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę.
1: Sagrada Familia, obserwuję nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach z lektorem w smartfonie, samotnie. Sagrada, Sagrada, gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz fotelu.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Popołudniowa to miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist.
4: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
5: Razem z nami jest już Anna Zielińska, autorka książki Historyczne bzdury o średniowieczu, a także przede wszystkim autorka facebookowego profilu Historyczne bzdury. Dzień dobry. Myślę, że musimy zacząć od rzeczy najważniejszej, najważniejszego pytania, czy rzeczywiście w tym średniowieczu aż tak ciężko się żyło?
6: No, z punktu widzenia człowieka współczesnego jak najbardziej tak. Myślę, że nikt z nas nie byłby przygotowany, żeby się

0: nagle bez uprzedzenia, bez przygotowania przenieść w czasy średniowiecza. Ale to dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni jednak do pewnych wygód, pewnych standardów, które jednak w średniowieczu nie były czymś zupełnie powszechnym. Chociażby bieżąca ciepła woda. Dla nas jest to absolutna podstawa. Wówczas w ogóle bieżąca woda jakakolwiek była czymś luksusowym. Natomiast musimy pamiętać, że ci ludzie, oni byli przyzwyczajeni do warunków, w których przyszło im żyć. Dla nich były one absolutnie czymś normalnym, znanym od dziecka. Także no, myślę, że aż tak źle im się nie żyło, jak mogłoby to się wydawać.
1: Czyli po prostu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a właściwie od momentu życia, w tym wypadku powinniśmy powiedzieć. Ale pojawił się ten wątek bieżącej wody. W ogóle wątek wody jest bardzo ciekawy w kontekście średniowiecza. To jak było z tą higieną? Bo jednak brak higieny powoduje rozliczne choroby. Czy rzeczywiście ludzie myli się aż tak rzadko?
0: Oczywiście nie. To znaczy musimy tutaj też sobie zdać sprawę, że rozróżnić dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest kąpiel, a więc zanurzenie całego ciała w wodzie, najlepiej gorącej, a zwyczajne, codzienne zabiegi higieniczne, takie jak umycie rąk, umycie twarzy, obmycie się poranne czy przed posiłkami. Jeżeli chodzi o kąpiele, był to zabieg, który wymagał dość dużego nakładu pracy. Wodę trzeba było przynieść ze studni, trzeba było ją podgrzać, wlać się do bali. Także było to coś, co faktycznie wymagało sporego nakładu pracy i jeżeli nie miało się prywatnej bali w domu, no to pozostawała wizyta w łaźni publicznej, gdzie za opłatą można było skorzystać z usług fachowców. Natomiast takie codzienne zabiegi higieniczne, czyli umycie rąk, umycie twarzy, to były, no tak jak wspomniałam, zabiegi codzienne, więc zwykło się przemywać zaraz po obudzeniu. Na ikonografii średniowiecznej bardzo często w scenach, w których widzimy wnętrza mieszkań, wnętrza domów, widać, że gdzieś tam w kąciku jest miska, jest banek, jest ręcznik, także był to absolutnie artykuł pierwszej potrzeby. A także wypadało umyć ręce przed posiłkami. W wierszu O zachowaniu się przy stole, czyli takim jednym z najstarszych naszych polskich wierszy pisanych w języku polskim o tematyce niereligijnej, to jest wiersz, który jest przewodnikiem, poradnikiem dobrego wychowania. Jest tam wprost napisane, że elegancki pan, elegancka pani nie zasiada do stołu, nie zaczyna jedzenia, zanim nie obmyje sobie dłoni w wodzie, czasami z dodatkiem jakichś płatków róż, jakichś pachnideł. Także to nie było tak, jak sobie czasami wyobrażamy, że nieokrzesani ludzie siadali do stołu i brudnymi łapami gdzieś tam rwali to mięso i ten chleb, pluli po podłodze. Nie, nie, absolutnie nie. Już wtedy pokazywano, podkreślano, jak ważne jest odpowiednie, eleganckie zachowanie w towarzystwie.
1: Ale domyślam się, że rozmawialiśmy o kąpieli w kontekście takiego normalnego człowieka. A czy król w takiej sytuacji, jako że wymagało to i tak dużego nakładu pracy, było trzeba podgrzać wodę i tak dalej, przynieść ją ze studni, czy on kąpał się często ze względu na to, że mógł sobie pozwolić, czy wręcz przeciwnie?
0: Mamy zachowane bardzo ciekawe źródła dotyczące kąpieli wśród stanów najwyższych. Wiemy na przykład, że król Władysław Jagiełło kąpał się codziennie. Było to na tyle niecodzienne zjawisko, że kronikarz Jan Długosz nawet uznał, że jest to rzecz warta wzmianki w jego kronice. Jest tam fragment, w którym młodziutka Jadwiga, która już wiedziała, że zostanie wydana za mąż za jakiegoś półdzikiego Litwina gdzieś tam z północy, z kraju, o którym nikt nie słyszał, była przerażona, że być może to jest jakiś zwierz pokryty futrem, także wysłała swojego sługę, aby Jagiełłę miał podglądać w kąpieli i obejrzeć i zobaczyć, jak on tam faktycznie wygląda, czy jest pokryty tym futrem, czy nie. No na pewno słudze ułatwiło zadanie to, że Jagiełło, jak już wspomniałam, miał zwyczaju kąpać się codziennie. Natomiast inni królowie też nie stronili od kąpieli. Mamy też przepiękne XIV-wieczne źródło Biblia Wacława. Biblia stworzona na zamówienie króla czeskiego Wacława. Poza tym, że no, jak to można się spodziewać, są tam przedstawione sceny religijne, to mamy tam też sceny no, nie do końca związane z treścią, bo są tam sceny łaziebne, w których rzeczony Wacław jest ukazany w kąpieli, w towarzystwie

0: Wyspie pań łaziebnych, skąpo odzianych, w samej bieliźnie, które mu usługują, grzeją wodę, przynoszą ręcznik, myją plecy. Także mamy tutaj podstawy do sądzenia, że Wacław też od kąpieli nie stronił i znajdował w tym przyjemność nie tylko jako zabieg higieniczny, ale też okazję, żeby obcować z pięknymi paniami.
1: Ale domyślam się, że skoro kąpiel pojawia się w tak ważnym dokumencie, to jednak było to coś nietypowego, było coś wartego jednak wspomnienia.
0: Tak, kąpiele tak częste jak u Władysława Jagiełły faktycznie są czymś rzadkim, natomiast to nie oznacza, że kąpano się raz czy dwa razy w roku, jak to niekiedy się nam próbuje przedstawić. Mamy zachowane statuty cechów rzemieślniczych. Cechy w średniowieczu regulowały absolutnie każdy aspekt życia swoich członków. Od tego, w jakich lokalach mogli jeść i pić, do jakich kościołów mogli chodzić, ale też regulowano na przykład, jak często byli zobowiązani uczęszczać do łaźni. I z tego wiemy, że członkowie cechów zazwyczaj kąpali się raz w tygodniu, najrzadziej raz na dwa tygodnie. Także jak na dzisiejsze współczesne standardy jest to może dość rzadkie i raczej chyba nie chcielibyśmy być w pobliżu nikogo, kto bierze kąpiel raz na dwa tygodnie. Ale jednak musimy pamiętać, że biorąc pod uwagę ten nakład sił i to, że jednak kąpiele w łaziach publicznych nie były darmowe, trzeba było wnieść stosowną opłatę, to raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie to wcale nie jest aż tak rzadko.
1: Też o życiu w średniowieczu mówi się, że żyło się bardzo krótko. Były trudne warunki, no i rzeczywiście to życie ludzkie, ta śmierć była zdecydowanie bardziej obecna. Czy rzeczywiście tak było? Czy ludzie byli przyzwyczajeni do śmierci?
0: Tak, na pewno byli przyzwyczajeni do śmierci dużo bardziej niż my dzisiaj. Dzisiaj spychamy śmierć na zupełny margines. Już nie mamy w zwyczaju czuwać w zmarłych członkach rodziny. Coraz częściej na pogrzebach trumny są zamknięte, tak, żeby ten widok ludzkiego ciała, śmierci odsunąć od siebie jak najdalej. W średniowieczu śmierć towarzyszyła ludziom od początku. Niestety, ale śmiertelność dzieci w średniowieczu była porażająca. W zależności od rodziny, od jej statusu, czyli do tego, na ile groziło jej niedożywienie. Szacuje się, że nawet do 50% dzieci przed czwartym rokiem życia mogło umierać. Chociaż w niektórych społecznościach wiejskich nawet 3/4 dzieci nie dożywało z czwartego roku życia. Także niestety, ale ciężko by było znaleźć w średniowieczu rodzinę, która nie spotkała się ze śmiercią któregoś ze swoich dzieci.
1: To w takim razie, jak w średniowieczu w ogóle wyglądała długość życia? Bo na dzisiejsze standardy to chyba wtedy umierało się bardzo młodo, prawda?
0: No właśnie nie do końca. Tutaj musimy sobie wyjaśnić, czym jest w ogóle średnia długość życia. Jest to po prostu średnia z całej populacji, więc wliczamy do tego tą masę dzieci, które umierały w wieku niemowlęcym czy we wczesnym dzieciństwie, ale do tego wliczają się także ludzie, którzy przetrwali jakoś ten najtrudniejszy okres i dożyli do wieku sędziwego. Także o ile faktycznie wyciągniemy tę średnią, to jest ona stosunkowo niska, wynosiła 30 kilka lat. Ale to właśnie dlatego, że tak wysoka była śmiertelność dzieci. Dlatego w historii czy w statystyce, w demografii stosuje się inne narzędzie, czyli oczekiwaną dalszą długość życia. Jeżeli sobie odejmiemy te dzieci, które tak często umierały i zobaczymy, jakie szanse na życie miał człowiek, który miał 17, 18, 19 lat, okazuje się, że nie było aż tak źle, bo przed takim 18-latkiem było około 45 do 50 lat dalszego życia, także on był w stanie dożyć do 60 kilku lat. Właśnie dlatego, że no właśnie przetrwał ten najgorszy okres swojego życia, miał zdrowy, silny organizm i wtedy już miał zupełnie inne przed sobą perspektywy. Oczywiście dalej groziły mu zarazy, kobietom groziła śmierć podczas porodu, bardzo dużo kobiet umierało. Natomiast widok 40-latka w średniowieczu nie oznaczał, że stoimy twarzą w twarz z człowiekiem leciwym w zaawansowanym wieku.
1: Dobrze, że

0: to średniowiecze jest już za nami, bo z tych opowieści, no, to jest to okres, który nie zachęca, nie zachęca do życia w średniowieczu, ale zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z książką. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za dosyć mroczną jednak opowieść o tym średniowieczu. Anna Zielińska była razem z nami. Wszystkiego dobrego. Gratuluję książki. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

Może czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywaj już zagrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz, czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy w czwórce.
3: Po 16 towarzyszył Wam w drodze do domu, umilając popołudnia dobrą muzyką, ciekawymi tematami i sporą dawką humoru. W cyklu Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze momenty audycji po robocie. Kuba Jamrozek ponownie zabierze Was na wspólną podróż przez to, co w jego rozmowach było najlepsze. Posłuchajcie.
0: Po robocie.
4: Dziś będzie klasycznie, dziś będzie operowo.
0: Po robocie nie gadamy o robocie.
4: Bo razem z nami Ewelina Pachnik, wokalistka, śpiewaczka, trenerka głosu, muzykolożka, fanka niemieckiego rapu, jak się okazało.
5: O Jezu,
4: dzień
5: nie.
4: Dobry, cześć. Miałem o tym nie mówić, tak?
5: Nie, tylko powiedziałam, dzień dobry Państwu, powiedziałam, że ja na co dzień opery tak dużo nie słucham. Słucham czasami niemieckiego rapu i francuskiego i to jest po prostu coś ciekawego.
4: Bo to wyglądało tak, Ewelina wchodzi do naszego studia i pyta tak, czy my będziemy rozmawiać pomiędzy tymi bitami? Ja mówię, tak, a Ewelina, to super.
5: No tak.
4: No bo czasem to się tak kojarzy trochę, że ten świat klasyczny, operowy, to jest też świat hermetyczny, ale rozumiem, że nie musi tak być.
5: Nie, absolutnie w ogóle, moi koledzy. No przepraszam, Jakub Józef Orliński, o czym my mówimy?
4: No człowiek...
5: Znany teraz jest na całym świecie, a że tak powiem, na co dzień reprezentuje tę naszą hermetyczną śmietankę, ale jest też tancerzem breakdance'u.
4: No właśnie,
5: i
4: z jednej strony kontratenor, z drugiej człowiek, który organizuje festiwal Breaking Classic,
5: tak,
4: więc
5: dokładnie.
4: Niezwykła postać. No dobra, to mnie w takim razie Jakubem Józefem Orlińskim zagięłaś, bo chciałem iść trochę w ten trop tych różnych podziałów, ale myślę, że ten jest najważniejszy.
5: Telepatia.
4: Czy każdy może śpiewać operowo, czy nie?
5: Na pewno to jest tak, że te predyspozycje trzeba sprawdzić. Ja w ogóle taką lekcję, jak ktoś przychodzi do mnie na lekcję śpiewu, rehabilitacji zaburzeń głosu, cokolwiek związanego z mową, komunikacją, głosem, to zaczynam od takiego fizjologicznego rozgrzybywania tego głosu, czyli sprawdzam, nad czym mamy popracować. Nad oddechem, nad artykulacją, nad napięciami, czy włączamy jakiś masaż terapeutyczny krtani i takie różne rzeczy, a oczywiście sprawdzam, jeżeli ktoś chce śpiewać tylko opera, nigdy wcześniej nie śpiewał, no to jakieś metody stosuję, żeby zobaczyć, na ile ktoś rozumie w ogóle te emisje głosu, daje jakieś wskazówki, ale czasami ten proces jest bardzo długi. Niektórzy załapią to od razu, po samej imitacji tego, w jaki sposób ja zaśpiewam, a dla niektórych jest to dosyć długi proces, tym bardziej dla tych, którzy wcześniej śpiewali całe życie rozrywkę.
4: A na czym polega ta technika śpiewu operowego? Gdybyś miała ją wytłumaczyć, opowiedzieć o niej komuś, kto ze światem opery nie ma wiele wspólnego?
5: No i właśnie miało nie być trudnych pytań, powiedziałeś, że będą proste pytania, a te proste są najtrudniejsze. To jest zupełnie inna emisja ustawienia aparatu, chociażby porównując, wokalista rozrywkowy sobie może świetnie poradzić na scenie, używając mikrofonu, jest nagłaśniany, a i ta emisja jest trochę inna, jest lżejsza, jest bardziej zbliżona do mowy.

0: zabrakło patologicznie, a ta emisja operowa wymaga nieco więcej mechanizmów, uaktywnienia mechanizmów w ciele. Inaczej trochę podniebienie miękkie pracuje, inne napięcia się rodzą u wokalistów. Trzeba pracować nad innym nieco oddechem, podparciem oddechowym. I tutaj trzeba bardzo delikatnie manewrować, żeby nie doprowadzić do jeszcze większych napięć, bo na przykład ten oddech u śpiewaka operowego musi być bardziej ekonomiczny i taki nieco... No czasami też niektórzy mówią, śpiewacy kiedyś mówili, że są w stanie stracić 3 kilo na scenie w trakcie
1: jednego spektaklu.
0: Ale wczoraj dostałam takie pytanie na zajęciach, że powiedz mi, Ewelina, ten Pavarotti, jak on śpiewa, to on się tak poci, przepraszam za te określenia, no ale jesteśmy ludzka rzecz. No poci się, ponieważ on się męczy, bo używa mięśni ciała, miechów brzucha, tutaj całej tłoczni brzucha i pracuje całym ciałem, a żeby śpiewać dobrze i dobrą emisją, trzeba używać tego ciała, a nie napinać mięśni krtani i pracować tymi mięśniami, które nie powinny pracować.
1: A czy jest trochę tak, że kiedy ktoś wejdzie w ten świat operowy, to potem ma trudniej śpiewać rzeczy popowe, albo inaczej, wykorzystuje ten śpiew operowy w śpiewie popowym? Powiem ci, dlaczego pytam. Dlatego, że znam taką śpiewaczkę, znaczy nie znam osobiście niestety, Fatma Said. Fantastyczna. Kiedyś słyszałem, jak śpiewała piosenkę Rhythm is a Dancer, czyli właściwie hicior, który znamy z różnych klubowych parkietów. Zrobiła to rewelacyjnie. Po prostu byłem zakochany w tym wykonaniu, ale jednak słyszałem, że to jest kobieta, która na co dzień wykonuje zupełnie inny repertuar.
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ mam kolegów, wokalistów, śpiewaków operowych, którzy nie są w stanie zaśpiewać zwyczajną emisją głosu. Nie są w stanie wydobyć z siebie dźwięku zbliżonego bardziej do rozrywki czy mowy. No i tutaj wchodzą też nasze napięcia, które się rodzą. Śpiewacy operowi na przykład mają te napięcia języka, że ten język ucieka do tyłu, bo chcemy śpiewać tak, bo się nam wyobraża, że śpiew operowy jest właśnie taki. No jest trudniej, na pewno jest trudniej. Na przykład ja, jak jeżdżę w trasy koncertowe, to jeżdżę w te trasy koncertowe z 5 na przykład różnymi repertuarami muzyki filmowej w zimie i codziennie jest inny repertuar i śpiewam czasami Ennio Morricone, który wymaga dosyć dobrego aparatu wokalnego, bardziej w stronę klasyczną, ale na przykład na drugi dzień mamy, nie wiem, Hansa Zimmera, gdzie może tej emisji głosu potrzebuje bardziej rozrywkowej. I na przykład do takiej trasy koncertowej potrzebna jest śpiewaczka operowa, która jest w stanie też zaśpiewać rozrywkę bądź musical, a nie każdy jest w stanie to zrobić i na przykład nie może gorzej iść w drugą stronę, czyli ciężej jest znaleźć kogoś, kto śpiewa rozrywkę i musical, kto ma nagle zaśpiewać coś operowego
1: Ciekawe jest to, jak te światy się przenikają, ale do tego tematu na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy. Ewelina Pachnik, wokalistka, śpiewaczka, trenerka głosu, muzykolożka razem z nami. Łapie się za nos, że tak wymieniam, rozumiem, o to chodzi.
0: Dobrze.
1: Słuchajcie, dzisiaj uczymy się śpiewu operowego. Nie wiem, czy będzie jakaś mała lekcja, ja będę uczniem mało pojętnym, ale będę próbował, więc możesz mnie nauczyć śpiewu operowego.
0: Co będziemy śpiewać? Zaśpiewaj, Time to Say Goodbye to nie jest operowy utwór, ale możesz spróbować w tym kierunku, chociaż jedno zdanie, albo o Sole Mio.
1: Może o Sole Mio, tylko powiedz, jak ja mam to technicznie zrobić. Bo ja mogę zrobić tak, teraz, o Sole Mio.
0: No nie, no i to, no i stoi, to jest jak kot napłakał, no. Drodzy Państwo, my sobie tutaj bardzo żartujemy, uśmiechamy się i radujemy. Tutaj nikt nikogo nie obraża, żeby nie było.
1: No ja jestem lekko obrażony, ale myślę, że możemy próbować dalej.
0: Porozmawiamy o tym później poza anteną, tak? Kupię ci czekoladki na przykład. Co tam lubisz? Bezglutenowe mogą być, jakieś ciasteczka.
1: Mogą być. To od czego zaczynamy? Bo rozumiem, że nie chodzi o to, żeby być jak kot, żeby się chować, zgarbić. To nie o to chodzi.
0: Ja bym zaczęła od oddechu. Żebyś wziął sobie
1: głęboki,
0: ale weź sobie delikatny, spokojny wdech. Ale taki, który poczujesz, że żebra, dolne żebra, że one ci się rozszerzają. Że ten oddech idzie ci w brzuch i dolne żebra się rozszerzają. Bo proszę Państwa, skoro się uczymy, to nauczmy się wszyscy, że jedyny słuszny, prawidłowy oddech do mowy i do śpiewu to jest oddech międzyżebrowo-przeponowo-brzuszny. Czyli żaden szczytowy, że jak bierzemy wdech, to klatka piersiowa idzie do góry, obojczyki nam się tutaj zaciskają.
1: Tylko
0: po prostu chcemy... A kochania, jeśli chodzi o siłownię i wokalistów, to na siłowni przy wydechu robimy fy albo sy, żeby nie napinać mięśni okołokrtaniowych. Widzisz, ile wątków tutaj można poruszyć. Dobra, bierzesz wdech.

0: I co, bierzemy to sole mio?
1: Możemy próbować, ale to zróbmy to razem, dobra?
0: Dobra, dobra, próbujemy.
1: Dobra.
0: Tak jakbyś chciał, wiesz co, jakbyś chciał trochę kichnąć, trochę jakbyś chciał ziewnąć, ale nie za głęboko.
1: O sole mio.
0: Zobacz teraz. O sole mio. Nie znam tekstu. Ti ra ra ri ra.
1: Nie, no to z czym ja wychodzę do ludzi. No ale próbujmy, próbujmy.
0: No, ale
1: to jeszcze raz. Czyli robię ten wdech, taki raczej
0: taki,
1: tutaj.
0: Na zasadzie imitacji. Spróbuj po prostu mnie teraz naśladować.
1: Próbujmy.
0: Nie do końca. Te ruchy moje, państwo nas nie widzą niestety. A
1: to próbujmy razem.
0: O sole mio. Później tam się, wiecie co się śpiewa w języku polskim. Ty stara.
1: No. Ojej, to nie wiedziałem. To aż tak dalece nie idźmy. Powiedz jeszcze jedną rzecz. Jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę ze śpiewem operowym, to jaka jest ta pierwsza aria, ta pierwsza partia? Coś, co jest łatwe dla kogoś, kto wchodzi dopiero do tego świata, a ludzie z zewnątrz nie zdają sobie sprawy, że to jest łatwiejsze niż coś zupełnie innego.
0: Arie, arie starowłoskie. Włoskie arie starowłoskie, zdecydowanie. I to jest arie starowłoskie. Na przykład u nas w Polsce śpiewa się też polskie pieśni Moniuszki na przykład, ponieważ żeby zdać do szkoły muzycznej drugiego stopnia albo na do Akademii Muzycznej, na Uniwersytet Muzyczny, to trzeba między innymi wykonać na przykład arię klasyczną. Aria klasyczna to idziemy w kierunku Mozarta. No na pewno ten repertuar dobierany jest do odpowiedniego, do danego głosu i nie bierzemy się na przykład za bel canto, albo za Pucciniego wielkiego, za Verdiego i tak dalej. Tylko bierzemy się, skłaniamy bardziej ku klasykom, ku barokowi?
1: Tak
0: się barokowi.
1: To ja dorzucę tylko jedną informację. Polskie Radio stworzyło taki podcast, właściwie Adam Banaszak i Agata Kwiecińska, który nazywa się Anatomia Opery. Jeśli ten świat was interesuje, to myślę, że ten podcast wyjaśni absolutnie wszystko. Ewelino, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ewelina Pachnik, wokalistka, śpiewaczka, trenerka głosu, muzykolożka była naszym gościem i teraz powinnaś powiedzieć, to już? To tak szybko?
0: Za szybko, ale ja też założyłam podcast Uwolnij swój głos, się nazywa. I tak właśnie opowiadam o zaciśniętym gardle i różnych ciekawostkach takich, które są dla każdego. Dla każdego, dla sprzedawcy w sklepie, dla nauczycieli, dla prawników wszelkiej maści.
1: Czekaj, Ewelino, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję serdecznie.
2: To był gość. To był gość. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Jak meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno, przez atmosferę do granic dosięgnąć mógł.

0: To audycja najlepsze z najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Minęła siódma. Pogoda. Dzisiejszy dzień w większości kraju będzie naprawdę słoneczny, tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju więcej chmur, a temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 stopni na Warmii i Podlasiu, przez 25 stopni w centrum kraju, do 28 na południowym wschodzie.
1: Autopromocja. Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Dwa słowy Gruby Mielski i nie mam siły na sam początek poranka czwórki, ale ja mam nadzieję, że te siły macie, mimo tego, że na zegarze 9 minut po godzinie 7, a my coraz bliżej połowy sierpnia. No a co za tym idzie, troszeczkę chłodniejsze te poranki, mniej słońca o poranku, być może jak wstawaliście wcześniej, to już widzicie, że ten wschód o 6 to nie jest słońce w pełni. Dzisiaj na przykład o poranku tylko 13 stopni w stolicy, także koniecznie zabierzcie ze sobą na drogę coś cieplejszego.

Aczkolwiek myślę, że nie ma się czego bać, bo podobno upały jeszcze do nas wrócą i to raczej takie, których warto się bać tutaj w drugą stronę. No a my dziś o poranku między innymi porozmawiamy o muzycznych powrotach, a poza tym jesteśmy też świeżo po wyjątkowym wydarzeniu. Wczoraj wszyscy Polacy, nie tylko Polacy, ale Polaków można było wśród siebie zauważyć, zgromadzili się na wzgórzach, pagórkach, żeby obejrzeć zaćmienie słońca, a potem spadające gwiazdy w nocy. No i rzeczywiście media społecznościowe roją się od tych przepięknych zdjęć. Ja jestem ciekawa, czy wam udało się coś złapać. Jeżeli macie jakąś gwiezdną historię, to dzwońcie do nas 226452100, a my zaczynamy poranek czwórki. Dominika Płonka, zapraszam.

0: Poranek czwórki.
1: To była Lola Young i Not Like That Anymore, a na zegarze 17 minut po godzinie 7. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, no i zaczynam od newsów ze świata muzyki, a to dlatego, że Szczyl, raper z Trójmiasta, do tej muzyki wraca. Artysta znany ze świetnego debiutu, albumu Polska Floryda. Po 4 latach od ostatniego krążka 8171 wraca z nowym utworem o tytule Dla Ciebie, który zapowiada jego 3 album, którego tytuł też już dostaliśmy. Wszystkie karty na stole. Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Tak album będzie się nazywał, a premiera tego singla już o północy. No tym on powiedział między innymi swoim słuchaczom na mediach społecznościowych, że się stęsknił, że zanim lata budowania wszystkiego poza muzyką, żeby teraz mieć bazę i móc właśnie na tej muzyce się skupić. My nie możemy się doczekać. Myślę, że fani Szczyla będą dzisiaj o północy patrzeć na streamingi i cały czas sprawdzać, czy już singiel tam wylądował, bo ten singiel już wkrótce, a tymczasem przypominamy jeszcze starego Szczyla, utwór Hip Hop Kryta, czyli jeden z jego największych hitów teraz w czwórce.

0: Poranek czwórki, na zegarze 24 minuty po godzinie 7, a teraz coś dla tych, którzy być może jeszcze nie mają się w co spakować na upragnione wakacje.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Zasady naszego wakacyjnego konkursu są proste i pewnie wam już znane. Ja pakuję do walizki pierwszy przedmiot w poranku. W każdej kolejnej audycji będzie dodawany jeden przedmiot, czyli jeden w czwórka to słychać, jeden w popołudniówie, a na samym końcu w paśmie po robocie o godzinie 18:30 wielki finał. I tam będziecie dzwonić i zgłaszać swoje wszystkie przedmioty, no i w ten sposób zdobywacie piękną walizkę na najbliższą podróż. Pierwszy przedmiot już za moment. Ja tylko podpowiem, że dzisiaj będziemy kompletować walizkę historyczną.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: Za 26 minut godzina 8. No to teraz czas na coś dla spakowanych, bądź nie, na nasz wakacyjny konkurs.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Czas na pierwszy przedmiot. Pamiętajcie, że kompletujemy walizkę historyczną.
2: Czas na konkurs. Czas na konkurs. Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: I uwaga, uwaga, teraz włożę do mojej walizki.
3: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
0: Wielką skrzynię, słuchajcie. Walizka historyczna, do której o poranku wrzucam wielką skrzynię. Jak ona się tam zmieści? No nie mam za bardzo pojęcia, ale to musimy sobie jakoś bardziej obudzić naszą wyobraźnię o poranku. Kolejne przedmioty usłyszycie w audycjach. Czwórka to słychać, popołudniowa i po robocie, a tam po 18.30 wielki finał. Powodzenia.
2: To jest
3: konkurs... Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był duet braci Disclosure i Go The Distance w poranku czwórki, a na zegarze za 19 minut godzina 8. Czas teraz na nowe brzmienia, a jednocześnie minimalnie zwolnimy, bo z jednej strony dobrze jest się trochę rozruszać energetycznej muzyki, posłuchać o poranku jak najbardziej, czwórka tego dostarcza. Z drugiej strony czasami są też takie momenty na refleksję o poranku i trochę wolniejsze brzmienia. Nowość czwórki, czyli utwór od artysty o pseudonimie Lim, który pochodzi z Harlemu, z Nowego Jorku, łączy hip-hop, alternatywne R&B oraz soul. Utwór o tytule Is Loving Really Bad? Posłuchajcie.
0: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: The Allergies i Dig It Up w poranku czwórki, a na zegarze za 12 minut godzina 8, a my wrócimy jeszcze do wczorajszych wrażeń tego wyjątkowego wieczoru. To było jedno z najlepszych miejsc, by oglądać zaćmienie zachodzącego słońca. W Międzyzdrojach dopisała pogoda i astronomicznego spektaklu nie zasłoniły chmury. Na Międzyzdrojskie Molo specjalnie na to rzadkie zjawisko przyjechali turyści z całej Polski.
2: Specjalnie wybrałam sobie urlop w tym okresie. Specjalnie sobie wybrałam molo, otwarta przestrzeń, najlepiej będzie widać.
3: Na spontanie przyjechaliśmy ze Śląska z Gliwic i dlatego to taka szybka decyzja była, nikt nie pomyślał, żeby kliszę wziąć.
4: No jesteśmy z daleka w sumie, bo jesteśmy spod Warszawy. I specjalnie tak, przyjechaliśmy tutaj właśnie na molo do Międzyzdrojów na zaćmienie.
5: Jak u pana wrażenia?
6: No bardzo dobrze, takie romantyczne bardzo.
5: Właśnie, randka przy zaćmieniu, tego jeszcze nie było.
2: No właśnie, tak, no nie, nie było jeszcze okazji.
5: Oświadczył się?
2: Nie.
5: Nie podpowiadać?
2: Nie.
1: Na zachodnim wybrzeżu całe zaćmienie trwało ponad godzinę. W kulminacyjnym momencie księżyc przysłonił prawie 85% tarczy słonecznej. A więcej o tym temacie porozmawiamy już po godzinie 8 z Alicją Michalską. Zostańcie z nami.

0: Kucharz czwórki. Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Dzisiejszy dzień w większości kraju będzie naprawdę słoneczny i z tego trzeba się cieszyć. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju trochę więcej chmur, a temperatura maksymalna, bardzo przyjemna, wyniesie od 22-23 stopni na Warmii i Podlasiu przez 25 stopni w centrum kraju do 28 stopni na południowym zachodzie.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Confidence Man, Jade i utwór Gossip, a na zegarze 10 minut po godzinie 8. Dzień dobry, to jest druga godzina poranka w czwórce. Gossip, no właśnie, może trochę ploteczek rzeczywiście w tej godzinie będzie, a poranek niesamowicie przyjemny, słoneczny, ale i delikatnie chłodniejszy. Być może jeszcze powoli budzicie się po nocnym oglądaniu Perseidów, być może już jesteście w drodze do pracy. Gdziekolwiek jesteście, czwórka razem z wami, a już za chwilę z Alicją Michalską podsumujemy właśnie jeszcze ten wczorajszy wyjątkowy wieczór, czyli zaćmienie słońca, a później porozmawiamy trochę o Quiet Vacation, czyli co to takiego i czy na wakacjach z laptopem rzeczywiście można odpocząć. O tym już za moment, zostańcie z nami.

0: Poranek czwórki.
1: 18 minut po godzinie 8, a ze mną w studiu jest już Alicja Michalska. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Alicja, również po wyjątkowym wieczorze, no bo nie da się mówić dzisiaj o tym, co działo się zeszłego wieczora, choć wiedzieliśmy się, że to się stanie tak naprawdę i wszyscy byli bardzo mocno przygotowani. No właśnie, miałaś takie specjalne okulary na oglądanie zaćmienia słońca?
2: Chciałam, słuchaj, nawet kupić sobie coś takiego, bo rzeczywiście pierwszy raz w życiu zorganizowałam takie, wiesz, oficjalne oglądanie tego zaćmienia słońca. Że wyszłyśmy z domu, poszłyśmy rzeczywiście, żeby zobaczyć to zaćmienie gdzieś tam w takim zorganizowanym tego słowa znaczeniu, ale nawet jak chciałam kupić te okulary, no to okazało się, że wszystkie były wyprzedane.
1: No właśnie.
2: Już z samego rana.
1: To ciekawe, że popyt na taką rzecz jest, wiesz, tylko jednego dnia i potem co za sto ileś tam lat.
2: Słuchaj, kolejne zaćmienie 2 sierpnia w 2027 roku w Polsce.
1: No to proszę, to jeszcze będzie
2: jak
1: można,
2: ktoś,
1: ale już nie tak wyjątkowe,
2: przy oczu.
1: Niepełne, prawda?
2: No tak, no ale no, czy w ogóle w Polsce nie było takie pełne. No najbardziej spektakularne, no to oczywiście było w Hiszpanii. I z ciekawostek to mogę powiedzieć, że naprawdę wiele osób podróżowało do Hiszpanii po to tylko, żeby to zaćmienie słońca zobaczyć. No bo rzeczywiście Hiszpania tak naprawdę na kilka minut naprawdę zgasła. No miliony ludzi wyszły tam na ulicę, na plażę, na pola, na punkty widokowe, żeby zobaczyć to całkowite zaćmienie słońca. No przyjechali też turyści z całego kraju, tak zwani łowcy zaćmień, no bo są takie osoby, które się naprawdę, no mają wręcz takiego hopla na punkcie tych astronomicznych zjawisk i podróżują za tym niezwykłym zjawiskiem po całym świecie. No okazuje się, że tutaj wcale nie trzeba jakoś bardzo daleko jechać, bo Hiszpania naprawdę tych zjawisk astronomicznych takich niesamowitych ma naprawdę dużo i co ciekawe to dopiero początek, bo Hiszpania wchodzi właśnie w taki niezwykły astronomiczny okres, no bo w przyszłym roku 2 sierpnia znowu będzie można

0: tam zobaczyć całkowite zaćmienie słońca, a potem w 2028 kolejne, tym razem obrączkowe. I nawet to się nazywa, Hiszpanie mówią o tym takim iberyjskim trio, czyli właśnie trzy zaćmienia w trzy kolejne lata. No więc naprawdę Hiszpania może stać się jednym z takich najważniejszych miejsc na świecie dla miłośników astronomii.
1: Czyli jak kogoś ominęło wczoraj, to rozumiem, że spokojnie jeszcze może w przyszłym roku i w następnym, że to nie jest tak, że to się nie będzie działo i można połączyć to od razu z wakacjami. Idealnie, bo to sierpień, także w Hiszpanii piękna pogoda.

0: odpowiedniego sprzętu, ale słyszałam, że właśnie przez telefon można sobie zobaczyć, jak to wygląda.
1: Tak, i chyba tak sobie radziliśmy właśnie.
0: To jest sprzęt, którego używało większość osób, które nie zaopatrzyły się wcześniej w specjalne okulary. Próbowałam na telefonie, ale jednocześnie widziałam wśród tłumu na Górce Szczęśliwickiej tutaj w Warszawie, że były osoby, które miały do tego naprawdę wyjątkowe sprzęty, jakieś takie długie teleskopy, lunety, folie, aparaty z jakimiś tam właśnie folikami opowiane i tak dalej, albo takie wielkie okulary, także tutaj naprawdę wydaje mi się, że to, co było dla mnie dużo ciekawsze niż oglądanie samego zaćmienia słońca, to było oglądanie ludzi oglądających to zaćmienie.
1: Tak, chciałam dokładnie teraz to powiedzieć, że niesamowite jest to, jak my potrafimy się jako ludzie zjednoczyć i ekscytować w takich momentach, no bo to zjawisko to nie tylko gratka dla miłośników astronomii, ale tym bardziej nawet dla amatorów, dla ludzi, którzy codziennie, wiesz, chodzą po miastach i nie patrzą w niebo w ogóle. No a tutaj trochę zatrzymaliśmy się na moment i razem spojrzeliśmy w górę i jest w tym coś takiego wzruszającego.
0: No to w takim razie o miejscu, w którym to zaćmienie rzeczywiście było najbardziej spektakularne, czyli o Hiszpanii porozmawiajmy za moment, a tymczasem zagrajmy. No matter what, you got

0: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
1: To była Doechii, Lady Gaga i utwór Runway, a na zegarze 25 minut po godzinie 8 ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. Rozmawiałyśmy o zaćmieniu słońca, to był naprawdę wyjątkowy wieczór i wczoraj ludzie tłumnie zbierali się właśnie na wszelkiego rodzaju mostach, pagórkach, na Górce Szczęśliwickiej również.
2: Wszędzie, gdzie się tylko dało, ale nawet też na balkonach.
1: No właśnie, na wysokich budynkach, żeby to piękne zjawisko zobaczyć. No i tutaj płynnie przeszłyśmy do Hiszpanii, w której rzeczywiście zaćmienie było całkowite.
2: Tak, bo są rzeczywiście osoby, które jadą za tymi pięknymi zjawiskami astronomicznymi. No i rzeczywiście te sposoby podróżowania teraz

0: Teraz jest ich mnóstwo. Niektórzy jeżdżą za zaćmieniem słońca, no a inni mają inne pomysły na wakacje. Coraz więcej osób pracujących zdalnie zaczyna łączyć pracę z wyjazdem. Nie biorą urlopu, tylko pakują laptopa i jadą na kilka dni czy tygodni nawet do innego miasta, nad morze albo za granicę. Rano pracują, a po południu korzystają z tego, że są zupełnie w innym miejscu. I to nawet ma swoją nazwę, bo ten trend nazywa się Quiet Vacation, czyli właśnie taka sytuacja, kiedy nie bierzemy tego formalnego urlopu, tylko pracujemy zdalnie z miejsca, które normalnie byłoby naszym wakacyjnym celem. Czyli zamiast brać tydzień urlopu, lecimy na przykład do Hiszpanii, wynajmujemy piękny apartament, ale od poniedziałku do piątku normalnie pracujemy, klikamy w laptopa, a po pracy korzystamy z tego wakacyjnego otoczenia. No i okej, z jednej strony mamy zmianę miejsca, nowe możliwości spędzania czasu po pracy, trochę inaczej niż zwykle, no ale z drugiej strony nadal mamy te maile, spotkania, zadania i terminy. Czy taki wyjazd faktycznie pozwala odpocząć? Tutaj pojawia się takie pytanie. No o tym opowiedziała mi Katarzyna Kucewicz, psycholożka na Insta.
1: Na dobrą sprawę od pandemii zauważam takie zjawisko i ono chyba wcześniej po prostu nie miało nazwy, a dzisiaj już dostało nazwę, ale faktycznie można dostrzec, że część osób, korzystając z możliwości pracy zdalnej, zabiera ją w miejsca, do których jedzie, żeby odpocząć. No oczywiście to jest takie pytanie, czy naprawdę to są jakościowo spędzone chwile wakacyjne, kiedy tak naprawdę jesteśmy jedną nogą pochłonięci wirem swoich zadań zawodowych. Myślę, że to nie wpływa za dobrze na wypoczynek, ale z pewnością jeśli traktujemy to jako zmianę pobytu, a nie jako urlop, tylko po prostu zmianę miejsca pracy fizycznie, no to pewnie całkiem miło się pracuje, kiedy masz morze za oknem, a nie ścianę i jakiś smutny widok biurowców.
0: No i to jest ta dobra strona tego quiet vacation, no bo sama zmiana otoczenia może mieć naprawdę znaczenie dla naszego samopoczucia, kiedy zamiast tego samego biurka, ściany i widoku za okna patrzymy na morze, las albo po prostu na zupełnie inne miasto. No wtedy łatwiej na chwilę wyrwać się z tej codziennej rutyny. Nie wiem, czy ty masz tak, że często bierzesz pracę na wakacje. No mi to się niestety czasem zdarza, ale to nowe miejsce dostarcza nam tyle nowych bodźców, że po pracy możemy od razu wyjść na spacer, zwiedzać czy spędzić czas na świeżym powietrzu, że da się to połączyć, no ale tutaj oczywiście jest też druga, ta bardziej negatywna strona. Chociaż wiesz, tak naprawdę to może dawać takie złudne poczucie, że dzień wygląda inaczej, nawet jeśli kilka godzin nadal spędzamy przy laptopie. No i tutaj się pojawia kolejne pytanie, czy takie wakacje, jeśli na przykład nie mamy innej możliwości i musimy już wziąć tego laptopa na urlop, są lepszym wyborem niż nic?
1: Z pewnością lepiej niż nic, natomiast to jest dla mnie fatalny pomysł, zabierać pracę na wakacje, dlatego że człowiek naprawdę potrzebuje regeneracji, odpoczynku i odetchnięcia od swojej pracy, nawet jeżeli ta praca jest naprawdę pasjonująca i fascynująca. No często u młodych osób jest taka potrzeba, no bo one jeszcze kochają swoją pracę, są takie mega wkręcone w swoją pracę, ale okazuje się, że jednak to jest ważne, żeby odrywać się od swoich zadań zawodowych i angażować w coś innego, dlatego że dzięki temu my mamy czas, żeby zregenerować się, żeby nabrać pewnej świeżości, lekkości, żeby też zebrać inne doświadczenia niż tylko praca. To jest bardzo istotne, bo jeżeli mówimy na przykład o pracy, no to myślimy często o twórczości, o kreatywności, a ta jest możliwa tylko wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę tak szczerze wypoczęci, a jesteśmy właśnie jak oderwiemy się od tego laptopa, oderwiemy się od zadań, jak możemy przez chwilę pomyśleć o czym innym. Więc ja zdecydowanie odradzam, zachęcam do tego, żeby jak już jedziemy na wakacje, to żeby zostawić pracę za sobą, żeby ją odsunąć i potem po prostu z wielką radością do niej wrócić.
0: No bo czasem zabieramy pracę na wakacje nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że po prostu ją lubimy. No jeśli ta praca jest jednocześnie naszą pasją, no to może być dla nas takim źródłem energii i satysfakcji, a nie tylko obowiązkiem. No wtedy te kilka godzin pracy podczas wyjazdu wcale nie musi oznaczać, że psujemy sobie odpoczynek. No tylko ta pasja do pracy oczywiście. Znowu, to jest medal, który ma dwie strony, no bo w tym tkwi taka pułapka, haczyk, jeśli praca sprawia nam przyjemność, możemy mieć problem z tym, żeby ją naprawdę wyłączyć.
2: Ja miałam taki wyjazd raz, ze swojego doświadczenia powiem, że bardzo mi się to nie podobało i jakby fakt, że byłam zamknięta w hotelowym pokoju od tej przysłowiowej 9 do 17, będąc na wakacjach
0: miałaś
2: w Portugalii.
0: Quiet vacation.
2: Tak, i

0: chciałam po prostu ze świadomością, że na zewnątrz jest piękna pogoda, że można iść na plażę, a jednak do tej 17 musiałam siedzieć i w razie czego być, wiesz, przy komputerze, to mimo wszystko to mnie chyba bardziej wymęczyło, niż gdybym była rzeczywiście na miejscu. I ja jakoś nie jestem tego zwolenniczką, ale są zwolennicy zarówno jak i przeciwnicy, a jeszcze więcej w tym temacie za moment.
1: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: Słuchasz Poranka Czwórki.
1: Azyl, Przona i VBS, a na produkcji Ment w utworze Muza. Na zegarze za 25 minut godzina 9, a ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. Rozmawiamy o plusach i minusach tak zwanego quiet vacation, czyli niby jestem na wakacjach, ale tak naprawdę to mnie trochę nie ma, bo jestem zdalnie w pracy. Ja znam takie osoby, które w ogóle, mam takie koleżanki, które w ogóle cały rok w ten sposób pracują, czyli organizują sobie pracę zdalną, jednocześnie mają kampera
2: quiet
1: i wiesz,
2: life.
1: Dokładnie, i są surferkami i w ogóle, wiesz, podróżują po całym świecie cały rok, jednocześnie pracując zdalnie. To jest jeszcze trochę
2: inne rozwiązanie. To jest trochę co innego, bo to jest styl życia inny, prawda?
1: Dokładnie, tak.
2: To jest już...
1: Digital nomads, to się chyba tak nazywa, prawda?
2: Tak.
1: Czyli takie osoby snujące się po całej ziemi, podróżujące.
2: Cyfrowi nomadzi,
1: przepięknie po polsku właśnie.
2: Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o te wakacje, quiet vacation, to jest taki moment, kiedy, tak jak powiedziałaś, jedną nogą jesteśmy już na plaży, a jedną nogą jeszcze na tym kolu, bo rzeczywiście quiet vacation to jest po prostu zabieranie pracy na wakacje.

0: No i jedną z takich największych wad jest to, że zmieniamy miejsce, więc to zawsze jest jakaś tam regeneracja, ale niekoniecznie odłączamy się od pracy, no bo jesteśmy nad morzem, ale nadal sprawdzamy maile, mamy spotkania, myślimy o tym, co trzeba zrobić następnego dnia. No i ten psychologiczny odpoczynek taki pełnoprawny wymaga zupełnego odcięcia się od zawodowych obowiązków. No problemem może być to, że po pracy chcemy skorzystać z wyjazdu, więc cały dzień staje się bardzo intensywny, no bo najpierw 8 godzin, czy tam 7, czy tam 6 przed laptopem. Potem zwiedzanie, plaża czy restauracja, no i zamiast regeneracji możemy dostać po prostu dwa etaty. Jeden taki zawodowy, a drugi wakacyjny na zwiedzanie. No i to jest ryzyko, prawda? Powiedziałaś też o tym wakacyjnym FOMO, czyli że pracujemy podczas wakacji, ale tyle tych rzeczy dookoła jest, że nie możemy się w końcu na niczym skupić. Na to samo zwróciła uwagę także Kasia Kucewicz, psycholożka, z którą rozmawiałam o Quiet Vacation.
1: Często mamy niestety wakacyjne FOMO, związane z tym też takie zawodowe wakacyjne FOMO, czyli że nam się wydaje, że jeżeli na przykład oddam się lenistwu, to zostanę zwolniony, to inni będą z przodu, to gdzieś stracę jakąś szansę. I tak naprawdę często trzeba się umieć wyrwać z takiego myślenia, w takie myślenie, że funkcjonowanie takie, w takiej cały czas pogoni, w którymś momencie po prostu nam wyjdzie bokiem. W którymś momencie stanie się dla nas udręką i będzie doprowadzało do wypalenia zawodowego. Moim zdaniem ten w ogóle trend to jest prosta droga, to jest po prostu czerwony dywan dla wypalenia zawodowego, bo o ile przez pierwsze 5-10 lat tak można żyć, to potem, proszę mi wierzyć, z autopsji to znam, to się naprawdę za to słono płaci.
0: No i to jest taki scenariusz, który warto wprowadzić do naszego życia.
2: Czarny, mimo że czerwony dywan.
0: Dokładnie, widzisz.
2: Do wypalenia zawodowego też o tym myślę, że rzeczywiście nieposiadanie w ogóle takiej przerwy, gdzie kompletnie nie myślimy o pracy na początku, może nam się zdawać, że rzeczywiście lubimy to, co robimy, jakby to nam nie przeszkadza, a nie reagujemy trochę na to, że organizm jednak tej przerwy, całkowitej przerwy potrzebuje.
0: No bo rzeczywiście, fizycznie jesteśmy na wakacjach, ale głową jesteśmy cały czas w pracy. Rzeczywiście ta praca może nam też wchodzić do czasu wolnego, no i wtedy już jest jeden wielki work-life blend tak zwany. Ale nawet jeśli nie mamy innego wyboru, no i musimy zabrać tę pracę na wakacje, no to co w takiej sytuacji, jeśli po prostu ten work-life blend na wakacjach, no nie uciekniemy od niego?
1: Jeśli sytuacja nam nie pozwala na inne rozwiązanie, to wówczas myślę, że warto sobie zrobić takie widełki czasowe, w których będziemy pracować i przeznaczać na przykład kilka godzin rzeczywiście na pracę, a pozostałe już trzymać się tego, że jednak odkładamy tego laptopa z daleka. To jest chyba najważniejsze, żeby sobie zrobić widełki czasowe i konkretne godziny od do, kiedy pracujemy, a kiedy odpoczywamy.
0: No bo jeśli naprawdę musimy pracować podczas wyjazdu, no to warto zadbać o to, żeby praca nie zajęła całego dnia. No właśnie, konkretne godziny pracy i po ich zakończeniu możemy rzeczywiście zamknąć tego laptopa. No warto też, jeśli to możliwe, nie pracować w miejscu, w którym później odpoczywamy. Nawet wyjście z tego apartamentu, praca z kawiarni, no to też mówię akurat z autopsji. To są takie małe triki, które mogą nam pomóc jakoś to rozdzielić jakkolwiek.
2: Ja jestem ciekawa, co do powiedzenia na ten temat mają nasi słuchacze. Czy często bierzecie pracę na wakacje? To jest pytanie od nas. Dzwońcie 226452100, a my do tematu wracamy za moment.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam, a razem ze mną cały czas w studiu Alicja Michalska. Rozmawiamy o tym, czy zdrowo jest wyjeżdżać na wakacje jednocześnie, biorąc ze sobą telefon służbowy, laptopa i uprawiając tak zwany quiet, no właśnie, mikrofon czwórki, quiet vacation. No doszłyśmy już do wniosku tutaj razem ze specjalistką, że no
2: to
1: jednak
2: zależy.
1: To zależy i że jednak dobrze sobie też, wydaje mi się, że dobrą opcją jest mieć i takie wakacje. Czyli jeżeli ja mam w przeciągu roku taki moment, tydzień czy dwa, kiedy rzeczywiście wyjeżdżam na takie wakacje, gdzie wszystko odkładam na bok i oprócz tego sobie jeszcze robię te quiet vacation, czyli jeszcze jeden wyjazd dodatkowy, ale teraz już tym razem już no, nie mam więcej dni urlopowych, więc po prostu zdalnie pracuję, to jest też dobre rozwiązanie.
2: Tak, no właśnie, czyli taki idealny balans. Czasem wyjedziemy na wakacje i zabierzemy już tego laptopa czy tam telefon, a czasem po prostu zrobimy sobie nawet krótkie, takie, myślę sobie o takich 3-4 dniach, ale naprawdę, no chociażby nawet 2, ale naprawdę bez tej pracy, bez laptopa, bo czasem paradoksalnie jak pojedziemy gdzieś do nowego miasta i mamy tyle zwiedzania, a jesteśmy tam 4 dni, to zawsze ten pierwszy dzień jest taki, że musimy się przyzwyczaić do tych nowych warunków, więc nie odpoczywamy pierwszego dnia. Więc czasem te wakacje, jak wyjeżdżamy do zupełnie nowego miasta i jest tyle rzeczy do zobaczenia, a jeszcze do tego bierzemy pracę, no może powodować, że mamy takie dwa etaty. Właśnie jeden zawodowy, a drugi wakacyjny i wracamy z takich wakacji jeszcze bardziej przemęczeni niż wcześniej, zanim na nie pojechaliśmy. A czasem nawet takie dwudniowe pojechanie do rodzinnego miasta, leżenie na tarasie i nic nie robienie potrafi nas bardziej oderwać niż właśnie takie wakacyjne jakieś wyjazdy za granicę. Ja jeszcze zapytałam Kasię Kucewicz, psycholożkę na Insta, o to, co zrobić, jeśli już bierzemy tę pracę na wakacje. I oprócz tego, że okej, możemy ograniczyć godziny, zrobić sobie takie naprawdę rozróżnienie, że rano pracujemy, a potem korzystamy z tych wakacji. No ale jeszcze Kasia podpowiedziała mi o jednej rzeczy.
3: Jeżeli to mają być nasze wakacje czy nasz urlop, no to powinniśmy też ograniczyć ilość nowych zadań. Czyli te najważniejsze zadania zabrać ze sobą, a jeżeli pojawiają się jakieś nowe, to poczekać z tym do kolejnego tygodnia czy jeszcze kolejnego. Dać sobie prawo. Natomiast jeżeli już musimy zabrać tego laptopa, czy musimy zabrać te materiały ze sobą, no to chociaż zróbmy taką małą przestrzeń, gdzie będziemy pracować, jem rano między, nie wiem, 7 a 9, a już później od 9 wakacje na całego.
2: Wakacje na całego po pracy. No chociaż tyle na tych quiet vacation.
1: No wydaje mi się, że po prostu tak jak tutaj zostało już powiedziane, trzeba z tej 6 wrzucić na 2 choć.

0: chociażby jeżeli już za oknem mamy plażę piękną, słońce i wodę, to myślę, że nic się nie stanie, jeżeli jednego tygodnia chociażby damy sobie troszeczkę na luz, mimo że ten laptop gdzieś tam, tak jak już tutaj padło, będzie z nami od 7 do 9. Mamy nadzieję, że macie dobre wakacje. Czy to są wakacje quiet vacation, czy to są wakacje na całego? Mamy nadzieję, że na całego. Alicja Michalska była ze mną w studiu. Bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki.

0: I Got Five On It, a na zegarze za 10 minut godzina 9, a ja przypominam, że każdego dnia możecie wygrać w naszym wakacyjnym konkursie walizkę na letni wyjazd.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wystarczy, że w każdej audycji zapamiętacie jeden przedmiot, który do tej walizki wrzucamy, a ja przypominam,

0: Wspomnę, że o poranku wrzuciłam wielką skrzynię do walizki historycznej. Pozostałe przedmioty w audycjach Czwórka to słychać, popołudniowa oraz po robocie, a tam o 18.30 wielki finał. Powodzenia.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze Czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twój.

0: Rekordowo niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Minęła 9.
1: Pogoda.
0: Dzisiejszy dzień w większości kraju będzie naprawdę słoneczny. Jedynie na północnym wschodzie i wschodzie kraju może pojawić się trochę chmur. Temperatura maksymalna bardzo przyjemna, bo wyniesie od 22-23 stopni na Warmii i Podlasiu, przez 25 stopni w centrum kraju, do 28 na południowym zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
3: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami.
2: I całkiem nieoczywistymi.
3: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejne.

0: Naprawdę, warto wysiąść.
1: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
0: Alicja Michalska
1: i Jacek Paśnik.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
2: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: is water like the ocean.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
2: Zapraszam, a to był That Mexican Otis for Water, poranek czwórki, a właściwie trzecia godzina poranka, także jeżeli ktoś jeszcze nie wstał, to myślę, że to jest najwyższa pora. Na zegarze 9 minut po godzinie 9, a na termometrze przyjemne, delikatne, poranne, kilkanaście stopni na plusie. Być może łapiemy was w drodze do pracy, być może w drodze na lotnisko. No i właśnie już za chwilę porozmawiamy o tym, jakie zwierzęta można znaleźć na lotnisku Chopina i to takie, które nie przybłąkały się tam przypadkowo, a takie, które tam pracują. A mowa o ptakach drapieżnych, którymi na terenie lotniska opiekuje się sokolnik. O tym, że nad bezpieczeństwem operacji lotniczej czuwają właśnie nie tylko kontrolerzy, ale i czy obsługa lotniska, ale również właśnie sokolnicy i ich podopieczni. Porozmawiamy już za chwilę w poranku z naszymi gośćmi, z Janem Jedlińskim, sokolnikiem, i z Anną Kresińską, dyżurną operacyjną portu lotniczego. Zostańcie razem z nami.
3: Przepraszam, nie ma mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu na

0: Poranek czwórki. To byli Red Hot Chili Peppers i utwór Give It Away, a na zegarze 17 minut po godzinie 9. Ze mną w studiu są już zapowiadani przeze mnie wcześniej goście, czyli Sokolnik Jan Jedliński i Anna Kresińska, dyżurna operacyjna lotu portu lotniczego. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co właśnie robi Sokolnik na lotnisku między innymi, ale na sam początek, na rozgrzewkę, ja chciałam zapytać, czy ja dobrze zrozumiałam tutaj z rozmowy poza anteną, że wy jesteście po dyżurze nocnym i tutaj przyjechaliście do nas.
1: Tak, to może ja zacznę. 12-godzinna zmiana nocna od godziny 19 do 7 rano. Tak naprawdę prosto do was przyjechałam.
0: I tutaj Jan, czy Sokolnik też również ma taką zmianę nocną?
2: Generalnie my, Sokolnicy, nie mamy jako takiej zmiany nocnej, aczkolwiek zaczynamy swoją pracę pół godziny przed wschodem słońca, pracujemy do pół godziny po zachodzie słońca, z zastrzeżeniem tych miesięcy letnich, kiedy zaczynamy od godziny 5, ponieważ na lotnisku jest cisza nocna, nie ma operacji lotniczych, także zaczynamy od godziny 5, ale no wiadomo, trzeba wcześniej wstać, przyszykować samochód, zobaczyć, jak tam sokoły, czy wszystko jest w porządku po nocy, bo jesteśmy cały czas na lotnisku i czasami się zdarzają takie sytuacje, że musimy po prostu zacząć ciut wcześniej też naszą pracę.
0: Czy właśnie ptaki drapieżne pracujące na lotnisku to są tylko sokoły w przypadku lotnisku Chopina?
2: Nie, używamy różnych ptaków. Używamy tak zwanych ptaków wysokiego lotu, czyli właśnie przedstawicieli rodziny sokołowatych. Są to rarogi stepowe bądź górskie oraz sokoły wędrowne. A drugą grupą ptaków, których używamy, są tak zwane ptaki niskiego lotu. Do nich zaliczają się na przykład jastrzębie bądź myszołowce towarzyskie. W zależności od tego, co się pojawi na lotnisku, wtedy odpowiedni gatunek uruchamiamy, żeby przepuszczyć te ptaki.
0: To może ja zacznę tak od samych podstaw. Jak w takim razie wygląda taki typowy dzień pracy sokolnika? Czy coś takiego w ogóle istnieje? Czy te dni się bardzo między sobą różnią, czy jednak macie jakieś takie szczególne rutyny?
2: Tutaj to jest właśnie ciekawy temat. Tutaj nie ma nudy. Zawsze może się wydarzyć coś niespodziewanego. Może się pojawić jakiś gatunek, który pojawia się bardzo rzadko na przykład na lotnisku. Także nie ma jako takiej rutyny. Pierwsze co po rozpoczęciu pracy o godzinie 5 to sprawdzamy pole manewrowe, czyli pasy startowe i najbliższą okolicę pasów startowych. Czy po nocy nie koncentrują się tam jakieś właśnie ptaki. Zdarza się, że na przykład czasami mewy nocą potrafią nad ranem przysiąść, zaraz jak jest świt, i podczas właśnie tej pierwszej inspekcji pola manewrowego je przepłaszamy. I następnie po tej kontroli pola manewrowego robimy zazwyczaj taki objazd wokół lotniska, czyli już dalsze rejony sprawdzamy, czy właśnie

0: też tam nie koncentrują się jakieś zwierzęta, bądź czy na przykład nocą nie wszedł jakiś lis na teren lotniska.
1: O tym, w jaki sposób w ogóle zwierzęta, czy to zające, czy inne ptaki zagrażają temu, jak latają samoloty, startują i lądują, o tym wszystkim porozmawiamy już za moment.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: 24 minuty po godzinie 9, a ze mną w studiu cały czas goście Jan Jedliński, Sokolnik i Anna Krysińska, dyżurna operacyjna portu lotniczego. Rozmawiamy o tym, jak ptaki drapieżne potrafią spłoszyć, odstraszyć inne zwierzęta, które często przeszkadzają pracy lotniska. No i właśnie tutaj rodzi się takie pytanie, dlaczego w ogóle obecność ptaków i innych zwierząt w pobliżu tego pasa startowego może być z zagrożeniem dla samolotów? Co może się stać w momencie, kiedy ten ptak zderzy się z maszyną?
2: Może dojść do różnego rodzaju uszkodzeń statku powietrznego, dlatego staramy się nie dopuszczać do takich sytuacji, bo jest to po prostu zagrożenie dla linii lotniczych, oczywiście dla pasażerów szczególnie. Więc wszystkie działania, jakie są spowodowane tym, żeby było bezpiecznie.
1: Jak wygląda w takim razie taka współpraca dzienna między Sokolnikiem, ptakiem, a właśnie tutaj obsługą lotniska? Czy to są organy, które są cały czas ze sobą we współpracy?
2: To jest, Janku, pozwolisz, ja powiem, to jest niesamowita, jeśli chodzi o lotnisko, to jest niesamowita maszyna, która funkcjonuje od wielu, wielu lat. Jesteśmy bardzo zgrani. Dyżurny operacyjny portu zarządza portem lotniczym i dba o całościowe bezpieczeństwo wszystkich operacji lotniczych. I w tym oczywiście jest część zagrożeń związana ze zwierzętami. Wszyscy wiemy doskonale, jakie mamy swoje zadania i nie mamy problemu z takim podziałem, co mamy robić. Każdy, to jest dobrze naoliwiona maszyna. Oczywiście

0: oczywiście ze sobą cały czas się kontaktujemy, rozmawiamy, informujemy się nawzajem, ponieważ informacja to jest najważniejsza rzecz, jaka jest na lotnisku. Musimy sobie wszystko przekazywać.
1: To w takim razie w jaki sposób szkoli się w ogóle ptaki do pracy na lotnisku? Czy sokolnik musi nauczyć się konkretnych zachowań, czy właśnie bardziej wykorzystuje takie naturalne instynkty ptaków drapieżnych?
2: Zarówno wykorzystujemy naturalne instynkty ptaków drapieżnych, jak i musimy odpowiednio te ptaki ułożyć. Dlaczego to jest układanie, a nie nazywamy tego tresurą? Ponieważ wszystko, co osiągamy z tymi ptakami drapieżnymi, musimy osiągnąć po dobroci, na zasadzie pozytywnych skojarzeń. I tylko dzięki temu właśnie możemy przekonać tego ptaka, że człowiek nie jest dla niego żadnym zagrożeniem, że współpracując z człowiekiem, on będzie uzyskiwał swoje korzyści. I dzięki temu właśnie te ptaki mogą wykonywać swoją pracę na lotnisku. A dlaczego w ogóle są ptaki drapieżne potrzebne? Bo właśnie też wykorzystujemy naturalne instynkty strachu przed drapieżnikiem. Inne ptaki widzą drapieżnika, który regularnie się pojawia na terenie lotniska, mniej chętnie przebywają na tym terenie. I zdarza się tak, że ptaki, które kilka razy pojawiają się na terenie lotniska i kilka razy zostaną przepuszczone za pomocą ptaków drapieżnych, zaczynają też kojarzyć nasz samochód jako...
1: Jako niebezpieczeństwo.
2: Jako niebezpieczeństwo, jako skojarzenie z drapieżnikiem.
1: Czyli wystarczy podjechać.
2: I często właśnie, mimo że nie mamy za każdym razem tego sokoła czy jastrzębia na pokładzie samochodu, to ptaki, widząc już ten samochód, nie będą czekać, aż nie będą sprawdzać, czy tam jest tym razem jastrząb, sokół. Po prostu odlatują, widząc sam samochód.
1: Czyli to jest w większości przypadków po prostu płoszenie, czyli przelatywanie tego ptaka drapieżnego w pobliżu innych ptaków, które automatycznie odlatują. Czy tak samo to wygląda w kontekście innych zwierząt? No bo na lotnisku nie tylko czasami przypałętają się jakieś inne ptaki, ale też zające, inne tego typu zwierzęta.
2: W przypadku większych na przykład ptaków jak bociany bądź czaple, one są na tyle duże, że na drapieżnika wielkości jastrzębia nie reagują zbyt dobrze. Ale mamy do dyspozycji również psy myśliwskie, odpowiednio również ułożone, które właśnie załatwiają nam sprawę z bocianami. Bocianek widzi biegającego psa, który biega wokół niego, to już też nie będzie chciał żerować, tylko raczej odleci z terenu lotniska.
1: W temacie mam jeszcze bardzo dużo pytań, które będę chciała zadać już za chwilę, a na ten moment zagrajmy Kneecap.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Na zegarze za 28 minut godzina 10, a ze mną w studiu cały czas nasi goście, czyli Jan Jedliński-Sokolnik i Anna Kresińska, dyżurna operacyjna portu lotniczego. A rozmawiamy o tym, jak ptaki, ale też inne zwierzęta dbają o bezpieczeństwo na lotniskach. No właśnie, czy zdarzają się w ogóle takie sytuacje, w których to pasażerowie zauważają sokolnika albo jego ptaka i pytają, co tutaj robi? Czy są często zaskoczeni tym, że taki zespół pracuje na lotnisku?
2: Generalnie nasza praca nie jest może bardzo widoczna, nie jest zbyt powszechnie kojarzona właśnie z lotnictwem, ale zdarzają się takie sytuacje, że pasażerowie nas widzą. Teraz jest taki okres, kiedy mamy młode ptaki, które musimy właśnie przygotować do pracy na lotnisku. I na przykład te młode ptaki muszą się oswoić właśnie z całym tym ruchem na lotnisku, z hałasem, który też tam jest na lotnisku. I takie ptaki, na przykład młode, przyzwyczajamy chodząc wzdłuż terminala. I wtedy...
1: No to jest ciekawe.
2: Właśnie pasażerowie najczęściej mogą
1: dodatkowa atrakcja
2: zauważyć.
1: Na lotnisku.
3: Ostatnio Janek właśnie chodził, zrobił całe show przy terminalu. Wszystkie dzieci przy szybie stały i oglądały, jak właśnie sokolnik chodzi z ptakiem na ręku.
1: Myślę, że tak samo jest rzeczywiście w kontekście psiaków, które też na lotnisku czasami można zauważyć, że to od razu przykuwa uwagę wielu pasażerów, tacy pracownicy. Aniu, jak dużą rolę według ciebie w ogóle sokolnictwo odgrywa w tym całym systemie bezpieczeństwa lotniska Chopina i jak ta metoda właśnie uzupełnia inne sposoby zabezpieczania terenu?
3: To znaczy, jeśli chodzi o Polskę, to uważam, że nie ma lepszej metody niż sokolnik, jeśli chodzi o płoszenie ptaków. Dość istotnym tematem jest to, że są różne metody płoszenia, bo to są i dźwiękowe, hukowe, również dyżurne operacyjne portu ma możliwość płoszyć ptaki bronią hukową. Natomiast nie ma takiej metody, lepszej metody niż sokolnik.
1: Powiedziałeś w Polsce, to znaczy, że za granicą są inne metody, czy za granicą nie stosuje się tej metody z sokolnika?
3: Na większości lotnisk są jednak sokolnice, ale zdarzają się takie lotniska, które nie mają samego sokolnika i sokołów, natomiast stosują inne metody. To też zależy od tego, ponieważ są całe makiety tego, jak przelatują ptaki. To jest też dość istotne. To nie jest przypadek. Jakby jest wyznaczane, w jakich miesiącach, jakie ptaki mają przeloty nad danym lotniskiem. Są systemy takie, które obrazują na żywo przelatujące zwierzęta, przelatujące ptaki, nie zwierzęta. Więc tych metod jest dużo. Natomiast nie ma nic lepszego. Jeszcze nikt nic nie wymyślił lepszego. Jednak ten sokół i jastrząb to są najlepsze możliwe metody.
1: Najlepsze maszyny, tak naprawdę.
3: Najlepsze maszyny. No właśnie chciałam
1: które
3: powiedzieć.
1: Stworzyła matka natura. To jeszcze na sam koniec was w takim razie zapytam, czy, bo tak

0: takim stażu pracy i tylu właśnie sytuacjach o tym, że mówicie, że wystarczy, że Janek czasami podjeżdża po prostu do swoim samochodem na teren lotniska i ptaki już wiedzą, że coś cię może dziać. Czy są nadal zachowania zwierząt, które ciągle was zaskakują? Czy to już jest wszystko raczej do przewidzenia?
1: Nie da się wszystkiego przewidzieć. Ciągle są zachowania, które zaskakują. I to jest właśnie też ciekawe w tej pracy, że nie ma dwóch takich samych dni. Czasami zdarza się tak, że zdarza się bardzo odważny jakiś ptak, który wręcz próbuje zdominować właśnie drapieżnika. Wtedy właśnie czasami też używamy innych metod, typu pirotechniki, które no, pozwalają nam właśnie dbać nad tym bezpieczeństwem kompleksowo. Także też to jest taka też ciekawa sprawa, że czasami jak coś strzela na lotnisku, to nie znaczy, że to jest coś niebezpiecznego, tylko po prostu sokolnik pracuje bądź dyżurny.
0: Czyli wręcz przeciwnie, że to znaczy, oznacza coś bezpiecznego.
2: Że jest bezpieczne, tak.
0: Myślę, że w takim razie następnym razem, kiedy będziemy na lotnisku Chopina, to możemy trzymać kciuki, że być może spotkamy właśnie sokolnika, który oswaja na przykład następnego ptaka, który będzie pracował na terenie lotniska. Moimi gośćmi w Poranku Czwórki byli Jan Jeliński i Anna Kraśnińska. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.

0: Hypnarek w poranku czwórki, tylko kwadrans dzieli nas od godziny 10:00, a ja przypominam raz jeszcze, że każdego dnia możecie wygrać w naszym wakacyjnym konkursie w walizkę.
1: Konkurs czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wystarczy, że w każdej audycji zapamiętacie jeden przedmiot, który do tej walizki wrzucamy, a ja przypomnę, że o poranku wrzuciłam wielką skrzynię do walizki historycznej. Dziś walizka historyczna, ja wrzucam wielką skrzynię, nie wiem jak ona się tam zmieści, ale tym się nie przejmujemy. Pozostałe przedmioty w audycjach czwórka to słychać, które już za moment, popołudniowa oraz po robocie, a tam o 18:30 wielki finał. Trzymam za was kciuki.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

Alex Gesta i My Addiction w poranku czwórki, na zegarze za 12 minut godzina 10. A ja się z wami powoli żegnam. Dominika Płonka była przy mikrofonie. Zostańcie jednak z nami, bo już po godzinie 10 usłyszycie Nakeda Relaxing, czyli Olka, który zapada wam najlepsze brzmienia prosto z Barcelony w audycji czwórka. To słychać. A my słyszymy się wyjątkowo już jutro w poranku od godziny 8. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Dobrego dnia, dzięki, cześć.

0: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne

0: 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Po reklamie.
6: Ona czuje we mnie pieniądze.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Wyjątkowo 32 stopnie i pełne słońce. To pogoda w stolicy Katalonii, Barcelonie, skąd nadaje do Was Naked Relaxing.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak.
3: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie

0: boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Albo powinienem może powiedzieć, Miami Naked Relaxing, bo nadaję do was ze słonecznej Barcelony. Ależ wczoraj było zaćmienie, prawda? Barcelona 99%, naprawdę nie pamiętam, żeby kiedykolwiek w ciągu dnia było aż tak ciemno. Surrealizm co najmniej na poziomie Salvadora Dalego albo Picasso. Zresztą oni to i owo o Barcelonie mogliby wam opowiedzieć, ale niestety nie mogą tego

zrobić, a może i stety, ale opowiem wam na pewno co nieco ja sam, w własnej osobie. A co poza tym? Największa parada chyba na całym świecie. Rave the Planet? Klasycznie. Bittersweet Festival w naszym imprezowym latarniku. I tutaj porozmawiamy sobie o jednej z głównych gwiazd, głównym zespole. Nie mogę jeszcze powiedzieć, kto to będzie, ale jeśli znacie, przestudiowaliście line-up, to będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Ale porozmawiamy sobie także o innych, wcale nie mniej ważnych artystkach i artystach. Poza tym, klasyczny konkurs, klasyk na weekend, dalsza część imprezowego latarnika i zapowiedź kilku monografii w wykonaniu moich koleżanek i kolegów. Ja? Dumny. Dobra, kawa w ręce, ręce na kierownicy, Naked Relaxing przy mikrofonie, zaczynamy. Czwórka, to słychać.

Co myślicie o byciu DJ-em lub DJ-ką? Zgrywam się tylko. Dla tych, którzy dopiero dołączyli albo nie wiedzą i pierwszy raz słuchają czwórki, bardzo wam zazdroszczę swoją drogą. Przy mikrofonie Naked Relaxing DJ nadaje do was ze słonecznej Barcelony. No i właśnie opowiadam o tym DJingu w ramach Czwórka to Słychać, czyli porannego pasma czwórki, porannego i w wakacje popołudniowego, ponieważ to słychać od 10 do 13, 4 dni tygodnia, a później weekend. Ale wracając, co w weekend? Co robić w weekend? Co robić w weekend, jeśli jest się DJ-em? W weekend w Berlinie największe DJ-skie święto, największe święto muzyki elektronicznej. Rave the Planet. Jedna z największych parad, jeśli nie największa w tej części świata. No i jedziemy pod Aniołka na plac. I cały czas dzieje się impreza. Legendarne Love Parade. To właśnie mam na myśli, bo Rave the Planet niegdyś nazywało się tak. Historia Love Parade zakończyła się niestety bardzo nieszczęśliwie. Ale może nie będę o tym mówił. Dla chętnych możecie sobie to przeczytać w Wikipedii. A tymczasem Rave the Planet 2022 rok. Wskrzeszenie absolutnej legendy. I powiem wam tak. Atmosfery tego miejsca Aniołka Berlina wtedy nie da się przebić niczym. Wysyłamy tam naszych ludzi. Kugar i Bert, oglądajcie nasze socjale, naszego Instagrama, rolki, relacje, bo będzie się tam działo opór, ważne rzeczy. Będą się tam działy ważne rzeczy, ale także świetne rzeczy. Swoją drogą, Kugar i Bert grają, czego im bardzo mocno gratuluję i trochę zazdroszczę. A teraz posłuchajmy.

0: klasycznie o tej porze.
1: No i moja latarnia morska wykazuje, że dzieje się niesamowita rzecz. Bittersweet Festival. Generalnie nie pozostaje tajemnicą, że byłem kiedyś mieszkańcą Poznania. Przez 6 lat mieszkałem w stolicy Wielkopolski. Wspominam ten czas bardzo, bardzo dobrze. Uważam, że Poznań jest świetnym miastem, które łączy taką europejską otwartość z tą naszą wspaniałą, gościnną polskością. I w Poznaniu jest taki park. Cytadela. Od kiedy byłem pierwszy raz na tym parku? Jest to ogromny park z ogromnymi połaciami. Tak jakbyście zmiksowali krakowskie Błonia i warszawskie Łazienki. To mniej więcej tak to wygląda. I to wszystko na wzgórzu oczywiście. Tak jak w Barcelonie mamy Montjuic. Niesamowita mieszanka. Ale wracając. Bittersweet odbywa się właśnie tam. Bo za każdym razem zastanawiałem się, dlaczego tutaj nie ma żadnego festiwalu. No i okazało się, że tak. Że już dzisiaj właściwie startuje druga edycja Bittersweet. Zeszłoroczna okazała się niezwykłym sukcesem. Ta, patrząc na sprzedaż biletów i to, ile osób pyta mnie o wejściówki, również jest niesamowitym sukcesem. No i przede wszystkim na Bittersweetie grają Gorillaz. I jeśli nigdy nie byliście na koncercie tego projektu Damona Albarna, znanego też z Blur, swoją drogą. To jest osobny odcinek historia. Ale jeśli nigdy nie byliście na Gorillaz, to musicie iść. Piszcie do ludzi, kupujcie bilety. Naprawdę musicie. Byłem na Gorillaz na Primavera Sound w Barcelona w tym roku. Nie był to najlepszy muzycznie koncert, ponieważ moje preferencje muzycznie są inne, ale zdecydowanie było to 2,5 godziny najlepszej zabawy na tym festiwalu. Mówię wam z ręką na sercu i z wielkim uśmiechem na twarzy. Gorillaz is the band. Naprawdę. Fity, wszystko tak dowiezione. Skakanie, klaskanie, rapowanie. Rzeczy tak jak Stylo, które zresztą zaraz dla was poleci. Albo On Melancholy Hill. Niesamowite rzeczy. Ale się uśmiecham. Piękne wspomnienia i wam też takich wspomnień życzę z Bittersweeta. Teraz posłuchamy Gorillaz, ale do tego poznańskiego festiwalu wracamy za chwilę.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Ze słonecznej Barcelony przenosimy się znów do Poznania. W poprzednim wejściu mowa była o Bittersweet Festival, no i także w tej koncercie Gorillaz, których no, jestem wielkim fanem na żywo, a właściwie stałem się nim. Tutaj mamy bardzo fajną paralelę po ich koncercie na Primavera Sound w Barcelonie właśnie, gdzie teraz mieszkam i do Was nadaję. Tak to powtarzam, ale nigdy nie wiem, kiedy dołączacie. A jeśli dołączycie teraz? Witam serdecznie. Wracając, Bittersweet Festival. Powiem Wam tak, patrzę na line-up.

i no lekko jest to jeden z najbardziej takich wszechstronnych polskich festiwali, ale jednocześnie skierowanych właśnie do każdego odbiorcy, no bo słuchajcie, Lorde, Major Lazer, Faithless, Jessie J, Paul Kalkbrenner, absolutna legenda, kto zna Berlin Calling, i o Berlinie też zresztą dzisiaj było, ale pięknie nam się to dzisiaj zazębia. Ale kto oglądał Berlin Calling, ten wie, że Paul Kalkbrenner występuje rzadko, a jeśli już występuje, to o, to występuje. No ale poza tym, polska rapowa czołówka Sobel i Oki, altowa Estonia, czyli Tommy Cash, Hoshi, czyli polski eksperymentalny, alternatywny jazz, pozdro Kuba, i Zep, gościu, na którego koncercie nie mogłem pojawić się w stolicy zarówno Katalonii, jak i Polski. No i chyba zrobię sobie wcześniejszą wycieczkę do Poznania. No, swoją drogą zapraszam was bardzo serdecznie na mojego seta B2B z Edwinem, From House to Trance, From Nostalgia to Euphoria. Przelot przez gatunki, przez tempa tak naprawdę, zaczniemy od 128 i skończymy pewnie na 145, i cała nasza strefa wypełniona jest takimi rzeczami jak na przykład TD Sound System albo Cassius DJ Set, i czekam na to niesamowicie mocno. No mówiłem o Major Lazer, mówiłem o Faithless, mówiłem o Tommy Cashu. Więc posłuchajmy sobie. Najpierw właśnie pierwszy zespół i Lean On. Każdy zna ten numer, ale jest doskonały. Później Insomnia, absolutny hymn. Później Benz Dealer z Quebo na Fide na Ficie. A później Zep, Nobody. I jeśli pierwszy raz słyszycie Zepa, to zazdroszczę wam niesamowicie. Posłuchajmy.

0: Konkurs Czwórka na walizkach.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: No, powiem wam, że tego lata podróżuję sobie niesamowicie. Berlin, Barcelona, Warszawa. Jakie są jeszcze miasta na B? Bukareszt, tam byłem, Budapeszt. Tam jeszcze nie, ale będę w tym roku. No ale do podróżowania fajnie by było mieć walizkę. I tak samo w jakieś wakacyjne wojaże. Zmiana otoczenia, zmiana.

na anturażu, nowe inspiracje, ale także zmiana gór na morze i na odwrót. Fajnie byłoby mieć się w co spakować. No i wychodzimy naprzeciw waszym potrzebom i oczekiwaniom. Mamy dla was konkurs Czwórka na walizkach. Wystarczy słuchać nas od rana, codziennie i spisywać, jakie rzeczy wkładamy do walizki. Rozwiązanie konkursu codziennie po godzinie 18. Ja otwieram walizkę, wkładam do niej drugi przedmiot, a jest nim, a walizka jest historyczna, i jest to suknia balowa. O to chodzi. Bardzo chętnie zobaczyłbym się w jakimś właśnie takim francuskim chateau w sukni balowej, tak żeby złamać konwencję. I może szpilki nie są najwygodniejsze, ale myślę, że suknia balowa i mokasyny to jest to. Czwórka na walizkach, słuchajcie nas od rana i słyszymy się w drugiej godzinie.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze Czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w

0: każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl. Czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: 32 stopnie. Nasłonecznienie 100%, chmur 0%, wiatr północno-zachodni, porywach do 14 km na godzinę. Takie warunki kształtują się w stolicy Katalonii, skąd nadaję do Was Naked Relaxing.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z Wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam Was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowości.

0: Prac mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Hola, buenos dias, bo jeszcze nie tardes. Mówię do was po hiszpańsku i trochę się rozpędzam, bo ta nauka hiszpańskiego idzie mi coraz lepiej. Przy mikrofonie Naked Relaxing, druga godzina, czwórka, to słychać naszego nowego, porannego, wakacyjnego pasma. Czwarty dzień tygodnia to dla nas mały weekendzik, dlatego dzisiaj będzie klasyk na weekend. Gramy co chcecie, zapowiedź audycji Zoo, pozdrawiam serdecznie, ale część dalsza imprezowego latarnika przed nami. Poza tym poopowiadam wam parę anegdotek z Barcelony i tego, jak wyglądało zaćmienie słońca, które okazało się niesamowitym spektaklem i jedną z rzeczy, która niesamowicie połączyła ludzi. Bardzo fajnie. Poza tym czwórka na walizkach, jeśli nic wam to nie mówi, no to albo musicie wejść na czwórka online, albo słuchać nas i poczekać na koniec godziny, bo zawsze na

koniec. Każdej godziny mamy dla was konkurs. A właśnie, jeśli chcielibyście odsłuchać któreś z jakiejkolwiek czwórkowej audycji, czy to interesującego was wywiadu, czy też jakiejś monografii, o których zresztą będziemy rozmawiać dzisiaj, to zapraszam was na Czwórkę Online i tam większość audycji możecie znaleźć w zakładce. Audycje, odsłuchajcie później. Ja bardzo często tak robię, kiedy nie zdążyłem się załapać na jakąś rzecz, która mnie niesamowicie inspiruje, lub na przykład na wywiad z osobą, której pracę szczególnie sobie cenię. Natomiast teraz lecimy na żywo. Czwórka to słychać, całe lato dla was. Posłuchajcie.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Czwórka poleca.
1: No powiem wam, że wydarzeń kulturalnych w Polsce, takich jak na przykład festiwale, w tym roku jest absolutne zatrzęsienie. Sam byłem chyba na 4, jadę na 5 niedługo. Bardzo pozdrawiam Wisłouście. A mówiłem o jeszcze większej ilości. W poprzedniej godzinie porozmawialiśmy sobie o poznańskim Bittersweet Festival, który okazał się doskonałą rzeczą, zresztą zorganizowaną w Parku Cytadela, w którym zawsze marzyło mi się organizowanie festiwalu. No ktoś mnie ubiegł, ale nie, żartuję oczywiście. Natomiast robią to naprawdę, naprawdę świetnie. I myślę o swoich podróżach i o tym, gdzie DJing zawiózł mnie na przestrzeni lat. I tak rozkminiam, że w Olsztynie nigdy nie byłem, a bardzo bym chciał. Jeśli wy też byście chcieli, no to zapraszam was w ten weekend na Green Olsztyn Festival 14-16. Tam między innymi zagrają Soku, Mary z Polski, John Porter, Artur Rojekt, który chyba przyjechał prosto z Off Festival, Krzysiek Zalewski, Kasia Linz z doskonałym projektem Obywatelka KL, Witam Bambino, bracia Kacperczyk, Igo i Sea Stars. Absolutne legendy polskiego R&B, właściwie twórczy

istnienia tego gatunku w Polsce. No, powiem wam, że takie rzeczy jak sutra bujają niesamowicie. Zresztą mam w głowie podczas którejś z audycji specjalnych na Dzień Dziecka 1 czerwca tego roku razem z Cougar bujaliśmy się do puszczonej przez nią sutry niesamowicie za DJ-ką i no, mam nadzieję, że nie było tego widać, a właściwie mam nadzieję, że było to widać, bo dobrym vibe'em zawsze chciałbym się podzielić. No ale wracając do Green Olsztyn Festival, 14-16. No i właśnie, jeśli też chcielibyście sobie przypomnieć sutrę, tak jak ja, no to zapraszam was w piątek o 20 w paśmie muzycznym, ponieważ mamy dla was monografię Sióstr Przybysz. Niesamowita gratka, no i pewnie bardzo dużo insiderskiej wiedzy od osób, które radiem zajmowały się wtedy, gdy Sistars były w piku swojej popularności. Mówiłem o sutrze, no i posłuchajmy Sistars, sutra. Jeden z moich ulubionych numerów. Myślę, że spokojnie top 10 polskich rzeczy. Posłuchajmy.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Jak to się dzieje, że czasem ktoś zabiera słońce? A właściwie robi to księżyc. I nie mówię tu wcale o zespole, chociaż na koncert tego zespołu bardzo chciałbym trafić kiedyś. Wierzę, że uda mi się podczas Unsound Festival, bo mają tam zagrać. Zostali ogłoszeni. Swoją drogą, Unsound Festival, jeśli ktoś myśli, jaki festiwal Naked Relaxing lubi najbardziej, to Unsound jest najbardziej moim festiwalem na świecie. To jest moment, kiedy zwykle robię sobie po prostu tydzień wolnego, jadę do Krakowa, a w tym roku z Warszawy do Krakowa. A właściwie z Barcelony do Warszawy do Krakowa i z powrotem do Barcelony. Nawijam trochę wam o tej Barcelonie, tylko dlatego, że no, bardzo inspiruje mnie to miasto i powiem wam, że przeprowadzka jest, no, ma swoje wzloty i upadki, ma swoje ostre krawędzie młodości, jak ja to mówię. Trademark, nie wolno używać tej nazwy, jak coś. Natomiast ma też swoje zaćmienia i zaćmieniem, które miało miejsce wczoraj. Niesamowity spektakl. Oglądałem go z Montjuic razem z moimi bliskimi, z moimi ludźmi i powiem wam, że dawno nie widziałem całego miasta tak bardzo zjednoczonego. Ludzie klaskali, kiedy słońce zaszło, w znaczeniu, kiedy tarcza księżyca przykryła tarczę słońca. Klaskali również, kiedy słońce pojawiło się z powrotem na nieboskłonie i poczułem takie szczere wzruszenie. Rzadko zdarza się być uczestnikiem, świadkiem, doświadczyć, ale także właśnie wziąć udział

co jest no, iście spektakularne i na co nie mamy kompletnie wpływu. Bardzo fajnie się uziemić, przypomnieć sobie, jak mali jesteśmy na tej małej niebieskiej kropeczce, która gdzieś tam dryfuje w drodze mlecznej i jak te nasze problemy są błahe i mimo, że mogą się nam wydawać czymś najważniejszym aktualnie i na pewno tak jest, to w perspektywie tego, że jesteśmy właśnie tą małą niebieską kropeczką, jest to niesamowicie dystansujące i uwalniające uczucie. Szczerze się wzruszyłem, przypomniałem sobie, jak to wygląda i piękna rzecz. Dobrze. Fajnie. Warto. No i swoją drogą, następne zaćmienie słońca w Hiszpanii za niecałe półtora roku, więc czekam z wypiekami na twarzy i z nadzieją w oczach, ponieważ doświadczenie czegoś takiego pokazuje nam, że warto i fajnie być człowiekiem i doświadczać życia. Dobrze. Się to zrobiło. Od dawno się nie zrobiło tak w porannej audycji. Bardzo mi miło. Zatem posłuchajmy czegoś słonecznego ode mnie i niech będzie to Juana Molina. Aloeste.

0: Czwórka poleca.
1: Przypominam, że Green Olsztyn Festival 14-16 sierpnia i tam m.in. Seastars, a jeśli mowa o Seastars, to w piątek o 20 w paśmie muzycznym mamy dla Was monografię Sióstr Przybysz. No i właśnie, gdybyście chcieli więcej takich monograficznych audycji, playlist, to w sobotę oddany Ofowicz i mam nadzieję, że wkrótce Ansondowicz, Adamie, wyciągam Cię. Jesteś przywoływany, ale wracając, Adam Smolarek zaprezentuje monografię Okejlu w paśmie muzycznym, a w niedzielę zespołu Wednesday. Jaram się tym niesamowicie, ponieważ Okejlu wydała jeden z najlepszych albumów 2025, moim zdaniem. Tak, zdecydowanie tak, a Wednesday... również wydali jeden z najlepszych albumów 2025, ale to moim zdaniem i zdaniem bardzo dużej części takiej indie altowej społeczności. Adam jest członkiem indie altowej społeczności bardzo mocno. Wiem, że był na Off Festiwalu. Nie rozmawiałem jeszcze z nim. Zostawiam to sobie na jakieś spotkanie dłuższe niż krótsze, ponieważ na pewno opowieści będzie co nie miara. Off Festiwal tydzień temu Katowice. Święto muzyki niezależnej, alternatywnej. Mam bardzo duże FOMO, bo mnie tam nie było, ale nie mogłem sobie na to pozwolić. Natomiast obiecuję poprawę i w przyszłym roku spotykamy się na OFF-ie. A teraz muzycznie. A właśnie, mówiłem o Okejlu, mówię o Wednesday, więc może zagramy sobie rzeczy od tej artystki i tego zespołu, a tak naprawdę dwóch artystów.

System Paul. Liderką Wednesday. Wednesday jest niesamowicie silna, wspaniała kobieta, z którą wiem, że Adam ma zdjęcia. Nie zanudzam więcej. Posłuchajmy.

0: Konkurs Czwórka na walizkach.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Jeśli byliście na OFF-ie, ale chcielibyście jechać na Unsound, albo Green Olsztyn Festival, albo Bittersweeta, albo na Rave the Planet do Berlina i nie macie się w co wpakować, to już się wpakowaliście. Czwórka na walizkach. Wystarczy słuchać nas od rana i spisywać, jakie rzeczy wkładamy do walizki. Dziś jest to walizka historyczna. Rozwiązanie konkursu codziennie po godzinie 18. Ja otwieram walizkę, rozpinam ją i wkładam drugi przedmiot. A dziś drugim przedmiotem, który wkładam do walizki historycznej, jest suknia balowa. Item o niesamowicie szerokim zastosowaniu, od zwykłego ubioru po robienie flag, po nawet widziałem ludzi, którzy potrafili związać z takiej sukni linę i opuścić się, żeby uciec z więzienia, wcześniej przebierając się właśnie w te suknie. Codziennie rozdajemy dla Was walizki. Dzwońcie do nas 226452100, powtarzam numer 226452100. Rozwiązanie konkursu Czwórka na walizkach codziennie po godzinie 18. A my słyszymy się w kolejnej godzinie.

0: Trójka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Po reklamie.
11: Wręczę ci mandaci.
1: O nie, my tak nie gramy.
12: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
1: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 12. Pogoda. Trenta dos grados, a właściwie 32 stopnie, pełne słońce, barcelońska aura. Niesamowicie, nie zaskakuje nas w trakcie lata. A dlaczego Barcelona? Bo właśnie stąd nadaje do Was Naked Relax.
1: Autopromocja.
2: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno, czy masz się w co spakować. Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na Ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz 4 przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie Ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
2: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
10: Takie

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Witam bardzo, bardzo serdecznie, a właściwie buenos tardes, chicos. 12 na zegarach, już za nami, więc mogę powiedzieć, że buenos tardes. Jestem w Hiszpanii, mogę sobie na to pozwolić. A co za tym idzie, mogę sobie również pozwolić na pierwszego tapasika. I dzisiaj mam straszną ochotę na papryczki Padron i patatas bravas w moim ukochanym barze El Champagneto. Ale wracając, a właśnie, bo przy mikrofonie Naked Relaxing, czwórka to słychać, gdzie wyjątkowo nadaję do Was ze słonecznej Barcelony, dokąd przeniosłem się na okres wakacyjny. Dzisiaj ta Barcelona pojawiła się na krótko, bądź co bądź, bo tylko wspomniałem o przeżywaniu zaćmienia słońca w stopniu 99% właśnie w stolicy Katalonii, a konkretnie na wzgórzu Montjuïc. Teraz powiedziałem trochę o jedzonku, ale jeśli jesteście ciekawi większej ilości takich katalońskich ciekawostek właśnie tego, jak się żyje, co robić, czego nie robić, co zobaczyć, co właściwie możecie sobie odpuścić, jaki generalnie panuje tam vibe, to zapraszam na czwórkę online. Pod linkiem Naked Relaxing znajdziecie wszystkie moje poranne audycje wakacyjne nadawane z Barcelony. No dobra, dwie były nadawane. Jedna była nadawana z Warszawy, a druga była nadawana z Chorwacji. Bo tak wyszło, że będzie to podróżnicza audycja, ale lwia część jest nadawana ze stolicy Katalonii. Co za tym idzie, jeśli jesteście

jeśli ciekawi, to zapraszam do odświeżenia sobie pozostałych poprzednich odcinków. A tymczasem, co w ostatniej godzinie? No właśnie, jest to ostatnia godzina, więc na pewno zagramy, co chcecie. I powiem wam zaraz, co ja dzisiaj będę chciał sobie zagrać, a mogę grać sobie, co chcę, ale wy też możecie. Wystarczy do nas pisać lub dzwonić. Opowiem wam, co i jak można zrobić, żeby usłyszeć swój ulubiony numer w czwórce. Poza tym, klasyk na weekend. To jest mój taki cykl, gdzie przybliżam wam absolutne klasyki kultury i muzyki klubowej właśnie przed weekendem. Ale dlaczego weekend w czwartek? Dowiecie się, tylko musicie z nami zostać. Poza tym, retransmisje w weekendowym paśmie muzycznym i klasycznie już konkurs czwórka na walizkach. ¿Están listos, chicos? No, wiadomo, że tak. Dobrze, mam nadzieję, że druga kawa jest właśnie pita, godzina. No, chwilę po 12 i ruszamy. Czwórka, to słychać. Całe lato dla was, Naked Relaxing z Barcelony.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Gramy, co chcecie, ale Nejke, co ty właściwie masz na myśli, co, że zagrasz mi numer, jak do ciebie napiszę? No niekoniecznie do mnie, ale wystarczy, że napiszecie maila 4@polskieradio.pl albo zadzwonicie 226452100 i dacie nam znać, jaki numer chcielibyście usłyszeć na antenie czwórki, a my dla was go zagramy. Ode mnie dla was to, co ja bym chciał usłyszeć. Czwórce, czego dawno zresztą nie słyszałem, odświeżyłem sobie przy okazji relacji jednego z moich serdecznych kolegów właśnie ze wspomnianego w poprzedniej godzinie o festiwalu. Grał tam Clams Casino. Legenda, absolutna legenda, właściwie twórca cloudowych bitów, cloud trapu, ale ja bym tego nie klasyfikował jako cloud. No generalnie to, co Clams Casino robił to i robi dalej, to jest zupełnie inna gra i to nawet nie są zasady, tylko ich właśnie brak. Samplowanie Imogen Heap, samplowanie Björk, tak jak w tym numerze. No i właśnie ode mnie dzisiaj to będzie Clams Casino Illest Alive. Przypomnę, no powiem szczerze, biję się w pierś, bo zapomniałem o tym numerze amerykańskiego producenta. Okazało się, że Na Bank w tym roku będzie jednym z moich ulubionych i mam nadzieję, że waszym też. Tak jak wspominałem wcześniej, sampluję islandzką artystkę Björk. Dokładam do tego przepotężny beat, na którym na spokojnie mógłby nawinąć albo A$AP Rocky, albo Lil B, który zresztą zaczął karierę Clams Casino jako beatmakera, ale na szczęście nie nawija na nim nikt i to jest najlepsze. Absolutnie najlepsze. Jeśli podoba wam się M-God albo taki archiwalny numer, a może polecieć w sumie po Illest Alive, Natural, to spodoba wam się zdecydowanie to. Z poufnego źródła wiem, że Clams dowiózł niesamowitego throwbackowego seta na OFF-ie. No i tym bardziej mam FOMO. Trzeba w przyszłym roku jechać. A tymczasem gramy, co chcecie. Piszcie, dzwońcie do nas. Clams Casino, Illest Alive w czwórce.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Klasyk na weekend. Ale jak to? Weekend w czwartek? Naked? Co się dzieje? Tak, bo w wakacje z czwórką wprowadziliśmy czterodniowy tydzień pracy. Od poniedziałku do czwartku mamy tygodniową audycję. Tydzień kończę ja klasykiem na weekend, a później pakujemy manatki i zbieramy się nie do domu, relacjonować dla Was festiwale, wydarzenia, koncerty, albo jeździć i grać tak jak Cougar, tak jak Bert na Rave the Planet. Właśnie w ten weekend wyczekujcie na naszych socjalach relacji z tego berlińskiego wydarzenia. Coś absolutnie niesamowitego. Kultura klubowa ma się dobrze jak chyba nigdy, albo co najmniej tak dobrze jak 20 lat temu. I jest mi to bardzo, bardzo, bardzo, nawet nie powiem na rękę, a bliskie sercu, niesamowicie bliskie sercu, też nie jest tajemnicą, jestem DJ-em. No i wspominałem o tym, co się działo 20 lat temu, no i właściwie 24 lat temu Timo Maas wydał album Loud. I tam jest taki banger. Timo Maas, MC Chicaboo, Shifter. To będzie nasz klasyk na weekend. Dlaczego ten numer? Bo idealnie łączy taki seksowny, house'owy vibe z oporową dekadencją. Ha! Ja dawno nie użyłem tego numeru w jednej ze swoich audycji. Dekadencją godną Nowego Jorku lat 70. albo właśnie Berlina Anno Domini 2002. Niesamowite rzeczy. Timo Maas, MC Chicaboo i płyta Loud, dowieziona tak naprawdę encyklopedia na pomieszaniu elektrohausu i elektroclashu. Niesamowicie zaraźliwa. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby parkiet nie zapełnił się po zagraniu tego tworu na imprezie. A właśnie, jeśli będziecie chcieli potańczyć, to zapraszam Was w ten weekend. Gram w Warszawie w piątek i gram w Warszawie w niedzielę na legendarnym splocie. Polecam. Niesamowicie serdecznie.

Čtvrtka poleca. Czwórka to słychać. Pasmo, które nadaje dla was. Które właściwie nadajemy dla was od poniedziałku do czwartku. W czwartek kończymy tydzień. No i właśnie w weekend mamy dla was takie rzeczy jak na przykład monografia artystów, jak pasmo muzyczne i w paśmie muzycznym w piątek retransmisja setu Sungesta. Genialny polski producent Borys. Pozdrawiam bardzo serdecznie, podproducent i DJ. Retransmisję setu Sungesta z Carbon Silesia Fest. Świetny festiwal, doskonały festiwal. I po prostu tam się jedzie. Festiwal na 3000 osób. Świetna elektronika, świetni headlinerzy. Sztolnia Luisa. Absolutnie trzeba tam być. Byłem wiele razy i z chęcią wybiorę się w przyszłym roku. W sobotę mamy dla was VBSika z rap sceny czwórki. Fajny koncert. Bardzo mocno polecam. VBS ma energię i wie, jak to się robi. A w niedzielę kolejny DJ set. Tym razem serdeczny kolega DJ Duch. Set z programu Norberta Bożyma, a.k.a. DJ Bert. 12 cali na godzinę. Czemu 12 cali? To jest bardzo proste. Płyta winylowa ma dokładnie średnicę 12 cali. I DJ Duch winylowcem jest, ale wiem też, że zbiera kasety, zapomniane VHS-y i sam wydaje mixtape'y z zapomnianą polską muzyką, na przykład z zapomnianym polskim ambientem albo trip-hopem. Niesamowicie ciekawa postać. Jędrzeju, pozdrawiam cię serdecznie. No i właśnie jego set w niedzielę, 12 cali na godzinę. Bert Bożym prowadzi sztandarową audycję. W piątek Sungest Carbon Silesia Fest, a w sobotę rapowy koncert z rap sceny czwórki VBS-ik. No to co? Posłuchajmy teraz może jakiegoś rapiku.

0: Konkurs Czwórka na walizkach.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Zawsze mi smutno, kiedy muszę się pakować skądkolwiek bym nie wyjeżdżał. Jakoś mam talent do wybierania miejsc, swoich miejsc. I no smutno mi, kiedy muszę się pakować. Smutno mi, kiedy wiem, że audycja dobiega końca. No i to już czas właśnie się powoli pakować, zbierać komputer i śmigać do dalszych obowiązków. No i, ale przynajmniej jest się w co pakować. A jeśli wy nie macie się w co pakować, żartowałem, ale jeśli naprawdę nie macie się w co pakować, to mamy dla was konkurs Czwórka na walizkach. Codziennie rozdajemy walizki, tylko wy musicie spisywać, jakie rzeczy do niej wkładamy, i rozwiązanie konkursu po godzinie 18. Przypominam numer telefonu 226452100 i jeszcze raz 226452100. A ja otwieram walizkę, wkładam do niej kolejny przedmiot i dzisiaj jest to suknia balowa, ponieważ walizka jest historyczna i chwila

również jest historyczna. Połowa sierpnia za nami, wakacji zostało mniej lub więcej, to wszystko zależy od tego, gdzie się znajdziecie. I życzę wszystkim tak naprawdę niesamowitego uśmiechu i wyciśnięcia ostatnich letnich festiwali, ostatnich dwóch tygodni wakacji, takich oficjalnych wakacji, jak cytrynę albo limonkę, żeby zrobić sobie takie pyszne brazylijskie pićku. I ja w takim brazylijskim pićku was chciałbym pożegnać przy mikrofonie Naked Relaxing. Czwórka to słychać. Poranne, letnie, a właściwie gorące pasmo. W Barcelonie 32 stopnie. Idę popracować, a później się trochę poopalać. I wszystko przy rytmach. Javana i Marizini, Neresi, hymnu porannych audycji prowadzonych przeze mnie. Dziękuję serdecznie. Ciao, merci.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze Czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek, gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym,

0: że czwórka gra w waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
0: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tutaj, szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Po reklamie.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: pa i minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w większości kraju praktycznie bezchmurnie, jedynie na wschodzie i północy okresami nieco większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna na wschodzie i północnym wschodzie do 22 stopni, około 26 stopni na zachodzie. Chłodniej w górach, tam tylko 22 stopnie. Do tego wiatr słaby, zmienny z kierunków wschodnich.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2790.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 11 minut po godzinie 13 i Limp Bizkit na początek naszego spotkania. Mam nadzieję, że daszki przekręciliście do tyłu. Elo Ziemiaczki, gimnazjum zadzwoniło. No i wracamy już do współczesności. Przez 3 godziny jesteśmy razem i czwórkowe klapki Kubota będą do zgarnięcia i gadżety, które na pewno przydadzą wam się w trakcie pieszych wypraw. Ale także porozmawiamy sobie o fermentacji i o tym, co w tym okresie letnim warto sobie ukisić. O tym na pewno porozmawiamy po godzinie 15 w naszym cyklu obiady czwartkowe. No, skoro wszystko idzie zgodnie z planem, no to też o jedzeniu będziemy dzisiaj rozprawiać. Kłaniam się i zapraszam przez najbliższe 3 godziny. Jesteśmy razem. Kamil Jasiński. Lecimy.
2: To jest nowość czwórki.
3: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak.

0: Już mamy 17 minut po godzinie 13. To jest ten moment, kiedy wypadałoby coś zapakować. Wiem, że wśród słuchaczy czwórki jest całkiem sporo osób, które lubią pakować. Akurat nie chodzi o muskuły tym razem, tylko o naszą walizkę.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Chociaż akurat jeżeli dużo tego towaru się napakuje, no to też mięśnie można sobie wyrobić, dźwigając to wszystko. No i wydaje mi się, że dzisiejsza walizka jest dosyć ciężka, bo to walizka historyczna. Już dwa przedmioty do niej trafiły. No i teraz absolutna gwiazda dzisiejszego dnia. Trzeci przedmiot ląduje do walizki.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: No nie będzie już dzisiaj nic lepszego, bo wkładamy koronę. Korona to jest trzeci przedmiot, walizka historyczna. Co było wcześniej? No możecie próbować strzelać, ale liczę na to, że słuchaliście uważnie i pięknie powtórzycie wszystkie

0: przedmioty, które dzisiaj włożyliśmy do walizki. Finał u Kuby Jamrozka w jego audycji po robocie, natomiast trzeci przedmiot to korona.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
3: The street is very crowded, so please keep moving.

Rekord, letniaczek, 24 minuty po godzinie 13, no i to jest idealny moment na zagadkę. Strasznie dobrze wam w ostatnim czasie poszło z tym morfowanym głosem, właściwie raz usłyszeliście, już wiedzieliście, kto to mówił, a wczoraj z Michałem Wiśniewskim to w ogóle nawet nie było trzeba powtarzać tej zagadki, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę trudniej, bo posłuchamy sobie utworu, dosyć znanego na pewno słuchaczom czwórki, tylko ten utwór został puszczony od tyłu. Słuchamy fragmentu. Dobra, teraz myślę, że jednak za łatwą tą zagadkę zrobiłem. Co to jest za kawałek? 226452100. Plecaki już powędrowały na wasze plecy, to w takim razie teraz do tych plecaków wypadałoby włożyć butelkę. Butelki od firmy Alpinus są do zgarnięcia. Trytanowe butelki, nie byle jakie. Więc dzwońcie. 226452100. Co to jest za kawałek?

0: Don't mess with the vibe, 28 minut po godzinie 13. Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
1: Cześć Kamil, witaj.
0: Jak samopoczucie u ciebie czwartkowe?
1: Wszystko w porządku, takie blisko piątkowe już.
0: Tak, a jak tydzień ci minął, skoro już czas podsumowań się pojawia?
1: Najgorzej jest niedziela i poniedziałek, a później to już jakoś lepiej.
0: Niedziela jest najgorsza?
1: No przecież... nie wiem, niedziela to jest takie slow motion, nie? Że...
0: niedziela, no, nie można się przyjaciela. Rozpędzić. Przecież trzeba spędzać czas z najbliższymi. To jest ten moment. Powinniśmy się cieszyć, ale wiem, o co chodzi. Że niedziela, wieczór i humor popsuty, jak w tym memie. Dobrze, Marcinie, ale do niedzieli jeszcze trochę mamy czasu. Słyszę pewność w twoim głosie i niestety...

0: Niestety obawiam się, że to jest koniec konkursu, bo ty wiesz, co to jest za kawałek.
1: To znaczy, ja bym chciał, żeby mi się wydawało, że wiem, ale nie jestem tak na 100% pewny. Nie?
0: No to próbujemy. Get Rich or Die Trying. Słuchamy, co to za numer?
1: Okej. Okay. Chemical Brothers Believe.
0: Tak, to jest to! To jest to! No, łatwe te zagadki. Za łatwe, za łatwe. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Lubisz Chemical Brothers?
1: A trochę słucham. Tak, trochę. Nieraz mi się obija często tak po uszach.
0: No to się bardzo cieszę, bo oczywiście teraz posłuchamy sobie Believe. Butelka trytanowa jest specjalnie dla ciebie, z którą możesz wybrać.
1: A nie klapki?
0: Nie, teraz butla. Klapki.
1: Aha.
0: Klapki będą. Nie, teraz klapki. Klapki, klapki, klapki, tak, klapki. Widzisz, pomieszałem się to wszystko.
1: No właśnie, tam to dopiero o 14 chyba.
0: Tak, butla dopiero o 14 będzie, teraz klapki. Widzisz, jednak co jest tutaj skoncentrowany słuchacz, to jest skarb. Także klapki. Zmanifestowałeś to, tak. Klapki jak najbardziej. Pomylił mi się konkurs, za dużo tego dobrego. Marcinie, gratuluję ci bardzo serdecznie. Chemikalsów słuchamy już teraz. Trzymaj
1: Dzięki
0: się, wszystkiego
1: bardzo.
0: Dobrego. Na razie.
1: Wszystkiego dobrego.

0: pixelate. I fall asleep. My mistake.
1: 24 minuty pozostały do godziny 14, no i wielkimi krokami zbliża się premiera GTA 6. I w związku z tym twórcy gry, czyli studio Rockstar Games, zapowiedziało prezentację rozszerzonego spojrzenia, z angielska Extended Look, na grę. Z czym właściwie ma być? No chyba takim kilkugodzinnym gameplayem, który, co ciekawe, pojawi się na samym początku na Netflixie, a nie na YouTubie. No i oczywiście GTA początkowo miało pojawić się jesienią 2025 roku, ale obecnie, po dwóch przesunięciach premiery, teraz data została ustanowiona na 19 listopada, aby wszystko poszło zgodnie z planem. W dniu premiery dostępne będą wersje na PlayStation 5 i na Xboxy. No i na ten moment nie wiadomo, kiedy gra ukaże się jeszcze na pecety, ale skupmy się na tym gameplayu, albo rozszerzonym spojrzeniu, jak kto woli. Ma to zadebiutować na Netflixie 27 sierpnia o godzinie 21 czasu polskiego. No i ma przedstawiać fragment rzeczywistej rozgrywki w nowym GTA. Kilka godzin później ma później ten film pojawić się na YouTubie, ale fani nie kryli swojego niezadowolenia, bo trzeba jednak zapłacić za streaming, żeby obejrzeć to w pierwszej kolejności. Wcześniej całkiem spore oburzenie wywołała wersja pudełkowa, w której gracze nie dostaną samej płyty, tylko kupią pudełko z kodzikiem i to pudełko później będzie można sobie postawić na półkę i nic więcej nie będzie robiło. No opłata miesięczna, jeśli chodzi o Netflixa, to i tak mały miki przy tym, ile będzie trzeba wydać pieniędzy, żeby zagrać w nowe GTA. I sama gierka, i telewizor, i konsola. Trochę tego będzie.
2: Popołudniowa w czwórce.

0: metafor na bitach tłustych jak blaster.
1: To oczywiście Eldoka. Jeszcze pozostając przy temacie nowego GTA, no niektórzy ewidentnie nie mogą doczekać się premiery tej gry w Jaśle. Niecodzienny i przede wszystkim niebezpieczny widok zauważyli policjanci. Otóż pasażer jadącego BMW zamiast siedzieć sobie spokojnie w kabinie, podróżował na dachu samochodu. Kierowca oczywiście odpowie przed sądem. Policjanci już zatrzymali mu prawo jazdy, natomiast gagatek przecisnął się przez szyber dach. Brakowało mu pewnie powietrza albo po prostu klimatyzacja była straszliwie zagrzebana, więc musiał złapać trochę oddechu. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący był trzeźwy, natomiast pasażer znajdował się pod wpływem alkoholu i został ukarany mandatem. Po prostu zły model samochodu wybrali. Gdyby to było cabrio, to nie musiałby wychodzić na dach.
2: Popołudniowa w czwórce.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
2: Od piątku?
1: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zaparz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
10: Ona czuje we mnie pieniądze.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: I właśnie minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Dzisiejsza noc będzie bezchmurna, na termometrach od 17 stopni na wschodzie, natomiast 10 stopni w rejonach podgórskich, do 13 w centrum i na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, jedynie nad morzem umiarkowany.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19:30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Naprawdę muszę przyznać się, że bardzo ciężko siedzi się w studiu, kiedy takie taneczne numery gramy na playliście czwórki. Naprawdę walczyłem, no trzymałem się tego stołu, żeby tylko nie wstać. Udało się, cały czas siedzę i cały czas jestem z wami jeszcze przez najbliższe 2 godziny, już za moment zgadywanki. Natomiast po godzinie 15, ale będą pyszności. Zapowiedziałem, że będziemy rozmawiać trochę o fermentacji i o kiszeniu, ale wy pewnie sobie pomyśleliście, ha, znowu o kimchi. Ale nasz dzisiejszy gość, on na przykład kisi mięso. Jakąś specjalną pleśń zapuszcza na schab i później to wszystko pałaszuje i żyje. I dzisiaj do nas przyjdzie, o tym wszystkim porozmawiamy. Naprawdę abstrakcyjne i ekstremalne rzeczy pokazuje na swoim profilu na mediach społecznościowych i o tym na pewno porozmawiamy. Fermentację Marcina Polca. Możecie sobie sprawdzić jego Instagrama, a po godzinie 15 pojawi się w naszym studiu. No żyje, ma 10 lat praktyki, jeśli chodzi o to kiszenie, więc doświadczony kiszer. O tym wszystkim po godzinie 15, a już za moment zgadywanki, więc mam nadzieję, że będziecie dzwonić do naszego studia 226452100, numer do czwórki, no i przez najbliższe 2 godziny jesteśmy jeszcze razem.

0: tylko o jednym myśli.
1: Cassius, za nami właściwie to myślę o dwóch rzeczach, bo też myślę o tym, że playlistę zawsze można znaleźć na naszej stronie czwórka.online, jeżeli chcielibyście sobie poprzypominać te utwory, które w każdej audycji na naszej dziennej playliście się pojawiają. Czwórka.online, warto tam oczywiście zaglądać. A już teraz czas na nasze zgadywanki. Przypominam zasady. Ja wymyślam hasło, wy to hasło musicie odgadnąć, ale to wy zadajecie pytanie, a nie ja zadaję pytanie. 226452100, numer do naszego studia. Te pytania, które zadajecie, muszą być skonstruowane tak, abym mógł na nie odpowiedzieć tak lub nie. Pierwsza osoba dzwoniąca ma najtrudniejsze zadanie, bo nie wiadomo właściwie nic a nic, no tylko jest kategoria znana, więc ta pierwsza dzwoniąca osoba może zadać dwa pytania. 226452100, numer do naszego studia. Piekło zamarzło. Dzisiejsza kategoria to motoryzacja. Czekam na wasze telefony. Bardzo się obawiam tej kategorii, żeby nie było jakichś zbyt skomplikowanych pytań, na które nie będę w stanie odpowiedzieć, no ale może damy radę. 226452100, numer do studia czwórki.

kategoria motoryzacja. A, no i najważniejsze, butelka trytanowa Alpinus do zgarnięcia jest dzisiaj, więc idealna na pierwsze wycieczki, a jeżeli też po prostu jeździcie samochodem, no to taka butelka na pewno też się tam zmieści i sobie poradzicie, coś sobie nalejecie i proszę bardzo. Nie trzeba od razu chodzić, chociaż jest stworzona do pieszych wycieczek, ale też bardziej pasywnie można z niej korzystać. Dla każdego znajdzie się jakieś rozwiązanie, tylko najpierw butlę trzeba zgarnąć, najpierw trzeba zadzwonić do naszego studia i zadać pytanie. 226452100.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14, no i dodzwonił się do nas ten najbardziej odważny słuchacz czwórki. Adam jest razem z nami. Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak samopoczucie?
2: Dobrze.
1: Zrelaksowany jesteś dzisiaj?
2: Tak.
1: Dobrze, to jest bardzo ważna informacja. Adamie, kategoria dzisiejsza to motoryzacja. Takie pytanie z mojej strony, czy ty masz już prawo jazdy?
2: Nie.
1: Jeszcze nie, ale spokojnie, wszystko przed tobą, ja też późno zrobiłem prawko, więc nie ma co się spieszyć. Słuchamy dwóch pytań.
2: Czy ta część jest metalowa?
1: Nie. O czymś metalowym myślałeś?
2: A czy widać to z zewnątrz? Tak gołym okiem?
1: Widać. Widać to z zewnątrz. I teraz strzelamy, mój drogi.
2: Czy to jest lusterko? Lusterko?
1: Lusterko, lusterko. Podwójne lusterko. Nie, to nie jest lusterko. Niestety nie. Adam, bardzo mi przykro, ale może później się uda, bo dopiero zaczynamy, a przecież godzina walki przed nami, więc dzwoń później. Dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon. Rozpocząłeś nasz konkurs. Bardzo odważny jesteś. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dzięki. Odpoczywaj sobie. Na razie. Hej, hej. Wy cały czas możecie dzwonić, tak jak Adam. 226452100. To jest numer do naszego studia.

0: tylko o jednym myśli.
1: Kuku, kuku. Chociaż trochę brzmiało jak Stamina Witalika, utwór sprzed wielu, wielu lat. Dobrze, Marek jest razem z nami. Dzień dobry, Marku.
2: Witam, cześć.
1: No jaki masz stosunek do motoryzacji? Może powiesz nam na dzień dobry.
2: Taki średni.
1: Taki średni, ale jeździsz? Halo?
2: Tak, taki średni.
1: Jeździsz,
2: nie, ale... Nie mam dużej wiedzy.
1: Okej.
2: Okay. Ale jeżdżę samochodem.
1: Dobrze,
2: tak,
1: ale
2: samochodem.
1: Ekscytujesz się motoryzacją? Tam, wow, ale fura, czy tak średnio?
2: Niespecjalnie.
1: No i dobrze, witaj w klubie. Super, przechodzimy do konkretów, słuchamy pytania.
2: Czy to jest część składana?
1: Składana, nie.
2: Nie. To czy to jest, to zgaduję, spoiler?
1: Spoiler, spoiler alert. Nie, to nie jest to niestety. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dziękuję.
2: Dzięki
1: bardzo za telefon, na razie, hej, hej. No i teraz razem z nami jest Michał. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Jak tam? O co taki smutek w głosie? Dzień dobry, cześć.
3: Nie, normalnie rozumiem.
1: Taki jesteś, taki...
3: Taki dobry. Już jestem.
1: Taki już jestem, taki jestem, Michał. Wszystko dobrze u ciebie?
3: Dobrze.
1: Gitara, gitara. Michale, no to słuchamy twojego motoryzacyjnego pytania.
3: No dobra, czy ten element znajduje się w górnej części pojazdu,
1: nie,
3: czy w dolnej?
1: Nie, nie, nie. Mogę tylko odpowiadać nie, ale nie w górnej, nie. Odpowiadam nie. Computer says no. I teraz strzelamy, słuchamy. Halo?
3: Halo, słychać?
1: Tak, tak, słychać, słychać. Teraz strzelasz, Michale.
3: Dobra, czy to będzie kołpak?
1: Kołpak, nie, to nie jest kołpak. Trzymaj się, pozdrawiam, na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia. I mamy teraz Kamila na linii. Dzień dobry, Kamilu.
4: Dzień dobry, Kamil.
1: Jak tam u ciebie?
4: A dobrze, akurat w koreczku na czwórce przy lotnisku.
1: No to elegancko wszystko tutaj się do siebie pasuje, w samochodzie, w korku. Słuchamy pytania.
4: Teraz jest jak pytanie, strzelałbym od razu. Czy to jest antena na dachu?
1: Nie, to nie jest antena, niestety nie. Tak robi antenka. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie 226452100, numer do naszego studia. Kategoria motoryzacja. Dzwonicie, zadajecie pytania, odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i przypominam, że butelka trytanowa Alpinus jest dzisiaj do zgarnięcia, więc warto. 226452100, aby się napił z takiej butelki. Cash rules everything around me, cream it. Yeah, check this old fly shit out. Word up.

0: Yeah.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: Wu-Tang Clan za nami, Dola Dola Bill i Adam jest razem z nami. Dzień dobry, Adamie.
3: Dzień dobry, ja tylko takie pytanie, odpowiedź chcę szybko zadać. Czy to jest tapicerka?
2: Nie, to nie jest tapicerka. A czy zdarzyło ci się kiedyś ubrudzić tapicerkę? Moje pytanie.
3: Tak.
2: Tak? I czym ubrudziłeś?
3: Nie pamiętam, ale na pewno mi się udało.
2: Pewnie keczupem, pewnie. Całe szczęście to nie jest tapicerka, ani brudna, ani czysta. Adamie, pozdrawiam cię serdecznie, słyszymy się później. Dzięki za telefon kolejny, na razie hej, hej. I teraz mamy Michała. Dzień dobry, Michale.
4: Cześć, witam.
2: Witamy, słuchamy.
4: Takie pytanie, czy to jest plastikowe?
2: Nie.
4: Dobra, strzelam, halogen.
2: Nie, to nie jest halogen, pozdrawiam, trzymaj się, na razie, hej, hej. No i teraz mamy drużynę, Marcin i Matylda są razem z nami, halo, halo.
5: Witam, witam.
2: Witamy, o, jesteście po naradzie już.
5: No właśnie, nie mamy pojęcia, o co chodzi, zadzwoniliśmy, domyślam się, że jest tematem motoryzacja.
2: Słuchajcie, ja też nie mam pojęcia o motoryzacji, więc gwarantuję wam, że to nie jest jakieś skomplikowane hasło.
5: Nie jest skomplikowane, a to, dobra, słyszałem, że to...

0: nie jest plastikowe, że to też nie jest halogen, czyli też nie jest pewnie szklane może. Chociaż halogeny teraz to już wszystkie lampy są plastikowe.
1: No widzisz, ty już więcej wiesz ode mnie. Ja nie wiem, z czego jest halogen.
0: To jeszcze był spoiler, był. I co to może być?
1: Co może być? Może Matylda ma jakiś strzał.
0: Matylda, strzelaj. Co może być przy samochodzie?
2: Lusterko.
1: Nie, to nie jest lusterko. Ajajajajaj. No później może się uda. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.
0: Nie poddamy się, nie?
1: Nie ma co się poddawać. Dzięki bardzo. Na razie. Hej, hej. I Rafał jest razem z nami. Dzień dobry, Rafale.
3: Cześć, cześć, witam.
1: Siemanko, chyba z samochodu dzwonisz.
3: Tak, tak, lecę właśnie na drugą część wakacji.
1: No to trzymam kciuki w takim razie za dobre pytanie i dobry strzał, skoro z samochodu dzwonisz. Słuchamy.
3: Słuchaj, pytanie jest takie, jak to nie było w górnej części samochodu, to znaczy, że będzie w dolnej.
1: Pomidor. Czy
3: to nie jest w dolnej części?
1: Nie jest.
3: Aha. To może szyba.
1: Nie, to nie jest szyba. Nie. Okay. Trzymaj się na razie, hej, hej. Pozdro, miłego urlopu, na razie, odpoczywaj. I Monika jest razem z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry, czy jest to gumowe?
1: Czy jest to gumowe? Nie, to nie jest gumowe. No, proszę bardzo. Czy się słyszymy, Moniko? Halo, halo? Oj, Monika się... Halo, słyszymy i słuchamy teraz twojego strzału. Coś niegumowego. Nie jest gumowe.
4: Jest wstawiona opona, więc nie.
1: No nie jest... No nie jest to opona, nie. Masz jakiś inny strzał, czy się poddajesz? Halo? Halo? No i chyba jednak Monika się poddała. No cóż, ale jest Aneta razem z nami. Halo, Aneto.
5: Cześć.
1: Cześć, słuchamy twojego pytania.
5: Czy to ma w ogóle coś wspólnego z bezpieczeństwem?
1: Nie bezpośrednio.
5: Kurczę. No dobra, bo chciałam powiedzieć, czy to chodzi o kask?
1: Nie, to nie jest kask. Nie.
5: Dobry, dzięki, pa.
1: Pozdrawiam, na razie, hej, hej. 226452100. To jest numer do naszego studia. Kategoria motoryzacja, ale wszyscy się tak skupiliście na tych samochodach, na częściach samochodów. To nie jest dobra droga. Nic więcej nie mówię, tylko trzeba inaczej na to zagadnienie popatrzeć. 226452100. Kategoria motoryzacja.

0: tylko o jednym myśli.
1: 20 minut pozostało do godziny 15. Eryk jest na linii. Dzień dobry, Eryku.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy twojego motoryzacyjnego pytania.
2: To od razu zastrzałem, czy to jest szyberdach?
1: Nie, to nie, a było dzisiaj szyberdachu, ale nie, to nie jest to. Masz szyberdach u siebie?
2: Miałem, w starym samochodzie.
1: I co, jak wrażenia, tęsknisz?
2: Tak, tęsknię. Fajna sprawa, można go wyciągnąć.
1: Głowę, rękę, dalej nie podniosłeś się po tej stracie. No dobrze, trzeba iść do przodu, a właściwie to jechać. Eryku, pozdrawiam cię serdecznie. Na razie, hej, hej.
2: Marka.
1: No jest Janusz, dzień dobry, Janusz.
3: Cześć, zadowolony, że wczoraj mogłem komuś pomóc, kurde, naprowadziłem kogoś na...
1: Widzisz?
3: Wiedziałem, że to nie jest węgierski, bo węgierski jest na ciepło, a to było na zimno, no to dwa są, albo węgierski, albo angielski, no i dzięki, że... Dobrze, że Przemka naprowadziłem.
1: No ty to jesteś, złoty Janusz, złoty Janusz.
3: Januszu... A po to mi drugi plecak, przecież dopiero plecak wygrałem.
1: No właśnie, ale dzisiaj jest nowa stawka, butelka, więc wiesz.
3: No to właśnie, walczę o butelkę.
1: Mobilizacja, słuchamy pytania.
3: No to na pewno nie jest część samochodowa, każdy się zawziął na samochody, ty mówisz, że z bezpieczeństwem coś.
1: Ale nie bezpośrednio, coś... nie bezpośrednio, nie powiedziałem, że to może, bardzo no, luźny związek.
3: Ale to coś na drodze jest, na ulicy?
1: Nie.
3: Nie na ulicy?
1: Nie.
3: No bo myślałem o śpiącym policjancie na tym.
1: Próg zwalniający. Nie, to nie to. Nie, nie, nie, nie, nie.
3: No to alkomat.
1: Nie, to nie jest to. Trzyma się, Jadusz. Dzięki bardzo za ten strzał. No. Na razie. Hej, hej. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kacper jest razem z nami. Halo.
4: Cześć, cześć.
1: Siema. Słuchamy.
4: Czy to jest któryś z pedałów?
1: Nie.
4: Ach, to muszę strzelać. To pasy bezpieczeństwa.
1: Nie, nie, nie. Aż tak blisko z bezpieczeństwem to nie jest związane. Już mówiłem, nie. Trzymaj
4: Dzięki,
1: się, Kasper.
4: Pozdrówki,
1: hej, hej. No i mamy Wieśka. Dzień dobry, Wieśku.
5: Dzień dobry, gratulacje dla Janusza za wtorek.
1: No, ale się zrobiło kółeczko wzajemnej adoracji. Też się bardzo cieszę, udało się gulaszem tutaj zawojować. Wieśku, słuchamy twojego pytania.
5: Czy hasło jest dwuwyrazowe?
1: Może być, ale nie musi. Jednowyrazowe też uznam.
5: Prawko, inaczej prawo jazdy.
1: Nawet może być duże prawo. Ale nie, to nie jest to. Niestety nie.
5: Dobra, pozdrawiam.
1: Dzięki, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Cały czas możecie dzwonić. 226452100, numer do naszego studia, kategoria motoryzacja, ale nie jest to część samochodu, nie jest to też na drodze. Co to może być w takim razie? 226452100.

0: Już tylko 14 minut pozostało do godziny 15. Kategoria motoryzacja i cały czas szukamy tego hasła. Naprawdę nie jest skomplikowane. Michał jest na linii. Dzień dobry, Michale.
1: Cześć, cześć jeszcze raz.
0: Siemano, słuchamy pytania.
1: Bez pytań.
0: O, a i przerwało. Bez pytania. Słyszymy się?
1: Płyn do spryskiwaczy.
0: Nie, to nie jest to. Na razie. Pozdrówki, hej, hej.
1: Dzięki, hej.
0: Cześć. No i teraz Bogdan jest na linii. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Bogdanie, słuchamy.
2: A ja chyba też spróbuję. Czy to jest mandat karny?
0: Nie, to nie jest mandat. Niestety nie. Ale no wiąże się z wydatkami. Wszystkich. Dzisiejsze hasło wiąże się z wydatkami. I nic więcej nie mówię.
2: No to dobra.
0: Pozdrówki, hej, hej. No dzięki, i mamy Rafała teraz. Dzień dobry, Rafale.
3: Kończymy ponownie.
0: Słuchamy.
3: Czy to jest element infrastruktury drogowej?
0: Nie.
3: Ajajaj. No dobra, czy to jest fotoradar?
0: Nie. No można byłoby zaliczyć, że jest to element. A, tak wie. Ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam na razie. Uwaga na mandaty. Hej, hej. No i mamy Karola teraz. Halo.
4: No cześć.
0: Cześć Karolu, słuchamy.
4: Kurde, poprzednik mnie ubiegł, bo myślałem, no płynie do spryskiwaczy, ale skoro to nie jest płyn do spryskiwaczy, to pytanie, czy to jest w ogóle chemia jakaś?
0: Nie.
4: To nie jest chemia.
0: Ale jest tam chemia. To nie jest chemia, ale tam na pewno jest jakaś chemia.
4: Nie jest chemia, ale tam jest chemia. Apteczka samochodowa.
0: Nie, nie, nie. Trzymaj się, pozdrówki, na razie. Wszystkiego dobrego. No i mamy jeszcze Rafała na linii, halo.
5: No, siemanko.
0: Siemaneczko i słuchamy.
5: Wiesz co, takie pytanko, czy to jest gadżet elektroniczny?
0: Nie.
5: O kurczę, no dobra, to strzelamy. Akumulator.
0: Nie, to nie jest to. Trzyma się, na razie, papatki, no, hej, hej. No i teraz mamy Karola. Dzień dobry, Karolu.
6: Dzień dobry.
0: Cześć, słuchamy pytania.
6: Może pytanie, nie, od razu odpowiem.
0: Dawaj.
6: Może jest to lewarek.
0: Nie, nie, ale lewarek na pewno jest związany z dzisiejszym hasłem. Jest bardzo blisko. Trzymaj się na razie, pozdrówki, nic więcej nie podpowiadam. Mamy teraz Marcina. Dzień dobry, Marcinie.
7: A, cześć, cześć Kamilu.
0: Cześć, słuchamy.
7: Ciężko do was ciężko się dodzwonić. No to ja ten, a czy to jest system?
0: System? To jest pytanie, no. Czy od razu to już jest strzał?
7: Nie, nie, nie. Czy to jest jakiś nazwa tego...
0: Nie.
7: Tego, co my ten... Nie.
0: Nie.
7: Ja stawiałem na ABS.
0: Nie, nie, nic takiego skomplikowanego. Co ty, człowieku? Co ty, gdzie? Jaki ABS, jaki ABS? Trzymaj się, na razie. Pozdrówki. No i teraz mamy na linii Adama. Halo, halo? Czy Adam jest razem z nami? Nie, Piotrek, Piotrek? Halo?

0: Hop, hop. Czy się słyszymy? Czy ktoś jest razem z nami? Nie. Wszyscy się rozłączyli. Dobra. 2-2. Halo. Ktoś jest?
1: No, cześć, Piotrek.
0: O, cześć, siema. Siemasz, Piotrek. Słuchamy twojego pytania.
1: Ja mam mętnik w głowie, strzelę to, co mi przyszło do głowy.
0: Dobra.
1: Pościg policyjny.
0: Nie, to nie jest to. Nie.
1: Dobra.
0: Trzymaj się na razie, hej. Dobra, mało czasu, muszę chyba podpowiedzieć. 226452100, numer do naszego studia, kategoria motoryzacja, ale szukamy miejsca. Miejsce jest odpowiedzią. 226452100.
2: Ten tylko o jednym myśli.

0: tylko o jednym myśli.
1: Naprawdę bardzo mało czasu zostało, więc mam nadzieję, że szybko pójdzie. Kamil jest razem z nami. Halo, Kamilu.
2: Halo, Kamilu, cześć, dzień dobry.
1: Dawaj, dawaj, dawaj.
2: Mam dwa pomysły, spróbuję wykluczyć albo potwierdzić pytaniem. Czy tam możemy tankować benzynę?
1: Nie.
2: Dobrze, to strzał myjnia samochodu.
1: Nie, to nie jest to. Trzymaj się na razie. Pozdrówki, hej, hej. Adam jest teraz razem z nami. Halo.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Adamie, strzelaj. Strzelaj albo zadawaj pytanie.
3: Czy to słowo zaczyna się na W?
1: Tak.
3: Czy to wulkanizacja?
1: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. O włos, łatwiejsze, łatwiejsze trochę.
3: A mogę powiedzieć, wymiana opon inaczej, tak?
1: Nie, to nie o to chodzi. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Zdecydowanie szersze pojęcie. Szersze. O włos, Adam. No niestety nie udało się. Trzyma się. Na razie. Hej, hej. No

0: I mamy Janusza. Czy Janusz wie? Halo.
1: No spróbujemy, no. Szersze pojęcie, no. Miało być najpierw, kurde, z nauką jazdy, to nie, to... Dobra, strzelamy. Warsztat samochodowy.
0: Dokładnie, to jest to. Janusz zwycięzca. No i będzie buteleczka do plecaczka. Proszę bardzo. Może być sam warsztat...
1: Może no być... dziwne bym było, żebym, kurde, bym się ugryzł język, jakbym nie zgadł, kurde, bo robiłem parę razy lat na warsztacie, kurde, i później jeździłem, to...
0: Czyli masz doświadczenie, tak?
1: No, ale przy dużych autach.
0: Przy dużych, okej, okay. No dobra, dobra. I jak...
1: Dlatego nie chodzę na siłownię, jak się takich resorków podźwigało, to...
0: To już masz dosyć, starczy na tyle lat. No dobrze, ja no, dużo... Jednak widzisz, należało ci się. Jak masz doświadczenie zawodowe w warsztacie, no to równowaga we wszechświecie została. Równowaga została zachowana. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, gratuluję. Na zdrowie z buteleczki.
1: No,
0: pozdro, hej, hej.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.
3: Autopromocja. Od Fontaine's DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500.

0: I właśnie minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: W najbliższych dniach pogoda będzie stabilna, z temperaturą dzisiaj na zachodzie do 26 stopni, w piątek 29, a w weekend jeszcze cieplej, termometry wskażą powyżej 30 stopni. Natomiast dzisiaj w nocy, czyli z czwartku na piątek, niemal bezchmurnie, bez opadów, temperatura minimalna od 8 stopni na wschodzie, 6 stopni w rejonach podgórskich, do 13 na zachodzie, maksymalnie 15 stopni nad samym morzem.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
1: Po reklamie.

0: Rozmowa z Kamilem Jasińskim.
1: I już mamy prawie 11 minut po godzinie 15 i godzina fermentacji przed nami, eksperymenty kulinarne. No mam nadzieję, że uda nam się przetrwać tę godzinę i nikt się nie rozchoruje, no ale już za moment w naszym studiu pojawi się absolutny ekspert w tej dziedzinie, Marcin Polec, który zajmuje się tym od ponad 10 lat, więc poprowadzi nas za rączkę. Czy wszystko można kisić, czy wszystko można fermentować? O tym na pewno porozmawiamy, więc zostańcie z nami. Kamil Jasiński, kłaniam się, jesteśmy razem do 16:00.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: I już mamy 17 minut po godzinie 15. No ferment przed nami, całkiem solidny mam nadzieję. Marcin Polec jest razem z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Marcinie, no ciebie można przedstawić jako taki zapalony fermentator, prawda?
2: Tak, dokładnie.
1: Miłośnik kiszenia i innych różnych zjawisk chemicznych w kuchni. Jak w ogóle w co się wkręciłeś?
2: Wiesz, dostałem kiedyś książkę o fermentacji. No i zacząłem wykonywać pierwsze próby, często nieudane. No i stopniowo słoików się pojawiło coraz więcej słoików, coraz więcej lodówek. Później do tego pojawiły się jadalne pleśni, różne napoje dziwne. Później była emigracja do Danii, gdzie byłem w laboratorium fermentacyjnym znanej restauracji Noma. No a później jeszcze latami prowadziłem firmę produkującą właśnie produkty oparte na jadalnej pleśni.
1: Czyli no wszystko wokół fermentacji pleśni w ostatnich latach u ciebie się kręci?
2: Tak, przyznam, że ostatnio pleśnie skradły moje serce, ale cały czas pozostaję też wierny kiszonkom czy różnym napojom fermentowanym.
1: Marcin, a jakie masz takie wspomnienia z dzieciństwa? Nie wiem, na przykład górki kiszone albo kapusta kiszona. Dobrze to wspominasz? Smakowało ci to?
2: Tak, zawsze lubiłem rzeczy kwaśne i zawsze lubiłem jeść.
1: Okej, okay. Czyli nie miałeś jakiejś takiej traumy z dzieciństwa, bo ja na przykład do kapusty kiszonej przekonałem się dopiero jako dorosły człowiek, a i dzisiaj tak niekoniecznie bardzo chętnie do tego podchodzę.
2: No nie no, z traum to może wspominam tylko szczawiową, szpinak, te klimaty. Okay. Ale kiszonki zawsze chyba lubiłem.
1: No dobrze, i pierwsza rzecz, jaką sobie ukisiłeś już po zdobyciu tej książki, to co to było?
2: To były kiszone pietruszki.
1: Okej, nie brzmi jakoś specjalnie zachęcająco i pietruszka nie jest chyba takim najbardziej ekscytującym warzywem, ale wyszło, rozumiem.
2: Wyszło. Myślę, że pietruszka sporo zyskuje, bo ma sporo słodyczy, więc jak jest taka kwaśna, to smakuje pysznie i do tego jest twarda, pozostaje chrupka.
1: Czy ukisić można, czy sfermentować i ukisić można wszystko? Czy są rzeczy, które jednak odpadają?
2: Wiesz, praktycznie można sfermentować wszystko, bo fermentacja jest jednym z języków, w którym mówi do nas natura i w ten sposób przetwarza praktycznie wszystkie produkty spożywcze, które są na świecie.
1: No dobrze, ale u ciebie na profilu można zobaczyć jakieś, nie wiem, takie

0: mięsa, które, nie wiem, czy tam jest pleśń, czy one fermentują, już takie hardkorowe rzeczy. Ja trochę się tego przeraziłem, ale ty tutaj jesteś, żyjesz, próbowałeś i to wszystko działa, tak?
1: Tak, działa. W naszej kulturze europejskiej też używamy sporo jadalnych pleśni, chociażby takich jak na serach typu Camembert, Roquefort, czy chociażby na takich wędlinach dojrzewających. Mhm.
0: W kontekście sera, skoro ten wątek już się pojawił, bardzo często też pojawia się taka zagwostka. Czy ser pleśniowy może spleśnieć? I nie nadaje się do zjedzenia. Zdarzyło ci się kiedyś coś takiego?
1: Mi się osobiście nie zdarzyło, ale tak, może spleśnieć.
0: I wtedy pojawia się inna pleśń, niejadalna, tak? Tak,
1: tak
0: to działa?
1: Czy... jest dosyć duże prawdopodobieństwo, że ta pleśń jest niejadalna. Problem jest taki z pleśniami, że no, nie mamy możliwości identyfikowania ich, przynajmniej w domu. Więc jak widzimy obcą pleśń, to należy wyrzucić taki produkt.
0: Okej, od razu. Chyba, że mamy laboratorium domowe. Dobrze, za chwilę jeszcze porozmawiamy o takich rzeczach, które teraz można fermentować. No jest szczyt sezonu, tego wszystkiego jest bardzo dużo, więc trzeba korzystać. Jak i co kisić, o tym już za moment. Zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Marcin Polec jest cały czas razem z nami i rozmawiamy o fermentacji Marcina Polca. Zapraszamy na profil na Instagramie. Marcinie, na przykład na twoim profilu można znaleźć tempeh z bobu, albo najróżniejsze fikusy można znaleźć. Co teraz fermentujesz? Co teraz się u ciebie dzieje tam w kuchni, w laboratorium?
2: No dzisiaj akurat miałem pracę

0: Nowy tydzień, bo sporo pomidorów i ogórków, więc tak bardzo sezonowo.
1: Ale kiszenie, czy tam coś robiłeś takiego bardziej postępowego, nazwijmy to?
0: Nie. Takie raczej kiszone. Kiszone ogórki, kiszone pomidory. Będę robić kiszone brzoskwinie po powrocie. I też kiedy wrócę, będę...

0: Kiszone brzoskwinie, możemy przede wszystkim po kiszeniu, zaczyna wyciekać z nich ciecz i najlepiej jest tą fermentację jakby prowadzić bez solanki. Wtedy przede wszystkim mamy taką wodę brzoskwiniową z odrobiną soli. Możemy jej wykorzystać do doprawiania na przykład sałatek albo do robienia lemoniady. A same brzoskwinie będą na przykład świetnym dodatkiem do deski serów albo do doprawiania jedzenia, albo można je przerobić na sos.
1: To w takim razie w jakim momencie zatrzymać cały ten proces? Bo też myśląc o fermentacji, to nie jest tak, że coś ukisimy i ten smak jest już stały. Tylko no jeżeli chcielibyśmy z tego korzystać na co dzień, kiedy skończą się te wszystkie sezonowe warzywa i już zdecydowanie mniejszy będzie wybór, no to ile powinniśmy to czasu kisić? Jak to wszystko trzymać? Jak tego się nauczyć, żeby później no, była przyjemność w trakcie jedzenia?
0: Najlepiej nauczyć się tego metodą prób i błędów, bo fermentacja jest żywym procesem. Pracujemy z mikroorganizmami i one zawsze mogą się zachować trochę inaczej w warunkach domowych, zależnie od tego, kto ma jaką florę bakteryjną. Więc najlepiej jest próbować i notować obserwacje, no i być świadomy tego, co się dzieje w słoiku, czy tam, gdzie fermentujemy.
1: No a w twojej kilkunastoletniej karierze, jak dużo rzeczy, które sfermentowałeś, albo które coś tam z nimi robiłeś, no, nie nadawały się do zjedzenia? Dużo tego było?
0: Wiesz, przyznam ci, że trochę na pewno, natomiast wydaje mi się, że jakby wyrzucanie rzeczy jest śmiercią wyobraźni. Bo zazwyczaj rzeczy, które na przykład mają nieatrakcyjną teksturę albo zmieniły coś, mają dziwny smak, cały czas można wykorzystać w nieoczywisty sposób, o tak.
1: Ale z tej wody po kiszeniu, jak opłuczemy, to i tak coś jednak zostanie, prawda? No tak jak kapustę odcedzimy kiszoną, no to ona dalej jest kwaśna.
0: Tak. No i to wtedy możemy to wykorzystać na przykład do zupy albo do jakiegoś dania.
1: No dobrze, miałeś jakiś taki jeden największy hardcore, coś sobie przypominasz, co to było?
0: No tak, to akurat kiedyś, aczkolwiek kiedyś miałem kiszonego pora, który śmierdział bardzo poważnie, także wszyscy znajomi nie dawali rady.
1: No dobra, ale ten smrodek, wiesz, to jest kwestia dyskusyjna, bo przecież te najbardziej pożądane sery francuskie, one mają straszliwy aromat, nie do zniesienia, no ale ludzie się tym zajadają, więc może w przypadku tego pora było podobnie.
0: No nie, nie był zdecydowanie, wiesz, próbowałem, no i tak jakby... No miałem taki potężny odruch, że tak, okej. Okay.
1: Dobra, nie musisz tutaj tłumaczyć. Ale przyniosłeś ze sobą kilka próbek. One są bardzo zachęcająco zapakowane w torebeczkach strunowych, bardzo niewielkich. I zaraz będziemy testować, zostańcie z nami. Mr. Bria Hustle, Mr. Bria Flow, Mr. Bria Hustle, Mr. Bria.

0: 15.30 na czwórkowym zegarze, a my cały czas rozmawiamy o fermentacji. Marcin Polec jest razem z nami. No dobrze, to może coś spróbujemy. Co ty na to? Dobra, od czego zacząć? Co będzie najniższy próg wejścia?
1: No myślę, że to, co trzymasz tak? w ręku. Tak.
0: Dobrze, no to Marcin, opowiadaj. To jest...
1: Tak, to jest taka kiszonka dosyć nieoczywista, bo wszyscy jemy arbuza, ten miąższ znamy, a wiele osób nie wie, że można ukisić jego skórkę. Wystarczy ją obrać z tej zielonej części. No i mamy fantastyczną kiszonkę, która jest pyszna.
0: Czy, ale to jest sama skórka, czy to jest ta biała część?
1: No to jest ta biała część skóry właśnie.
0: Interesujące. Ale powiedziałbym, bardzo zbliżony do paleta smaków, do ogórka kiszonego. Jakieś te dodatki, natomiast struktura jest zupełnie inna.
1: Tak, struktura wydaje mi się, że jest dużo twardsza, bo też jest tam mniej wody niż w ogórku.
0: I do czego można to wykorzystać? Czy to można jako taki dodatek, jakaś przegryzka? Wydaje mi się, to tak mi się kojarzy, zawsze przy tych wszystkich takich bliskowschodnich meze się coś takiego pojawia. Jakaś taka jest rzodkiew marynowana, to jest trochę podobne.
1: Dokładnie, do hummusu, albo ja bym na ten przykład pokroił i zrobił tym, z tym sobie sałatkę, albo po prostu jadł ze słoika.
0: A jak z wartościami odżywczymi? Bo to jednak jest... skórka, a w skórce jest najwięcej wartości odżywczych, ale arbuz jest bardzo wodnisty. I jak to wypada?
1: Nie jestem specjalistą od arbuzów. Wiem, że na pewno kiszonki pomagają utrwalać jakby witaminy, które są po prostu w warzywach, więc na pewno są bardzo zdrowe.
0: No dobra, to co, drugi poziom, to co teraz?
1: Drugi poziom to myślę, to też będzie kwaśne, o tak.
0: Kwaśne, dobra. I to jest?
1: To jest, no możesz dobra. Zgadywać po prostu.
0: Dobrze. Jest bardziej miękkie, już to czuję pod palcem. Aha. Ha, tego się nie spodziewałem. To jest rabarbar.
1: Tak.
0: Ale ten rabarbar jest z jednej strony kwaśny, ale jest też trochę słony. Jest taki wytrawny, tego się nie spodziewałem.
1: Tak, bo to jest ciekawe, bo jakby w procesie kiszenia rabarbaru część tego kwasu rabarbarowego przechodzi do wody.
0: No, teraz jest gorzki
1: jeszcze. Więc jest taki kwaśny.
0: Okej, okay. I do czego to można wykorzystać? Raczej tam drożdżówki się z tym nie zrobi chyba, prawda?
1: Drożdżówki nie, ale jako taki kontrapunkt na przykład w jakichś napojach fermentowanych, żeby dolać tego do czegoś, albo okay, ewentualnie
0: zamiast cytryny,
1: do mięsa.
0: Tak? Na przykład?
1: Na przykład.
0: Dodać. A czy ty, Marcin, tak w okresie zimowym głównie jesz te wszystkie kiszonki, czy przez cały rok? Czy w ogóle, czy takie świeże warzywa zdarza ci się jeść? Czy jesteś tak sfokusowany na wszystkim, co jest kiszone?
1: Nie, no jem bardzo dużo świeżych warzyw i kiszonych. Generalnie lubię warzywa, więc dużo jem. Cały rok jem kiszonki, cały rok kiszę.
0: No dobrze. I ostatni poziom. Tutaj nam co zostało?
1: Brzoskwinie kiszone w rozmarynie.
0: Wysoko. To do jakiejś lemoniady. Lemoniada rozmarynowa, tak?
1: Lemoniady albo do sałatki, albo na przykład do dipu jogurtowego.
0: Okej, okay, bardzo ładnie pachnie. Już zanurzę palce w samarze. Podobnie do rabarbaru. Tylko zupełnie inna struktura jest tego, zdecydowanie bardziej miękkie. Tego rozmarynu się obawiałem, ale on nie jest aż tak mocno wyczuwalny. Gdzieś tam z tyłu nuta się pojawia. To jest wyważenie, lata praktyki.
1: Dokładnie,
0: coś takiego
1: dokładnie tak.
0: Dobrze, ja przypłuczę usta i za moment wracamy do rozmowy.

0: Marcin Polec jest cały czas razem z nami. Porozmawialiśmy trochę o fermentacji. Marcinie, jeżeli ktoś dzisiaj natchniony naszą rozmową postanowi sobie coś ukisić, albo sfermentować, albo coś innego jeszcze zrobić, to co byś polecił? Taki przepis głupkoodporny, że nic nie można zepsuć, zostawiamy i będzie ukiszone i będziemy zadowoleni.
1: No, to wydaje mi się, że najlepszym kandydatem oczywiście jest kapusta, bo jest wdzięcznym materiałem do fermentacji, trudno jest popsuć. Najważniejsze to jest po prostu zadbać o szczelny słoik ze szczelną zakrętką i praktycznie samo się ukisi. Drugie warzywo, które ma bardzo niski próg wejścia, to jest marchew, bo jest twarda. Marchew kisimy w solance z jakimiś dobrymi przyprawami, jak do ogórków, albo na przykład z czosnkiem i imbirem. No i oczywiście można ogórków spróbować, aczkolwiek one już są bardziej wymagające. Łatwo je popsuć. No i jest, i nieraz już te ogórki, które kupujemy, są po prostu stare.
0: Ogórki przed ukiszeniem są już stare, tak?
1: Tak.
0: Dobra. No i co można zepsuć w ogórkach kiszonych? Ja teraz przypominam się, na pewno kojarzysz bardzo dobrze ten odcinek Kiepskich, kiedy oni mieli smaka na ogórka i przede wszystkim miał być duży i twardy. A chyba bolączka tych wszystkich kupnych ogórków to, że są miękkie w środku.
1: Tak, nieraz tak jest. No najważniejsze to jest kupować ogórki im bliżej krzaka, tym lepiej, czyli na jakimś bazarku albo miejscu, gdzie wiemy, gdzie są świeże. Najlepsze gatunki do kiszenia to jest chociażby śremski. Warto je przed kiszeniem namoczyć w lodowatej wodzie, bo lodowata woda z powrotem je nawilża i zamyka ściany komórkowe, i dokładnie oczyścić z kwiatów, bo w kwiatach są enzymy, które rozkładają ogórka. No i później kisić w niskiej temperaturze. Na przykład tradycyjnie się je kisiło w beczkach wrzuconych do rzeki, żeby właśnie utrzymywać niską temperaturę.
0: My oczywiście o tym kiszeniu rozmawiamy tak w kontekście, patrzymy na to przez pryzmat naszej kultury, bo no jednak w naszej kuchni dużo jest tych kiszonek. A czy ty wykorzystywałeś jakieś inne, na przykład azjatyckie metody kiszenia? Próbowałeś tego wszystkiego na przestrzeni tych lat i coś cię zaskoczyło, albo coś jest jakimś super rozwiązaniem? Możesz nam coś podpowiedzieć?
1: Tak, azjatyckie fermenty na pewno mają w sobie dodatkową warstwę smaku, której u nas nie ma u kiszonki, mówię o umami, czyli na przykład chociażby kimchi jest znanym przykładem, gdzie nieraz dodajemy pastę ze sfermentowanych krewetek albo sos rybny. Świetnym przykładem też są japońskie kiszonki, fermentacje, takie jak chociażby misozuke, czyli kiszonki w miso. Bardzo intensywne, smakują umami,

0: No i zdecydowanie te azjatyckie kiszonki potrafią mieć dużo smaku i zasmakować.
1: No dobrze, to jeszcze z drugiej strony podejdźmy do tych kiszonek, bo tak tutaj mówimy o kwaśnym, o jako takim dodatku. A czy kiszonki można zastosować w jakiejś formie deseru? Czy mogą być kiszonki na słodko? Czy to wyklucza jedno drugie?
0: Nie, można. Akurat właśnie ten kiszony rabarbar, teraz sobie przypomniałem, można na przykład zjeść w czekoladzie. Albo dodawać jako właśnie elementy czekolad. Albo świetnie po prostu zagrają jako dodatek do deseru. Akurat z jednym z moich uczniów robiliśmy właśnie taką panna cotę z dodatkiem kiszonej brzoskwini. Albo ostatnio też właśnie robiłem, no ale to akurat jagody fermentowane, robiłem fermentowaną jagodziankę właśnie z jagodami fermentowanymi.
1: Okay, jak wyszła fermentowana jagodzianka?
0: Wyszła przepysznie, no właśnie teraz już robię kolejną, o tak, no.
1: Okej, okay. No ale jak ten smak się rozkłada? Była bardzo kwaśna? Bo jednak też, wiesz, u nas zawsze mówi się dobre ciasto nie za słodkie, więc w każdym też sobie, tak jak myślę, deserze polskim, no to mamy coś słodkiego, ale to jest przełamane czymś kwaśnym, więc to też pasuje.
0: Tak, tam akurat w tych jagodziankach posłużyłem się inną techniką, bo wykorzystałem taką japońską technikę przy pomocy koji, w której jakby używamy ryżu i ryż robi się słodki przy pomocy enzymów, które rozkładają skrobie do zwykłego cukru.
1: Czyli coś się kisi i robi się słodkie, dobrze myślę, tak?
0: Można tak powiedzieć. Okay, można tak powiedzieć. To nie do końca jest kiszenie, to jest fermentacja enzymatyczna, natomiast jagody się robią umamiczne i słodsze niż normalnie.
1: No to w takim razie wszystkim życzymy smacznego. Zapraszamy na profil naszego gościa, fermentację Marcina Polca. Marcin Polc był razem z nami. Smacznego i wszystkiego kwaśnego. Wielkie dzięki.
0: Dzięki. We keep

0: na przyjście Kuby do studia. Dzień dobry. Kuba Jamrozek w studiu Czwórki. No i proszę bardzo. Pazer.
1: Pazerny i się zabrał
0: i się zajada.
1: I łupa między zębami zostało, jak to
0: zaraz wyjąć. I co, smakowało?
1: Bardzo dobre. Wczoraj jadłem kotleta schabowego z kiszoną kapustą, smakowało podobnie.
0: Bo tylko struktura jest inna.
1: No, wyglądało to zupełnie inaczej. To dla mnie było trochę jak taka żelka, przynajmniej kiedy było w tym przezroczystym woreczku, ale smak do kiszonki podobnie.
0: Ale arbuz najbardziej mi smakował.
1: No nie wiem, bo nikt mi nie dał jeszcze spróbować innych rzeczy.
0: No to próbuj. Będę może próbował. Być tylko intensywniej. Co u ciebie, Kuba, dzisiaj w audycji?
1: No dzisiaj oczywiście rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach. Dzisiaj będę was zachęcał też do tego, żebyście udowodnili nam, że klapki od Czwórki są wam potrzebne. To znaczy, jeśli jesteście w miejscu, gdzie klapki od Czwórki są potrzebne, to warto sięgnąć po telefon i zadzwonić. Będziemy rozmawiać też o najlepszych serialach wszechczasów. No.
0: Co, rancho.
1: Teraz mnie nie zachęcaj do rozmowy o ranczu, bo to może być bardzo długa rozmowa, ale ja bym jednak mimo wszystko postawił na Breaking Bad. Wiem, że jak pakowaliśmy walizkę, to byłeś tym, który mi ten serial podebrał.
0: No bo wszyscy wiedzieli, że ty powiesz ranczo.
1: No a ja powiedziałem serial Dom, żeby coś polskiego było jeszcze, bo Dom też uwielbiam. No i w trzeciej godzinie wpadnie do nas gość, z którym spotykamy się czasem na Chmielnej, kiedy zaczepiam ludzi do naszych sąd wideo, bo on zaczepia ludzi, pytając ich, czy ładnie śpiewają. Przychodzi z gitarą, jeśli mówią, że tak, no to nagrywają rolki i to wlatuje do internetu. Chłopak z gitarą.
0: Będziesz śpiewał? Dasz się namówić?
1: Oczywiście. Wczoraj, słuchaj, śpiewałem operowo, przedwczoraj był growl, a w poniedziałek biały śpiewa.
0: No to jesteś już nauczony po prostu. No, doświadczony, nauczony. Kuba Jamrozek z wami zostaje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście jutro po 13 w Hejterskiej. Na razie, do usłyszenia.

0: wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
1: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
0: i całkiem nieoczywistymi.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
0: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
1: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
0: Alicja Michalska
1: i Jacek Paśnik.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G80. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Po reklamie.
13: O nie, my tak nie gramy.

Wcześniej dni były często gotowe, ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę. Mówię mu, wiem, że masz wadę, ale duchy z wadą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz prawo, spójrz w lewo, gdyby pójść na bok, żeby pójść.

0: Pogoda.
1: W nocy z czwartku na piątek niebo bezchmurne lub lokalnie zachmurzenie małe, a jeśli będziecie włóczyć się gdzieś po mieście, po wiosce albo po miasteczku, to weźcie ze sobą jakiś sweter. Dlaczego? Dlatego, że temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, około 11 stopni w centrum do nawet 15 nad samym morzem. I to jest pewnego rodzaju fenomen, bo nad morzem będzie najcieplej. Ale tylko w nocy. W górach 7, no i to chyba nie będzie zaskoczenie. To już minuta po godzinie 16.
0: Autopromocja.
2: Od Fontaine's DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: No dzień dobry, witajcie, cześć. Jest czwartek, 13 sierpnia. Skoro czwartek, to oznacza, że kończymy nasz czwórkowy, czterodniowy tydzień pracy, bo my weekend odpalamy już w piątek. A do piątku zostało 7 godzin, 56 minut i 10 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, a o innych rzeczach zawsze wszelkie tematy, wszelkie rozmowy przyjmuję, biorę na klatę. Już za kilka minut do naszej walizki w konkursie Czwórka na walizkach trafi czwarty przedmiot. A przypominam, dziś pakujemy walizkę historyczną. Po 17:00 stworzymy listę najlepszych seriali wszechczasów. No i tutaj nic straconego dla tych, którzy jeszcze do nas nie dzwonili, bo na pewno oddam wam głos. A po godzinie 18:00 to będzie hit. Przedstawię chłopaka, który z gitarą zatrzymuje ludzi na ulicy i pyta ich, czy potrafią śpiewać. A jak potrafią, no to dzieje się magia, chociażby na Instagramie. A gdzie wy słuchacie czwórki? Jeśli okaże się, że jest to miejsce, w którym trzeba mieć na stopach klapki, to zrobię wszystko, żeby te klapki do was trafiły.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: 226452100. Czekam na telefony. Udowodnijcie, że miejsce, w

0: To Georgia Smith, która nie zawodzi. Tym razem z nowością na playliście czwórki. Ten kawałek to Alive. Jego tytuł jest dość wymowny, biorąc pod uwagę to, jaką walizkę dzisiaj pakujemy.
1: Czwórka na walizkach. Czwórka
0: na walizkach. Alive. Mam nadzieję, że ożyje w was nadzieja, że to wy możecie stać się posiadaczami nowej walizki od czwórki. Pakujemy dziś walizkę historyczną, ale do was trafi, no właśnie, nowa walizka, która własną historię będzie miała zapisaną chociażby dzięki waszym podróżom. Za to trzymam kciuki. Codziennie uzupełniamy ekwipunek o 4 przedmioty, a waszym zadaniem jest słuchanie nas bardzo uważnie, no i notowanie skrzętnie, co w tej walizce się pojawiło.
1: Teraz do walizki wkładamy. Wkładamy.
2: Teraz do walizki wkładamy.
0: Otwieram, jest niełatwo, bo są tam już 3 przedmioty, ale 4. przedmiotem, który dokładam, jest dzisiaj, uwaga, berło. Berło to 4. przedmiot w naszej walizce historycznej. 226452100. Ten numer na pewno przyda się po godzinie 18.30, bo wtedy będziemy czekali na wasze telefony w sprawie konkursu.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Ale ja już teraz czekam na wasze telefony, pytając was o to, gdzie słuchacie czwórki. Jeśli jesteście w miejscu, w którym przydadzą wam się klapki od czwórki, to znakomicie. Możecie mi to udowodnić, a ja chętnie sam je spakuję, pójdę na pocztę i do was wyślę. 226452100.

0: Rok 87, wtedy na Long Island w Nowym Jorku rodzi się legenda, czyli formacja De La Soul. Ten kawałek to The Magic Number. Jeśli chodzi o te magiczne numery, to oczywiście jest taki jeden, podstawowy. 226452100 i bardzo dobrze wiedział o tym Łukasz. Halo, halo, cześć Łukaszu.
1: Halo, halo, cześć.
0: Gdzie słuchasz czwórki?
1: Ja słucham w Gdyni, w drodze do weterynarza.
0: To teraz wytłumacz mi, po co ci klapki od czwórki w drodze do weterynarza?
1: Dlatego, że całe życie marzyłem o Kubocie. Chyba miałem, jak byłem mały, i to byłby dla mnie powrót do przeszłości. Zupełnie jak w filmie powrót do przeszłości.
0: No, to jest odpowiedź, którą kupuję. Myślałem, że rzucisz jeszcze inną, że jesteś w drodze do weterynarza i chcesz mieć trochę odkryte stopy po to, żeby twój pies albo kot mógł cię po nich głaskać.
1: To również. Ale to już byłby sadomasochizm chyba trochę.
0: Łukaszu, to strzelam. 43 czy 4?
1: 5-6, nawet 6-7.
0: Słuchaj,
1: niestety.
0: To jest do zrobienia. W razie czego ja wezmę 6-7. No, no właśnie, Magda podpowiada za szyby. Natomiast ja w razie czego jestem w stanie posklejać z dwóch par te klapki i będą pasować idealnie.
1: Fantastycznie.
0: Klapki są, Łukaszu, twoje i wszystkiego dobrego u Weta. Z psem czy kotem?
1: Psem, szczeniaczkiem.
0: Który nosi imię?
1: Beza.
0: Beza, pozdrawiamy Bezę. Psich kubotów jeszcze nie mamy, ale myślę, że wszystko jest do zrobienia, więc następnym razem jak pogadamy, to będę mógł ci je zaoferować. Wszystkiego dobrego, Łukaszu.
1: Okej, okay, super, dzięki bardzo.
0: 226452100, dajcie znać, gdzie słuchacie czwórki i możecie dzisiaj mi udowodnić, że właśnie w tym miejscu, na przykład tak jak u Łukasza w drodze do weterynarza, klapki od czwórki są wam potrzebne. Czekam na telefony, to jeszcze raz 226452100, 17 minut po godzinie 16.

0: Kuba Jamrozek, a to po robocie w czwórce. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19. Rok 2026. To jest rok Mieczysława Foga, czyli mega gwiazdy swoich czasów, człowieka, którego w Polsce pewnie w pierwszej połowie XX wieku znał chyba każdy. I właśnie dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się piosenkom, które Fog wykonywał i jakoś je na nowo zinterpretować. A zaczynamy od, skoro powiedziałem, że to mega gwiazda, to zaczynamy od mega hitu. Tango Milonga na pewno znacie. To jest tango, które powstało przed II wojną światową. Autorem muzyki jest Jerzy Petersburski, a autorem słów Andrzej Włast. Wielu artystów po tę piosenkę sięgało, natomiast jeśli chodzi o to wykonanie, które jest chyba najbardziej popularne, to jest to jednak wykonanie Mieczysława Foga. A to interpretacja Adama Smolarka.
1: Fog śpiewa, czwórka mówi.
2: Tango Milonga, tango mych marzeń i snów. Niechaj me serce ukołysze, tango Milonga. Jak dawniej, grajcie mi znów, zabijcie tę dręczącą ciszę. Żegnajcie dawne wspomnienia, żegnajcie burze i sercu niesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko ma, żegnam cię, wspomnij mnie. Tango Milonga, tango mych marzeń i snów. Niechaj ostatni raz usłyszę.
3: Oj, no w ogóle nie wiedziałem, jak do tego tekstu podejść. To dlatego, że gdy czytam poezję na głos, nie robię tego jakoś super często, ale to się zdarza, no to wtedy nie jestem fanem tego sztucznego podziału na wersy, na sylaby, na liczbę tych sylab. Nie wyobrażam sobie bohatera czy podmiotu lirycznego, jak taki przepełniony emocjami precyzyjnie dzieli wypowiedź na rymy, na części. No nie, nie, nie, nie, nie. Dlatego ja wolę to łączyć. Oczywiście to też nie zawsze wychodzi, jak mogliście zresztą usłyszeć, ale jednak staram się odejść od takiego szkolnego linijka za linijką czytania na głos. Co do treści natomiast, to jest smutne przecież, bardzo smutne. Tango to jest muzyka, która daje porwać się namiętności i w tym przypadku zdecydowanie to mamy, ale jest to namiętność, która już trochę wygasa, dlatego że nasz bohater, nasz podmiot liryczny wspomina to, co działo się kiedyś, wspomina dobre czasy. Wyobrażam go sobie jako takiego człowieka siedzącego przy barze, jak w kliszy filmowej, sam on i barman, i wyobraża sobie, przypomina sobie dawne czasy, dawną sympatię, dawną partnerkę, a w tym momencie wie, że już wszystko przegrał, jest zrezygnowany, wie, że musi odpuścić. I to jest źródło tej ciszy, tej wstrętnej dla niego ciszy, którą chciałby przerwać jeszcze ostatni raz, słysząc tango Milonga. I czy je usłyszy? Być może, ale czy usłyszenie pomoże mu? Nie wydaje mi się.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię, wspomnij.

Tango Milonga śpiewał Mieczysław Fog, bo rok, no właśnie chyba rok, rok, nie rok, 2026 to rok Mieczysława Foga. 25 minut po godzinie 16, czekam

na wasze telefony. Tworzymy dzisiaj listę obecności. Dzisiaj możecie zdobyć czwórkowe klapki. Co trzeba zrobić, żeby tak się stało? No zadzwonić do nas i powiedzieć, że w tym miejscu, w którym teraz jesteście, te klapki są wam niezbędne. Łukasz zadzwonił i powiedział, że w drodze do weterynarza one są mu absolutnie konieczne. 226452100.

0: Czy wy kiedyś mieliście tak, że na waszej playliście Wiz Khalifa był obok Mieczysława Foga? No właśnie, w czwórce to jest możliwe. Gdzie słuchacie czwórki? 226452100, czekam na telefony. Janusz wczoraj był na RODOS, rodzinnych ogrodach działkowych, które tak właśnie nazywa. Sięga po nazwę tej greckiej wyspy. Halo, halo, cześć Januszu.
1: No cześć.
0: A dzisiaj gdzie jesteś?
1: Janek z Czarnego Lasu, wracamy z psiakami i z kotem właśnie z jagód.
0: Ale nie ma nic. Widzisz.
1: Uschło.
0: Już chciałem powiedzieć,
1: uschło,
0: że...
1: wszystko, trochę sucharków nazbieraliśmy.
0: Ja już chciałem powiedzieć, że poszliście w ślady naszego słuchacza Łukasza, który ze swoimi psiakami, właściwie z jednym psiakiem, jedzie teraz do weterynarza i klapki czwórki są mu po prostu potrzebne. A po co tobie te klapki?
1: A żeby chodzić po rosie. Żeby nie pokuć
0: się. No ale to, no okej, ale po rosie to się gołą stopą chodzi.
1: A no to goła stopa będzie z wierzchu.
0: Goła stopa będzie z wierzchu. Tę odpowiedź kupuję. Januszu, wszystkiego dobrego, klapki są twoje.
1: No nie moje, no ale... dzięki.
0: Ale bierzesz. Pozdrów psiaki i całą rodzinę, wszystkiego dobrego i wracaj na RODOS, bo tam na pewno jest bardzo przyjemnie.
1: Słyszą, uszy nastawiają. A nie, na RODOS to jest codziennie.
0: RODOS jest codziennie. No weekend ma być ciepły, więc myślę, że warto tam być. Wszystkiego dobrego. 226452100. Pytanie do was, gdzie słuchacie czwórki?

0: Tu czwórka i po robocie. Gdzie słuchacie czwórki? 226452100. Zakładam, że wielu z was słucha czwórki w trasie, a we Włoszech jest bardzo głośno o pewnej kobiecie, która od kilku lat toczy batalię sądową i wszystko zaczęło się właśnie na drodze.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki?
0: Włoska droga, rutynowa kontrola, no i mandat za korzystanie z telefonu podczas jazdy. To brzmi jak jedna z tysięcy podobnych historii, tyle że ta od kilku lat rozgrzewa włoskie media, bo kierująca samochodem kobieta przekonuje, że w ręku nie miała smartfona, tylko plasterek smażonej cukinii. To wszystko zaczęło się we wrześniu 2020 roku w okolicach Udine na północy Włoch. Patrol karabinierów zatrzymał kobietę i wystawił jej wspomniany mandat w wysokości 320 euro za trzymanie telefonu podczas prowadzenia samochodu. Tyle, że ta kobieta nie przyjęła tej wersji wydarzeń, bo zaskarżyła mandat do sądu i wyjaśniła, że akurat jadła smażoną cukinię, a funkcjonariusze to w ogóle błędnie uznali, że trzyma telefon przy uchu. A na poparcie swoich słów przedstawiła też wykaz połączeń telefonicznych, to raz, z którego miało oczywiście wynikać, że w czasie kontroli z nikim nie rozmawiało, a jej adwokat dodawał jeszcze, że samochód jest wyposażony w zestaw głośnomówiący. I sprawa przybrała jeszcze bardziej niecodzienny obrót, kiedy ta kobieta złożyła zawiadomienie na tych policjantów, bo zarzuciła im, że w protokole nie zapisali prawdy, czyli jak twierdzi faktu, że trzymała w dłoni cukinię. No i sąd pierwszej instancji nie uwierzył w tę wersję wydarzeń, zwrócił uwagę, że podczas samej kontroli kobieta nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń i w ogóle o tej cukinii nie wspomniała. Ta argumentacja pojawiła się też dopiero później. Przy odwołaniu od mandatu sprawa trafiła następnie do sądu apelacyjnego w Trieście. Tam również zapadł niekorzystny dla kierującej wyrok, a ona teraz mówi, że idzie jeszcze wyżej i będzie w sądzie naczelnym.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Dzięki, Jędrzej. Ja to w ogóle uważam, że dobrze, że ten plaster cukini nie jest dowodem w sprawie, bo skoro od zatrzymania minęło 5 lat, to teraz nie dowód w sprawie, tylko bardziej broń biologiczna. 34 minuty po godzinie 16.

beztroskie marzenia. Świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco.

0: weterynarza, albo jak w przypadku Janusza na jeżynę. 19 minut pozostało do godziny 17.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: 226452100, czekamy na wasze telefony. Czy wy o tym wiedzieliście? Legendarny gitarzysta Ritchie Blackmore zagrał z Deep Purple pierwszy od 33 lat koncert. Muzyk i współzałożyciel tego zespołu podczas koncertu w USA wykonał z Deep Purple ich najbardziej znany utwór, czyli oczywiście Smoke on the Water, oparty na słynnym riffie wymyślonym przez Blackmore, ale szczegóły zna Tomasz Zielenkiewicz.
2: Gitarzysta odszedł z zespołu w napiętej atmosferze w 1993 roku. Od tamtego czasu chłodne pozostawały też jego relacje z wokalistą Ianem Gillenem. Muzyk zajął się m.in. wykonywaniem muzyki średniowiecznej, przez moment współtworzył też swój dawny, popularny zespół Rainbow. Kilka dni temu Blackmore poinformował jednak, że skontaktował się z Gillenem z pytaniem, czy mógłby wystąpić z Deep Purple na koncercie niedaleko miejsca, w którym mieszka. Tak też się stało, muzyk wystąpił z zespołem podczas koncertu w Wontak w amerykańskim stanie Nowy Jork. Podczas bisów zagrał z zespołem Smoke on the Water, największy przebój zespołu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: No lubię ten kawałek. Deep Purple powstało w 1968 roku, a jesienią zespół wraca do Europy, zagra między innymi w Polsce. To jeszcze raz, 17 minut pozostało do 17.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Czekamy na wasze telefony dziś do godziny 19. Można dzwonić. Gdzie słuchacie czwórki? Dajcie znać. 226452100.

0: Uwielbiam te momenty, kiedy mogę pogrzebać przy playliście czwórki i to jest właśnie ten moment. Słuchajcie, są takie piosenki, że niby każdy zna, ale tak w towarzystwie to się specjalnie nie przyznajemy, bo może jakoś za mało wyszukane. No to nie, my się przyznajemy. Pozwalamy sobie na to, żeby grać absolutnie wszystko. 12 minut pozostało do 17.
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: No to znów będzie może taka mała zagadka. Piosenka powstała do filmu Armageddon, w którym główną rolę grał Bruce Willis. W tym filmie występuje także Liv Tyler, to jest córka wokalisty zespołu, o który mi chodzi, Stevena Tylera. Natomiast jeśli chodzi o tę charakterystyczną orkiestrową aranżację, ona sprawia, że utwór brzmi bardziej jak filmowa ballada niż ten klasyczny hard rock. No i jeszcze jedna sprawa. Znaczenie piosenki. Inspiracją do tekstu był podobno obraz mężczyzny, który obserwował śpiącą ukochaną i nie chciał zasnąć, żeby nie przegapić ani chwili z nią. No, przyznać romantycznie. Stąd tytuł Nie chcę przegapić ani jednej chwili. To co? Słuchamy Aerosmith i I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Nie oceniamy. Słuchamy. I could stay awake just to hear.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: Kto będzie się opalał? W piątek niebo bezchmurne lub zachmurzenie małe i ta temperatura maksymalna od 23 stopni na wschodzie i południu kraju, tam będzie najchłodniej, ale 26 w centrum, no i na północy do 29. 29 też na krańcach zachodnich Polski, to warto wziąć pod uwagę. Jeśli szukacie miejsca na opalanko, to Zielona Góra moim zdaniem jest najlepszą miejscówką.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram Was w podróż na weekend z czwórką.
3: Jaki plan?
2: Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
3: Kiedy?
2: W każdy piątek.

0: 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie.

0: Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Wakacje to jest w ogóle taki czas, kiedy można wrzucić na luz, można odpocząć, ale można też nadrobić serialowe zaległości. Najlepszy serial wszechczasów. O to chciałbym dzisiaj was spytać, o to pytałem też przechodniów w naszej sądzie wideo. I czekam na telefony 226452100. Warto pamiętać, że wszystkie odpowiedzi są dobre, nawet ta. Powiem wam, że nie znam człowieka, który widział wszystkie odcinki Mody na sukces, ale uważam, że mogłaby być to wyjątkowa tortura, tym bardziej, że serial ma 9833 odcinki, a Brooke Logan, czyli jedna z głównych postaci serialu Moda na sukces, stawała na ślubnym kobiercu 15 razy, wielokrotnie wychodziła za mąż za tego samego mężczyznę, najczęściej Ridge'a, ale też za jego ojca. Ogółem to ona była mężatką siedmiu różnych, żoną siedmiu różnych mężczyzn. Jeśli ktoś potrafi streścić serial Moda na sukces, moim zdaniem powinien trafić do Księgi Rekordów Guinnessa, ale nie tylko o tym serialu będziemy rozmawiać, bo szukamy dzisiaj najlepszego serialu wszechczasu, a nie serialu, który jest memem. 226452100.
2: Breaking Bad. Dlaczego?
3: Taki klimat fajny, no.
4: No ja powiem, standardowo Pamiętniki Wampirów, moje ukochane, więc nic dodać, nic ująć.
2: Ile razy widziałaś?
4: No z 4.
5: The best TV series of all time.
6: Probably Grey's Anatomy.
2: Why? Tell me why.
6: Because it's interesting, you have a storyline, like everything connected, medical stuffs, that's it.
2: The best TV series?
5: Friends.
2: Friends?
5: Yes. It's the best. You can watch it as many times as you want and you'll never get sick of it.
2: How many times you watch it?
5: Wow, I can't remember.
1: No jeśli chodzi o przyjaciół, to podejrzewam, że jest to serial, który faktycznie na tej liście mógłby się pojawić. A jakie jest wasze zdanie? Ciekawie jestem, czy w ogóle polskie tytuły będą się tutaj pojawiać. Ja stoję na stanowisku, że my mamy się czym pochwalić. Serial Dom to jest najlepszy tego przykład, chyba najdłużej kręcony serial w Polsce, bo na przestrzeni 20 lat. Najlepszy serial wszechczasów. Pytanie do was. 226452100. Halo, halo, cześć Michale. Czy my się słyszymy? Po drugiej stronie powinien być Michał, który teraz bierze głęboki wdech, żeby odezwać się na naszej antenie. Halo, halo, jesteś Michale? No i nie ma, ale mam nadzieję, że pojawi się za kilka minut.
0: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Dzisiaj rozmawiamy o serialach, o tych nowościach, które pojawiły się na rynku w ostatnim czasie, ale rozmawiamy też o tych kultowych. Najlepszy serial wszechczasów. Dajcie znać. 226452100. Michale, czy jesteś po drugiej stronie?
7: Halo, halo?
1: No jest, wyczekany, ale myślę, że ta propozycja, która od Michała padnie, będzie szczególna w takim razie. Dobrze cię słyszeć w tym momencie.
7: Słychać.
1: Słychać, słychać. Opowiadaj, Michale, najlepszy serial wszechczasów. Halo, halo. Złośliwość przedmiotów martwych, na pewno się dzisiaj połączymy. 226452100, czekam na wasze telefony. Najlepszy serial wszechczasów.

0: Tu czwórka i po robocie, 6 minut po godzinie 17. Otwieramy drugą godzinę naszego spotkania. Będzie to godzina serialowa.
1: Na audycję Po robocie zapraszam.

0: Metronomy, tak, gramy specjalnie dla was, ale oprócz tego, że gramy, to rozmawiamy dziś o tym, jakie są najlepsze seriale wszechczasów. Patrzę na komentarze, które pojawiły się chociażby na Instagramie pod naszą sondą wideo. Daniel napisał: ślepnąc od świateł, to absolutny sztos i klasa. Justyna z kolei: kariera Nikodemadyzmy, no faktycznie ten 7-odcinkowy serial może robić wrażenie, a przecież to rok 80, więc jak wracamy do tego serialu po 46 latach, no chyba jednak zapisał się w historii kina, może bardziej telewizji, chociaż nie wiem, czy wiecie, ale była kinowa wersja w 56 pod tytułem Nikodem Dyzma. Wtedy tę postać tytułową grał Adolf Dymsza.
1: Po robocie.
0: 226452100, czekam na telefony. Najlepszy serial wszechczasów.
2: Lubimy tradycyjne, takie tureckie.
3: Tureckie mniej.
2: Może hiszpańskie.
3: A z tych tradycyjnych, bo pani wspomniała?
4: Ale Dom rzeczywiście jest najlepszy. Jeden z najlepszych seriali.
2: No nie, no bo to taki jest już, powiedzmy sobie.
3: Chyba jeden z najdłużej kręconych w ogóle seriali.
5: Tak, tak. Ostatnio oglądałam The Rookie na Netflixie. No taki fajny, o policjantach.
3: Uznałabyś to za jeden z najlepszych, czy fajny, ale nie najlepszy?
5: Fajny, ale nie najlepszy. No, ja bardzo dużo oglądałam, więc tak ciężko powiedzieć.
3: Ale The Rookie wrzucamy do listy.
5: No może być, no.
6: Nie oglądam seriali.
3: No co ty, ani jednego? No
6: naprawdę.
3: Same filmy?
6: Tylko jakieś filmy, no Szybcy i Wściekli i takie rzeczy i tak dalej, a seriale to nie oglądam.
3: Seriale cię nudzą, czy?
6: No nudzą, no troszkę tak.
7: Ostatnio zaczęliśmy oglądać Stamtąd. Nie wiem, czy państwo kojarzą.
3: A o czym jest?
7: A właśnie też jeszcze nie wiemy. Nie będę spoilerował, ale ciekawy. I trzeba się skupić, żeby wiedzieć, o co chodzi.
3: A taki najlepszy, jak myślisz sobie o tym, co widziałeś wcześniej?
5: Może Gra o Tron?
3: Gra o Tron. No, dobra propozycja, mocna.
5: No, bardzo taki złożony jest tam świat, bardzo to ciekawe.
3: Co jeszcze?
7: Snowfall. Też jest fajny, ciekawy. Ciekawy wątek takiego chłopaka, który jest takiej, no nie wiem, z biednej rodziny. Może nie z biednej, ale z takich amerykańskich slumsów bardziej. I chce się z tego wyrwać, no taki ciekawy. Można obejrzeć, taki ciekawy na wieczór, żeby luźno posiedzieć.
0: Stefan napisał na Instagramie: klan, zdecydowanie pozdro babcia. No nie wiem, czy to taki komentarz na serio, czy jednak trochę trolling. Trinity, a gdzie moda na sukces? Ja się pytam. No przecież opowiadałem kilka minut temu o tym. Jeszcze Arek: nikt nie wymienił miasteczka Twin Peaks. A to dlatego, że dopiero zaczęliśmy rozmawiać. Razem z nami Zagubiony Michał. Halo, halo, cześć Michale.
8: Tak, już się odnalazłem, witaj.
0: Uruchomiliśmy wszystkie satelity, jesteś, nie masz się o co martwić. Opowiadaj w takim razie, jakie seriale stawiasz na piedestał, jeśli chodzi o te najlepsze, no, twoim zdaniem?
8: Powiem ci tak, nie starczyłoby nam audycji na to.
0: Myślisz?
8: Myślę, że tak, jestem wielkim fanem seriali i no, oglądam wszystko, co jest takiego top po prostu i... trochę więcej jest.
0: No to ja mam dla ciebie takie małe wyzwanie. Umówmy się na cztery propozycje. Dwie polskie, jedna stara, druga nowa i dwie zagraniczne, jedna stara, druga nowa. Wchodzisz w to?
8: Dobra.
0: Bardzo proszę. Dobra. Najlepszy polski serial ostatnich lat.
8: Rancho.
0: Jest, nareszcie. Czekałem na człowieka, nawet który powie Rancho. Ile razy widziałeś Rancho?
8: Wszystkie sezony myślę, że tak... 6-7 razy.
0: Jak się słucha i trochę podciągniesz, to będziemy rozmawiać. Ja widziałem 24. 24. Ale czekam na ten 11, bo wiem, że teraz wszystko jest skręcone.
8: Byłoby gadanie.
0: Ja w ogóle uważam, że jak się z kimś spotykasz, kto lubi Rancho, to możecie przez 2 godziny rozmawiać samymi cytatami.
8: Tak, dokładnie tak.
0: No dobrze, Michale, to
8: dlatego,
0: jeśli chodzi...
8: Dlatego moim ulubionym powiedzeniem takiego na irytację to jest Mater Dei po prostu.
0: Jak to mawiał biskup Sądecki przyjeżdżający do Wilkowi.
8: Tak,
0: do Wilkowej.
8: Tak,
0: Rancho, no dobrze, to jest najlepszy serial ostatnich lat, a taki stary polski, który doceniasz?
8: Wiesz co, o Kierowcy Leszku, tylko teraz mi wypadło z głowy, bo wiesz...
0: O Kierowcy Leszku to są zmienni... Nie, to nie są zmienni.
8: Nie,
0: to jest...
8: Nie polskie drogi, tylko daleko od szosy.
0: Tam pojawiała się też... Tam się pojawiała Bronka, która pluła czereśniami, z tego co pamiętam. To też taka scena...
8: Szkoda Bronki, ale po prostu nie byli sobie przeznaczeni.
0: No Leszek wybrał jednak Anię w tym serialu.
8: Tak jest.
0: No dobrze, dwie propozycje mamy, czyli ta stara to będzie Daleko od szosy, natomiast nowa Rancho i dwie zagraniczne...

0: Więc tak, troszkę starsza, bo to nie jest stara, zdecydowanie nie. To jest jak poznałem waszą matkę.
1: Okej.
0: Okay. Przeuwielbiam i też chyba już, nie wiem, te kilkanaście razy wszystkie sezony. A z nowszych to, no kurczę, no powiem jeszcze jeden, oprócz jak poznałem waszą matkę, to Dexter. To jest coś, co po prostu ubóstwiam, uwielbiam i zostanie ze mną na zawsze.
1: Czekałem, kiedy ktoś powie o Dexterze. Słuchaj, to my mamy podobny gust. Możemy spędzać się razem weekendowe wieczory.
0: No nie? A z nowszych to stamtąd. Zdecydowanie stamtąd. Dobry, naprawdę dobry horror.
1: No kiedy podróżowałem sobie po ulicy Chmielnej w Warszawie i przepytywałem ludzi o to, jakie seriale lubią, muszę ci powiedzieć, że stamtąd to był chyba taki serial, który najczęściej pojawiał się w tych opowieściach, więc...
0: Bo naprawdę daje radę. Chociaż no powiem, teraz oglądam go po raz trzeci chyba... trzeci albo czwarty raz, to powiem ci, że postacie są niezwykle irytujące.
1: Bywa i tak w serialu. Michale, dzięki za telefon, bo tam po drugiej stronie dzięki jest Karol, również. Który prawdopodobnie zapuścił już korzenie. Halo, halo, cześć Karolu.
2: Cześć, witaj się.
1: Człowiek, który pożera seriale, mogę tak o tobie powiedzieć, czy nie?
2: O, ostatnimi czasy trochę mniej, ale wcześniej owszem. Tylko ja teraz tak na antenie mam propozycję takiego bardziej niszowego polskiego kina. To chodzi właśnie tutaj o twórczości pana Balaszko. Jeżeli chodzi o polskie seriale, no to Kapitan Bomba na przykład.
1: Oj, Kapitan Bomba. Człowiek, który namaścił moje dzieciństwo. Chociaż nie dzieciństwo, właściwie to bardzo późną młodość.
2: Młodość, nie dzieciństwo. Otóż to, u mnie to samo. No, jest to specyficzne kino, ale bardzo fajnie się to ogląda. Jeżeli chodzi o takie już bardziej prawdziwe kino, takie popularne, to z tych starszych 40-latek, Alternatywy 4 z polskiego kina. To są moim zdaniem fajne części. A jeżeli chodzi o coś, co ostatnio oglądałem, no to już padło na antenie Gra o Tron, ale ja bym dodał do tego z zagranicznego kina właśnie jeszcze Walking Dead. Jest trochę tego i miniseriale do tego podchodzą dodatkowe, więc jest to oglądać.
1: Są prequele, są sequele, więc czasem to się robi niekończąca się opowieść.
2: A to.
1: Koń Rafał jeszcze dorzucam, bo skoro powiedzieliśmy o Kapitanie Bombie, to Koń Rafał też jest dla mnie kluczową postacią.
2: Koń Rafał to takie uczące opowieści są, że aż nie sposób go cytować, nie?
1: To prawda. Karolu, dzięki za ten telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego, cześć.
1: Słuchajcie, coraz dłuższa ta lista. To jaki jest najlepszy serial wszechczasów, waszym zdaniem? 226452100.
3: Koniec pracy.
1: No jeszcze... Nie, no tak, koniec pracy, można tak powiedzieć, bo przecież u nas tydzień pracy trwa 4 dni, w piątek zaczynamy weekend, a w porobocie nie gadamy o robocie.

0: To Abradab i Don Guralesco, Niebo jest pułapem. 22 minuty po godzinie 17 tworzymy dzisiaj listę najlepszych seriali wszechczasów. Czekam na wasze telefony 226452100, ale zerkam też na komentarze, które pojawiły się na Instagramie. Patryk napisał, czy ktoś pamięta jeszcze Świat według Bundy'ch? No tak, był taki serial. Ja myślę, że każdy go zna, kto urodził się w latach 80-tych, 90-tych, bo wtedy to po prostu było coś. Pamiętam nawet taką rozmowę dwóch chłopaków i jeden tłumaczył drugiemu, o czym jest ten serial. Powiedział bardzo krótko, słuchaj, to jest taka chicagowska rodzina nieudaczników o nazwisku Bundy. I myślę, że w tej definicji mieści się absolutnie wszystko. To jeszcze raz, 226452100.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Odetchnął, bo pewnie po robocie jest Przemek. Halo, halo, cześć Przemku.
2: Cześć Kubuś, witam serdecznie.
0: Połykasz seriale?
2: Boże, mogę powiedzieć, że seriale to moje drugie imię. I naprawdę długo rozkminiałem, jak tutaj się zmieścić w czasie antenowym, żeby opowiedzieć o tych wszystkich serialach, które są najlepsze. Ale udało mi się je zmieścić do takiej krótkiej top 5, więc jeśli mogę, dałbym od najstarszych, czyli W labiryncie.
0: W labiryncie.
2: Pierwsza polska telenowela. Później dorzucimy do tego Dom. Również wspaniały serial, który oglądałem kilkukrotnie. Z zagranicznych seriali dorzuciłbym z Archiwum X, które jako dziecko, w sumie mój tata ze mną oglądał, później miałem po nocy koszmary. No ale do dzisiaj kocham ten serial i próbowałem przejść przez wszystkie sezony, jednakże dziś przy tym 8, 9 zawsze wymiękam, bo no, dzieje się tam za grubo.
0: Ale czekaj, rozumiem, że dzieci miały dobranocki, a ty dostawałeś od swojego taty z Archiwum X.
2: Tak, i teraz kontynuując ten temat, od taty otrzymałem również serial Chłopaki z baraków, który namiętnie oglądał i ciągle powtarzał kurde faja, co strasznie mnie denerwowało. No ale po latach ten serial naprawdę ma podwójne znaczenie, jest świetny. No i na jako ostatnią perełkę powiedziałbym o polskim Pitbullu Patryki Wega, który no wydaje mi się, że jest jednym z najlepszych polskich seriali współczesnych.
0: Niektórzy mówią, że ta kariera zaczęła się potem trochę kończyć Patryka Wegi, kiedy zakończył się ostatni odcinek Pitbulla. Są takie
2: tak,
0: głosy.
2: Niestety też na tym ubolewam i ubolewam na tym, że mamy naprawdę wiele polskich ciekawych produkcji, tak jak no nie przypomnę sobie teraz, ale no niestety kończymy na jednym sezonie, zrobimy 6-7 fajnych odcinków i niestety nie jest to dalej kontynuowane. Tak jak ma to miejsce na zachodzie. Nie mówię, że było 10 sezonów, bo to już jest później przesyt, ale żeby chociaż 3-4 sezony. Naprawdę mamy tą moc, żeby robić fajne seriale.
0: No, kiedy popatrzy się na historię polskiej kinematografii albo serialografii, czy jakkolwiek by mówić, to faktycznie tych tytułów moglibyśmy wyłuskać kilka. Dom, bardzo się cieszę, że ta propozycja od ciebie padła i W labiryncie, które jeszcze dzisiaj w naszych dyskusjach się nie pojawiło. Bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Cześć Przemku.
2: Dzięki również. Trzymam się.
0: Jak Przemka nie można wyciągnąć na imprezy, to znaczy, że właśnie czeszę kolejny sezon serialu. Niekoniecznie tego nowego. A jak jest w przypadku Tomka? Jesteś Tomku jeszcze po drugiej stronie?
3: Cześć Kubuś, witam serdecznie.
0: Dobrze cię słyszeć. Człowiek serialowy. Człowiek serialowy to słychać po głosie.
3: No jak jest okazja, to oczywiście dobry serial warto obejrzeć. No moja już kilka seriali padło tutaj, których też jestem fanem, między innymi Rancho. Możesz stawiać kreski, ile osób dzisiaj powie Rancho jako the best of.
0: Słuchaj, ale od razu podpytam, masz coś takiego, że czujesz taki lekki niepokój, czy jak powstanie ten 11 sezon, to nie zepsuje tych 10?
3: Zawsze jest taki niepokój, ale miejmy nadzieję, że reżyserzy staną na rzęsach, żeby jeszcze podciągnąć poprzeczkę troszeczkę wyżej.
0: Pan Adamczyk zresztą nas odwiedził w takiej audycji specjalnej Rancho Forever. Ja zachęcam do tego, żeby na stronie 4 ją odnaleźć. Wtedy były

0: quizy związane z serialem Rancho. Była Magdalena Waligórska w naszym studiu, czyli serialowa Violetka, więc można znaleźć na czwórka.online. Tomku, co jeszcze oprócz Rancho polecasz?
1: Polecam polski serial Krew z krwi, serial o mafii, bardzo fajny. Tak mnie wciągnęło, że w

0: udanego dnia.
1: No, dzisiaj można powiedzieć u nas trzech muszkieterów. Przemek, Tomek i jest i Łukasz. Łukaszu, czy jesteś? No właśnie.
2: Cześć Kuba, tak jestem.
1: Jeszcze mi powiedz, że jesteś fanem serialu Rancho, to będzie hit.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że mam zupełnie inne zdanie niż przedmówcy, bo Rancho nie oglądałem nigdy. W ogóle mało oglądam seriali, a jeżeli już, to wracam do takich dość starych. Taki chyba najświeższy, który mi się podobał, to Mad Men. Uważam, że jest świetny. A z takich serialów dla mnie top to Archiwum X. Chyba było już wymienione.
1: Pojawiło się, ale u ciebie też tak było, że ci rodzice podtykali Archiwum X wtedy, kiedy inne dzieci oglądały Dobranockę?
2: Tak. Nawet nie musieli podtykać, bo to chyba z 3 lata temu obejrzałem właśnie kilka odcinków, bo chyba teraz nawet nie wiem, ciężko gdzieś obejrzeć. Takich seriali, które bardzo lubię, to chyba mój ulubiony to Przystanek Alaska. I do tego serialu też wracam tak, nie wiem, 2 odcinki, co 2 miesiące sobie oglądam. Jest świetny. Ostatnio, czyli pewnie jakieś 2 lata temu, obejrzałem Miami Vice. I klimat tego serialu po prostu jest genialny. Sama fabuła jest no, dość prosta, ale klimat plus aktorzy, którzy tam występowali, rewelacja.
1: A zgodzisz się z taką tezą, że dobrze zrobiony serial będzie się dobrze starzał?
2: Tak. Tylko pytanie, co to znaczy dobrze zrobiony serial, tak? Bo czasami jest kwestia czasu, w którym robi się ten serial i pewne rzeczy, które były zrobione umyślnie, jak na tamte czasy, jak chociażby Miami Vice, gdzie kwestia mody, muzyki była tam numerem jeden, bardziej niż fabuła i dzisiaj to się dobrze ogląda, chociaż niektóre akcje tam, czy dialogi, to tak średnio się zestarzały.
1: To ja dopisuję do listy Miami Vice, Przystanek Alaska, Mad Men, o którym wspomniałeś, i z Archiwum X. I mamy komplet. Łukaszu, dzięki za ten telefon i szerokości na trasie.
2: Dzięki bardzo. Dzięki.
1: Słuchajcie, a ten numer to chyba znacie. 226452100.
3: I co ty na to? 226452100.
1: A ja na to, jak na lato, zachęcam was do tego, żeby zadzwonić i opowiedzieć nam o waszych ulubionych serialach. O serialach, które możemy nazwać absolutnym sztosem, absolutnym hitem i one faktycznie w kinematografii się zapisały. 226452100.

0: Tu czwórka, po robocie nie gadamy o robocie, ale po robocie gadamy o najlepszych serialach w historii. 226452100, czekam na telefony.
1: Breaking Bad może?
2: Breaking Bad, o, kilka razy się już pojawiła ta propozycja.
1: Tak. Ja oglądałem taki, najbardziej mi się podobał, to może Top Boy taki na Netflixie jest.
2: O czym on jest?
1: W Anglii takiej jakby, nie wiem jak to powiedzieć, mafii narkotykowej? Okay. Coś takiego, coś w tym stylu.
3: Prison Break.
4: Prison Break.
3: Prison Break. Najbardziej mi się podobał pierwszy sezon. Ale też szczególnie no, wszystkie, ale tak najbardziej właśnie to tak trzymało tak w napięciu. Można powiedzieć, że ten pierwszy sezon był taki najbardziej dopracowany, taki szczegółowy.
5: Yellowstone.
4: Yellowstone. A dlaczego?
5: No wie pan, no takie w klimaty wpadliśmy, no bo znaczy ja osobiście jako młody chłopak zaczytywałem się w powieściach Szklarskiego, Tomek na Czarnym Lądzie, Tomek w Tajemnicza Wyprawa Tomka, coś tam zostało i taki jakiś remake z tym Yellowstone'em powstał, bo była przepaść, tym się nie zajmowano, były seriale, zamordowali, uciekł, różne science fiction i to naraz taka sympatyczna, no, z wieloma bardzo istotnymi wątkami opowieść, która się teraz zaczynają kolejne funkcjonować dokrętki. Jak zwykle takie dokrętki pewnie są słabsze od oryginału, ale 3 razy już oglądały.
4: Wow.
5: No i za każdym razem odkrywam coś nowego. Pies się budzi i patrzy na mnie, co temu facetowi się odwala. A drugi oczywiście, no to nasze U Pana Boga w ogródku.
4: Cała trylogia w ogóle.
5: Cała trylogia, no to nie.
4: Już więcej chyba nawet
5: 4 filmów jest. Tak. U Pana Boga w ogródku, U Pana Boga za piecem, U Pana Boga...
4: W Królowym Moście.
5: W Królowym Moście to ostatni. Tak. I pierwszy jakiś był.
4: Za miedzą.
5: Prawo, tak jest.
6: Najlepszy serial wszechczasów Peaky Blinders?
4: Dlaczego?
6: Peaky Blinders. Jest bardzo klimatycznie nakręcony, fajne kolory, dużo się dzieje, ale jest bardzo ciekawy, fajni aktorzy, bardzo dobrzy aktorzy, miło się ogląda, no jest długi, ja lubię jak są bardzo długie seriale.
0: 226452100, najlepszy serial wszechczasów, oto dziś was pytamy, to teraz włącza się taka jarmarczna część mojej osobowości, spróbuję wierszem, jak serialu na wieczór szukasz, spoko, zaraz w czwórce podpowie ci Łukasz.
7: Po robocie.
8: Po robocie.
0: Cześć Łukaszu.
9: Cześć, nie czujesz, że rymujesz.
0: Dobry jesteś w te klocki. Możemy iść tak. Tym tropem. Chociaż jest też co obgadać, bo wiem, że jesteś fanem seriali.
9: Tak, troszkę jestem, natomiast ja bym poszedł w stronę seriali mojej młodości, jeśli tak można powiedzieć. Ostatnio się zastanawiałem, czy moim dzieciom podobałby się MacGyver.
0: Ja myślę, żeby się spodobał. Zależy, co oglądają teraz.
9: Teraz oglądają Tajemnice Smallville na przykład, więc Superman i tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze drugi, tutaj nie wiem, czy bym im włączył, to jest Drużyna A.
0: Aha. Czyli tam, no, o, trochę byś się zastanawiał, czy ocenzurować, inne. Czy nie.
9: Tak, dokładnie, bo tamte czasy troszkę były inne. Ale MacGyver też nie wiem, czy by zrozumiały te rzeczy, które kiedyś on wymyślał, a które teraz są normalnością w niektórych sytuacjach. I tak zastanawiałem się, czy by się udało. Natomiast te dwa seriale z miłą chęcią bym bardzo do nich wrócił, pooglądał. Też ostatnio oglądałem Doktora House'a, przynajmniej próbowałem. Natomiast mam wrażenie, że nowsze seriale są tak szybkie i tak dużo się dzieje, że ten Doktor House jest taki powolny w swojej fabule. I po 2 odcinkach stwierdziłem, że troszkę za wolny jest.
0: Wiesz co, mam dokładnie takie samo przekonanie, że kiedyś jako dziecko, jako młody chłopak byłem zafascynowany takim anime Dragon Ball. Wydawał mi się fantastyczny absolutnie i całe podwórko zbiegało się po godzinie 16, żeby odpalić RTL-7. Natomiast po latach spróbowałem obejrzeć to anime i było mi bardzo trudno, bo walka z jednym potworem nagle trwa przez 11 odcinków. Ale to jest chyba znak naszych czasów, że my potrzebujemy tych bodźców, więc zmienia się i to kino, ale też świat seriali.
9: Chyba tak. I takim też przykładem był, pamiętam, Kapitan Tsubasa i strzelanie bramki przez 2 odcinki.
0: Kapitan też... Tsubasa, tak.
9: Tak, tak.
0: No czekaj, to muszę dopisać do listy, bo tak się rozmarzyłem, że tego nie zrobiłem. Skoro idziemy rymem.
9: Tak.
0: Łukaszu, dzięki za ten telefon. Chyba, że dorzucasz dzięki jeszcze również. Jedną propozycję. Ostatnią.
9: Ostatni, Ostry dyżur z Georgiem... Chyba to był Ostry dyżur z Georgiem Clooneyem.
0: To teraz.

0: Teraz się zacznie opowieść o wszystkich lekarskich serialach, a tych seriali na rynku jest naprawdę sporo. Wszystkiego dobrego, Łukaszu.
1: Dzięki bardzo. Do usłyszenia.
0: No to dobra, ja dalej będę rymował. Tego nie wie nawet Tymoteusz Puchacz, o czym opowie za moment Andrzej Słuchacz. Halo, halo, cześć Andrzeju.
2: A miałem cię wywołać, cześć Kuba, miałem cię wywołać, o jakiś rym, widzę, sam poleciałeś ładnie. Miło słyszeć was, akurat jestem na co dzień słuchaczem z Wrocławia. Jadę nad morze, umilacie mi drogę, także świetnie was wszędzie słychać, fantastycznie. Co do seriali, moja topka to chyba jest House of Cards, który na szczęście nie był jeszcze wymieniony. Kevin Spacey, fantastyczna rola, cudowna wręcz. Większego socjopaty nie można było sobie wymarzyć. I tak pasuje chyba do wszystkich takich politycznych troszkę czasów. No i w garniturach, o relacjach międzyludzkich. No fantastyczny, mimo że te postacie są delikatnie przerysowane, to pasują i jest tam kodeks honorowy, moralność i wszystko, co można w ludziach gdzieś tam dobrego odnaleźć. Z nowych polskich Heweliusz, bardzo fajnie nakręcony. A z takich starych, to chyba miasteczko Twin Peaks.
0: No, miasteczko Twin Peaks, klasyczek można powiedzieć. Chociaż jeśli chodzi o House of Cards, to tak powoli, powoli też możemy mówić o tym jako o takim klasyku Netflixa.
2: Trochę tak, ale nikt nie ogląda. Aczkolwiek jeszcze nawiążę do Dragon Balla, z synem oglądamy wszystkie sezony. Tam nic nie brakuje.
0: A powiedz, a wy oglądacie tę taką nową wersję, która została trochę ugładzona pod tego młodszego widza, czy wracacie do tych klasycznych odcinków?
2: Do klasycznych odcinków, aczkolwiek niedawno jeszcze był końcówką roku nowy sezon wypuszczony. Nie był już tak dobry jak te poprzednie, ale również z sentymentem dobrze się obejrzało, nie?
0: Andrzeju, życzę ci dobrej pogody. Dzisiaj, kiedy czytałem prognozę pogody, to się okazało, że dziś w nocy nad Bałtykiem te miejscowości położone będą najcieplejszymi miejscami w naszym kraju. Więc dobry czas sobie wybraliście, jeśli chodzi o morze.
2: Jak żyć? Bardzo dobrze, dzięki.
0: Wszystkiego dobrego. Jeśli chodzi nawet o to, jak pada, to myślę, że sobie poradzisz, biorąc pod uwagę tę listę seriali, którą zaproponowałeś. No to z wierszem spróbuję dalej. Nawet jak się pali, Maciek to król seriali. Cześć Maćku.
3: Cześć, słuchaj, nie wiem, czy było już powiedziane, ja bardzo blisko mam do piątki z przodu w liczniku i nie wiem, czy pamiętacie taki polski serial, który jest genialnie nakręcony, 07, zgłoś się.
0: No proszę pana, nie pojawiło się dzisiaj, nasz polski James Bond.
3: Oczywiście, no i zobaczcie, on w tamtych latach łączył się telefonicznie, radiowo z jednostkami, używał helikopterów, oddziałów specjalnych, gdzie Dziewulski grał w oddziałach specjalnych, a sam był przecież w oddziałach specjalnych. Nie, no uważam, że genialny. Tam były narkotyki, były przemyty, były ściganki, kobiety,
4: goły.
3: Dodatkowo do tego był milicjant, który był wykształcony, elokwentny. Nie, no dla mnie to jest naprawdę ponadczasowy serial.
0: Muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Kto powiedział ci to jedno słowo przed chwilą? Gołe. Chcę poznać tę osobę.
3: Moja partnerka Alicja siedzi ze mną w aucie i ogląda ze mną co rok wakacje, jak są powtórki 07, to jest po prostu tak kultowe, że musi to wejść.
0: A znasz takie powiedzenie, że cześć, głodnemu chleb na myśli, jak niektórzy mówią.
3: A z takich seriali, które są, nazwijmy, no, z czasów bieżących, to taki tasiemiec Homeland.
0: Jest. Oglądałem.
3: Jest. Oglądałeś Fauda?
0: Fałdy nie widziałem. Powiedz mi, o czym to jest? Jaki to jest w ogóle klimat? Bo chętnie sprawdzę.
3: Tak jak Homeland, Amerykanie potrafią, CIA potrafi z dronów z 11 tysięcy metrów oglądać, kto gdzie jedzie i używać wszelkich nowinek technologicznych do tropienia terrorystów. Tak, w Fałdzie jest to wywiad izraelski, który działa na podstawie tylko broni ręcznej, czyli noża, pistoletu, przechodzą przez granicę, udając, że tak powiem, muzułmanów. Nie, no, to jest wywiad, że tak powiem, izraelski.
0: Dobrze chciałem ci powiedzieć, że dobrze opowiadasz, dlatego że ja widziałem ten serial, tylko w mnogości innych seriali zapomniałem tytułu. Fałda, faktycznie. Tak on się nazywa.
3: I jest jeszcze jeden z tych klimatów,

0: Jeden sezon, Kalifat.
1: Kalifat, też widziałem. Też widziałem bardzo dobry serial i to na jednej z platform streamingowych, więc jest bardzo łatwo go znaleźć. Bardzo wam dziękuję za ten telefon. Alu, powiedz tylko jeszcze jedną rzecz. Czy Maciek cię zmusza do tego, żebyś oglądała jego propozycje, czy macie podobny gust?
2: Nie, absolutnie nie zmusza. Mamy bardzo podobny gust. A to, co mówił wcześniej kolega o Peaky Blinders, no tak. Jestem zakochana w tym serialu, a w aktorze to już nie powiem jak.
1: Chociaż zaczęliśmy od 07 Zgłoś się, a tam przecież głównym bohaterem jest porucznik Sławomir Borewicz, grany przez Bronisława Cieślaka. I Bronisław Cieślak też w tych latach 70-tych, 80-tych był takim bożyszczem kobiet w Polsce, więc historia zatoczyła koła.
2: Nie, to nawet jak się dzisiaj na niego patrzy, to tak, można powiedzieć, że nawet dzisiaj, patrząc na poprzednie lata, na dzień dzisiejszy.
0: I on był też dobrze ubrany w na tamte czasy. On był naprawdę dobrze ubrany. Ja się dziwię, że cenzura pozwoliła puścić ten film w tamtych czasach.
1: No właśnie, ale dzisiaj możemy do tego wracać, więc całe szczęście, że cenzura niejako została wykiwana tutaj. Maćku, Alu, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.
0: Dziękujemy, wszystkiego dobrego.
2: Uwielbiamy was słuchać.
1: No i na takie zakończenie naszej rozmowy czekałem. Pa, 226452100. Tworzymy dzisiaj listę najlepszych seriali wszechczasów.

0: back home.
1: Jak słucham tego kawałka, to czuję się jak bohater Breaking Bad. 14 minut pozostało do godziny 18. Najlepszy serial wszechczasów, waszym zdaniem. 226452100.
2: Trudno wybrać.
3: Dla mnie osobiście chyba Dexter, ale...
4: Dexter?
3: Chyba tak, tak uważam.
4: To już powoli klasyczek się staje.
3: Tak.
5: The Crowded Room.
4: The Crowded Room.

0: Tak, taki zagadkowy jest.
1: Twoja propozycja.
2: Super jest Dom z papieru na przykład. Ostatnio fajny serial na Netflixie I Will Find You, wciągający, super też.
1: Ale Dom z papieru kupuje.
2: Tak.
1: Jest
2: tak,
1: świetny.
2: Tak, jest super.
1: Wielu aktorów też wypłynęło chyba na fali tego serialu, tych tak, hiszpańskojęzycznych.
2: Tak, tak. W różnych serialach też są hiszpańskich. Ci sami aktorzy.
3: Casa del Papel, no fantastyczny serial, zresztą ten hiszpański język sam w sobie robi wielką robotę. No i w ogóle warto śledzić losy tych aktorów, o czym przed chwilą wspomnieliśmy, bo faktycznie od Domu z papieru się zaczęło, a potem ich kariery bardzo mocno się rozwinęły. Chociaż nie wiem, czy wiecie, że Dom z papieru to też na początku był serial telewizyjny, ale wyłącznie tam, wyłącznie w Hiszpanii i jakoś specjalnie rozgłosu nie zyskał. Ale potem został przemontowany, no jedna z platform streamingowych, w tym przypadku Netflix, faktycznie go wypromowała. Wystarczyła chwila i dzwoni Kamila. Halo, halo, cześć Kamilo.
4: Dzień dobry.
3: Dobrze cię słyszeć.
4: Chciałam zgłosić dwie pozycje do listy, jeśli jeszcze ich nie było, bo wydaje mi się, że nie było słowo od początku. To jest Downton Abbey.
3: Downton Abbey, tak?
4: Tak, tak.
3: Zapisuję.
4: A druga to jest, po prostu to była chyba wspaniała Mrs. Maisel.
3: Tego drugiego tytułu nie usłyszałem, gdybyś mogła powtórzyć.
4: Wspaniała Mrs. Maisel.
3: Okej, okay, teraz wszystko jasne. A możesz mi uargumentować, dlaczego postawiłaś dzisiaj w naszej dyskusji akurat na te dwa seriale?
4: Pierwsze ze względu na aktorów i na klimat, tamta epoka i no, wspaniale się ogląda i aktorzy też wspaniale grają, ale oprócz tego cała ta fabuła też jest wciągająca. Też wydaje się, że to taki prosty, a jednak potrafi zaskoczyć.
3: Dwie propozycje od Kamili. Kupuję oczywiście i dopisuję do listy. Wszystkiego dobrego, szerokości,
4: dziękuję.
3: Bo z tego co wiem, to w trasie.
4: Tak. Tak jest. Dziękuję bardzo.
3: Oby na wakacje, albo przynajmniej z roboty. Niektórzy będą czuli ból, bo do nas dzwoni Maciek z seriali Król. Halo, halo, cześć Maćku.
5: Cześć, witam.
3: A ten ból...
5: Maciek z
3: Klanu. Tego nie chciałem rymować akurat dzisiaj, ale mnie wyręczyłeś.
5: Ja mam dwie pozycje, jedną naszą, drugą zagraniczną. Nasza to będzie Tulipan.
3: Czekałem. Pan Kalibabka. No, historia pana Kalibabki, który uwodził kobietę
5: klasyk.
3: I robił to w bardzo brutalny sposób.
5: Tak. Do tego stopnia, że nawet jeden z moich znajomych kiedyś ze względu na to, że miał podobne predyspozycje, dostał ksywę Tulipan.
3: Czyli, że mówiąc krótko, był ładny.
5: Był adoratorem.
3: A, był adoratorem w tę stronę. No jest to pewnego rodzaju fenomen, ta historia Kalibabki. On chyba nie najlepiej skończył, chociaż wiem, że po latach wciąż próbował potem tworzyć szkołę uwodzenia i niektórzy się na ten lep łapali.
5: Zgadza się, no.
3: A druga propozycja?
5: A druga propozycja to jest Columbo.
3: Columbo. Tej propozycji jeszcze dzisiaj nie było, więc się bardzo cieszę, że idziemy po nowości. No, może nie do końca w tym przypadku nowości, ale jednak mimo wszystko po seriale, o których nie gadaliśmy. A dlaczego Columbo?
5: Ze względu na odwrócenie w ogóle całej fabuły, nie? Że od samego początku mamy przedstawione morderstwo i kto tego dokonał, a później... Im głębiej w serial, tym robi się ciekawy sposób, w jaki on to do tego dochodzi wszystko.
3: Maćku, bardzo ci dziękuję za to wyjaśnienie i życzę ci wszystkiego dobrego również w szerokości, bo również w trasie.
5: Tak jest. Wszystkiego dobrego.
3: A razem z nami Magda, kolejny kobiecy głos w tej dyskusji. Magdo, jesteś po drugiej stronie?
6: Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Tym razem nie z trasy, tym razem nie z trasy.
6: Nie, nie z pracy z domu, ale niestety urlopu nie będzie.
3: Ach, szkoda. Ale zawsze jakiś serialik można włączyć.
6: Oczywiście. Nie wiem, czy była mowa. Serial z mojej młodości, z sentymentem wspominam czasy licealne, kiedy w telewizji polskiej leciał, Przystanek Alaska.
3: Przystanek Alaska. No i to jest kolejna propozycja na letnie wieczory. Myślę, że na zimowe też może, jeśli chodzi o Przystanek Alaska.
6: Serial, no niezapomniana fabuła, klimat przede wszystkim tego serialu, tak? Że no, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał i z sentymentem do niego wracam.
3: Magdo, dzisiaj wszystkich staram się zapowiedzieć wierszem. Ciebie jeszcze nie zapowiadałem. Nie musisz iść do kina, bo o serialach opowie ci Magda Dziewczyna. Może być?
6: Wow!

0: Wow, zrobił 8 dzień.
1: Wszystkiego dobrego. Dzwoń częściej. Jak będzie gorzej, to coś wymyślę. Trzymaj się, pa, pa.
0: Jasne, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: I tak właśnie wygląda nasza serialowa lista. Po robocie nie gadamy o robocie, ale po robocie gadamy o różnych innych rzeczach i po godzinie 18, oprócz tego, że będzie rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach, będziemy rozmawiać też o tym, czy każdy może nauczyć się gry na gitarze, a swoją historią podzieli się z nami chłopak, który na ulicy Chmielnej w Warszawie zaczepia ludzi i pyta ich, czy potrafią śpiewać, a jak odpowiadają, że tak, no to dzieje się magia chociażby na Instagramie.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Dlatego, że ten numer przyda wam się po godzinie 18.30, ale zanim się przyda, Daniel Godson i Wschód. Kawałek, który zagościł na naszej playliście już niejednokrotnie. Jak są...

0: słów. Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
2: Od piątku?
1: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj.

0: No i kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
3: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Don't Do It, tak nazywa się ten kawałek, ale ja jednak to zrobię. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Mapa wygląda następująco. 23 stopnie na wschodzie i południu kraju, 26 w centrum i na północy, do 29 na krańcach zachodnich Polski. Tak będzie właśnie jutro, więc jeśli opalanie, to oczywiście w Zielonej Górze. Tam też warto się wybrać, chociażby dlatego, że jest mnóstwo jezior, więc ta temperatura, ale też fakt, że nie będzie deszczu, sprawia, że kajak może iść w ruch. W piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W górach może popadać, więc jeśli jesteście tam, to weźcie ze sobą coś od deszczu.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł.

0: 1298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.

0: Chris Lorenzo i Jazzy w czwórce, 7 minut po godzinie 18. W trzeciej godzinie naszego spotkania uczymy się nowych rzeczy. Był już biały śpiew, był growl. Wczoraj śpiewaliśmy operowo, a dziś łapiemy za wiosło, czyli za gitarę.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Dzisiaj to w ogóle chciałbym wam kogoś przedstawić. Nazywa się Jonatan Kuncewicz i znany jest w sieci jako chłopak z gitarą. To znaczy zatrzymuje ludzi na ulicy i pyta.
2: Hej, cześć, przepraszam, mam pytanie. Tak? Umiesz śpiewać?
3: Tak się składa, że tak.
2: Chciałabyś to pokazać?
3: No, why not?

0: Zawsze tam, gdzie ty po hiszpańsku. Na gitarze Jonatan Kuncewicz, a śpiewała dziewczyna, którą poznał na ulicy. Ile dziewczyn poznał w ten sposób, o tym też dzisiaj na pewno pogadamy.
1: Koniec pracy.
0: Magda Żelazowska, Lech Zaleski, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do godziny 19:00.

0: co powiecie na taką muzykę? 14 minut po godzinie 18 w naszym studiu pojawił się karton, a na kartonie napis Siema, chcesz pokazać jak śpiewasz, powajbować, dosiądź się.
1: Po robocie.
0: Do mnie na przykład dosiadł się autor tego dzieła, Jonatan Kuncewicz, znany w sieci jako chłopak z gitarą. Dzień dobry, cześć Jonatanie.
2: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo mi miło, że mogę tutaj z wami być dzisiaj.
0: Wiele dziewczyn wyrwałeś na gitarę?
2: Oddalam to pytanie, pomidor.
0: Jednak pomidor, jak tak patrzyłem na twój Instagram, no to w większości to dziewczyny przychodzą do ciebie i razem śpiewacie.
2: Chyba mają więcej odwagi po prostu, żeby pokazywać jakoś swój talent, ale generalnie nie ma dla mnie znaczenia płeć, wiek, każdy może do mnie podejść i sobie wspólnie pośpiewać, bo jakby w tym całym projekcie to jest najważniejsze, żebyśmy mogli po prostu razem sobie coś fajnego tworzyć na tej ulicy i nie ma znaczenia w ogóle, czy to chłopak, czy dziewczyna, staruszka, czy małe dziecko.
0: Bo jeszcze miałem jedną tezę, że być może kobiety śpiewają lepiej niż mężczyźni, ale myślę, że nie jeden dobry wokalista mógłby się obrazić.
2: Też myślę, wolę takich test nie stawiać, bo wiesz, że ktoś się na mnie właśnie obrazi. Zostawmy to.
0: Jonatanie, jak to się stało, że pojawiłeś się, rozumiem, głównie na ulicy Chmielnej w Warszawie ze swoim kartonem, którego treść przed chwilą przeczytałem, no i tam wspólnie grasz z ludźmi, którzy przechodzą?
2: To zaczęło się od tego, że bodajże rok temu nie dostałem się do Must Be The Music z zespołem, bo jeszcze poza tym, że mam ten projekt, to gram też w zespole. Nie powiem, że byłem sfrustrowany, ale uznałem, że jest mało w zasadzie szans, żeby ludzie pokazali to, jak śpiewają. Jeśli ktoś nie ma odwagi, żeby pokazywać się w social mediach i pod swoim imieniem, no to w zasadzie nie ma bardzo dużo takich opcji. I uznałem, że stworzę takie miejsce, żeby właśnie mniejsi muzycy mieli też szansę na pokazać swój talent po prostu.
0: A to wychodzi na to, że stworzyłeś taki trochę talent show na ulicy.
2: Coś w tym rodzaju, można tak powiedzieć.
0: Sprawa wygląda w ten sposób, że ty jesteś ze swoim kartonem. To jest oczywiście, bierzemy w cudzysłów, lekko reżyserowane o tyle, że ludzie faktycznie podchodzą do ciebie.
2: Tak.
0: Ale potem gracie to w takim wajbie, że cześć, czy potrafisz śpiewać? Ty pytasz, dziewczyna albo chłopak odpowiadają, tak, potrafię. No i tu dzieje się magia.
2: Dokładnie. Bo to wszystko jest robione, że tak powiem, na żywo. Jak ludzie do mnie podchodzą, to ja nie znam też tych piosenek, z którymi do mnie przyjdą. Więc, że tak powiem, mamy zazwyczaj z jedną, dwie próby na sucho.

0: I lecimy po prostu z tematem, nagrywamy wszystko i...
1: No ja na przykład byłem zachwycony, kilka minut temu daliśmy wam taką małą próbkę, dziewczyna podchodzi, zaczyna śpiewać, śpiewa piosenkę Zawsze tam, gdzie ty i jest to wersja hiszpańska, więc takie tak, hity dokładnie. Też się zdarzają.
0: Zdarzają się i są ludzie, którzy chcą pokazać covery, którzy chcą pokazać własną twórczość i szczerze dla mnie to jest niesamowita możliwość jakby współpracować z tyloma artystami i naprawdę wszyscy ci ludzie mają piękne głosy, więc... To jest mój ulubiony projekt na ten moment, w jakim brałem udział.
1: Powiedz, a z twojej perspektywy jest wielu w Polsce utalentowanych ludzi?
0: Myślę, że jest bardzo wielu, tak. Myślę, że dużo ludzi też po prostu może nie wierzyć w siebie i mam nadzieję, że może właśnie kiedyś jak spotkają mnie na ulicy, to uznają, że dadzą sobie tą szansę i że się pokażą.
1: A ktoś, kto cię zaskoczył albo repertuarem, albo skalą głosu? No bo pewnie to też było zaskoczenie, że ktoś chciał zaśpiewać polską piosenkę, ale w obcym języku. Mhm. Ale podejrzewam, że takich właśnie hiciorów pod kątem tego, że ktoś jest wybitny z jakiegoś powodu, było więcej.
0: Tak, zdecydowanie. Przyszedł też chłopak ze swoją piosenką. W zasadzie było właśnie dwóch chłopaków ze swoimi piosenkami. Jeden to był Ringo, drugi to był Bartek. I jako, że głównie nagrywałem właśnie jak mówisz, z dziewczynami, to też była taka właśnie miła odmiana i szczególnie, że oboje mieli naprawdę ogromne talenty ale nie chcę też nikogo tutaj faworyzować. Wszyscy, co do mnie przychodzą, są świetni, więc gorąco ich tu pozdrawiam z tego miejsca, jeśli słuchają.
1: A zdarza się tak, że ktoś przecenia trochę swoje umiejętności?
0: Nie powiedziałbym, że przecenia. Też jak ja stoję na ulicy, to nie stoję tylko pod względem tego, żeby wyłapywać talenty, tylko żeby właśnie stworzyć coś fajnego. Jeśli ktoś chce po prostu zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę z dzieciństwa albo po prostu lubi to robić, to jest tak samo dla mnie ważne.
1: A po jaki repertuar najczęściej sięgają ludzie? O tym pogadamy za kilka minut, bo razem z nami Jonatan Kuncewicz, znany w sieci jako chłopak z gitarą.
2: Hobby nie zrobi się samo.
1: Tak to już jest, że w czwórce, w porobocie uczymy się nowych rzeczy. W tym tygodniu był śpiew biały, był growl metalowy, black metalowy, był też śpiew operowy, a dzisiaj chłopak z gitarą pojawił się w naszym studiu, więc pojawi się też gitara i będziemy uczyć się grać. A jak grać, to też śpiewać.

Dip trap, Fantasia.

0: Słuchajcie, czwórki po robocie. Mamy taką tradycję w trzeciej godzinie naszego spotkania, że uczymy się nowych rzeczy. Uczyliśmy się już pływać, uczyliśmy się jeździć na rowerze, robiliśmy perfumy, śpiewaliśmy białym głosem, śpiewaliśmy growlem. Był też śpiew operowy, no a dzisiaj do ręki wzięliśmy gitarę.
1: Twój sposób na relaks?
0: Bo razem z nami chłopak z gitarą, czyli Jonatan Kuncewicz, człowiek, który pojawia się na ulicy Chmielnej w Warszawie, chociaż podejrzewam, że niedługo zmieni lokalizację i będzie pojawiał się w różnych miejscach. Podrzucam taki pomysł. No i tam stoi z taką kartką, z kartonem, który też jest w naszym studiu. Siema, chcesz pokazać, jak śpiewasz, powajbować, dosiądź się. I faktycznie ludzie się dosiadają. Nagle się okazuje, że muzyka łączy osoby, które jeszcze 35 sekund wcześniej się nie znały. I obiecał mi Jonatan dzisiaj, że my też będziemy wspólnie śpiewać. A biorąc pod uwagę to, że ja kompromituję się od początku tygodnia, to właściwie nie mam nic do stracenia, bo moja godność jest już na bardzo niskim poziomie, więc co dzisiaj nie zrobię, czego dzisiaj nie zrobię, to myślę, że będzie całkiem dobrze. Na szczęście mam fachowca w studiu. Jonatanie, powiedz mi, co my będziemy śpiewać i jak to ma wyglądać?
2: No to spróbujemy zaśpiewać Lubiła Tańczyć od Rotar. Jak to będzie wyglądało, to po prostu wejdziemy sobie w refrenik i zobaczymy, jak to pójdzie.
0: To jedziemy. To ty zaczynasz i ja się dołączę.
2: Lubiła.

0: Co, wyszło nam, czy nie wyszło?
1: No, myślę, że wyszło pięknie.
0: Ale prawda jest taka, że gdybym... Widziałeś? Mamy publiczne. To ci z Chmielnej, co tam teraz przychodzą.
1: To super, wszyscy widzowie.
0: Słuchaj, bo zastanawiam się, czy jak ktoś przyjdzie i fałszuje, to ty to wstawiasz na Instagram, czy jednak mówisz, pośpiewajmy razem, ale w internecie tego nie uświadczysz.
1: Raczej jak już ludzie chcą do mnie podchodzą i mówią, że chcą się nagrać, to zazwyczaj już wtedy wiedzą, że śpiewać potrafią, więc nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby musiałem komuś odmówić. Także raczej generalnie tak to wygląda.
0: Pytałem cię też o repertuar, to znaczy jak to wygląda w praktyce? Ludzie podchodzą i o co najczęściej proszą? Bo mówiłeś, że pojawił się chłopak, który chciał zaśpiewać na przykład swoją piosenkę. Była dziewczyna, gdzie śpiewaliście tak. Zawsze tam, gdzie ty, po hiszpańsku.
1: No to zazwyczaj to wygląda tak, że jak już ktoś podchodzi, to ja chcę pokazać ich najlepszą stronę wokalną, więc proszę ich, żeby oni wybrali piosenkę. No i jeśli to jest ich piosenka, to oni mi opuszczają, nie wiem, mówią, jakie akordy są w tej piosence i ja sobie ją raz przesłucham, powiedzmy, i próbujemy. A jeśli jest to jakiś cover, to sprawdzam sobie na internecie po prostu szybko chwyty i lecimy po prostu z koksem.
0: A ty jesteś po szkole muzycznej?
1: Nie, ja miałem nauczyciela gitary przez 2 lata, a potem uczyłem się sam.
0: Okej, ta gitara to był taki twój pierwszy wybór, czy być może miałeś do czynienia też z innymi instrumentami?
1: Tak, to był mój pierwszy wybór, aczkolwiek teraz zastanawiam się nad tym, żeby rozwinąć też troszeczkę swoje umiejętności i chciałbym też nauczyć się grać na pianinie i właśnie śpiewać. To jest też mój kolejny cel.
0: A co było motywacją do tego, żeby akurat grać na gitarze? Ogniska, to, że można komuś zaimponować, czy chodziło o coś zupełnie innego, bo zafascynowałeś się na przykład jakimś kawałkiem rockowym?
1: Na pewno częściowo to było też fakt tego, że gitara jest bardzo mobilnym instrumentem i łatwo go wszędzie przewieźć, ale prawda jest trochę prostsza. Zawsze była po prostu u mnie w domu gitara, co prawda była nieużywana.

0: wana, ale zawsze leżała. I przy okazji zobaczyłem kiedyś, był filmik na internecie takiego chłopaka, który grał fingerstyle i tak mi się spodobał ten styl muzyczny, że uznałem, że muszę się tego nauczyć.
1: I robisz to, czy stawiasz
0: fingerstyle? Fingerstyle też.
1: A mogę cię poprosić o próbkę? Jesteś tak z biegów w stanie sięgnąć?
0: Zobaczymy, spróbujemy.
1: No bo ja trochę to z zaskoczenia cię biorę, bo oczywiście...
0: Troszeczkę.

0: co Hozier, oczywiście. Church. Powiedz mi, czy każdy jest w stanie tak grać, czy nie?
1: Myślę, że tak. Wymaga to ćwiczeń oczywiście, ale każdy, jeśli będzie ćwiczył wystarczająco dużo, to może osiągnąć naprawdę wszystko.
0: Bo wiem, że dzisiaj na rynku jest wiele publicznych, nie publicznych, właśnie prywatnych szkół muzycznych, które oferują naukę gry na instrumencie dla dorosłych. Czyli na przykład dla ludzi, którzy mają 30, 40, 50 lat. Nie wiem, ktoś pracuje w firmie, szuka jakiejś pasji dla siebie i decyduje się na to, żeby zapisać się na grę na instrumencie. I miałem taką zagwozdkę, czy faktycznie to jest tak, że można być dobrym, kiedy w dorosłym życiu idziesz grać, czy jednak czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość wiadomo. I będzie lepiej, kiedy zaczynamy w wieku 6-7.
1: Oczywiście, lepiej jest zacząć wcześniej, bo ma się na to więcej czasu. Też umysł młodego człowieka jest dużo bardziej plastyczny i łatwiej mu się wszystkiego nauczyć. Ale wiek nie jest żadnym wyznacznikiem. Zawsze to najważniejszym wyznacznikiem jest to, ile czasu poświęcimy na to, żeby ćwiczyć. Nie trzeba też iść koniecznie do szkoły muzycznej, ani do nauczyciela. Jeśli jakby celem jest nauczenie się grać na ogniskach i na wyjściach ze znajomymi, to wszystkiego można nauczyć się samemu.
0: Ile czasu na granie na ulicy poświęca Jonatan Kuncewicz? To się okaże za kilka minut. No i pogadamy też o twoich najbliższych planach, bo ciekawy jestem, jak będziesz swój TikTokowy i nie tylko TikTokowy projekt rozwijał, ale czy myślisz o tym, żeby wrócić chociażby do dużego talent show, bo wspomniałeś o Must Be The Music, że chciałeś tam być. 29 minut po godzinie 18.
2: Co dziś po robocie?
0: Po robocie oczywiście nie gadamy o robocie. Po robocie uczymy się nowych rzeczy. Po robocie, na przykład, jak to było w poniedziałek, śpiewaliśmy białym głosem. Potem był growl, więc było metalowo. Tak było. Była też środa i wtedy pojawił się śpiew operowy. I dzisiaj sięgnęliśmy po gitary, bo w naszym studiu pojawił się Jonatan Kuncewicz, znany w sieci jako chłopak z gitarą, który zatrzymuje ludzi na ulicy w Warszawie, przy ulicy Chmielnej. I ci ludzie opowiadają o tym, że potrafią śpiewać. A potem dzieje się magia, bo faktycznie ludzie, którzy się nie znali, robią coś i to pojawia się w internecie.

0: Koncewicz dziś razem z nami.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: W Po robocie w czwórce rozmawiamy o rzeczach, których być może do tej pory nie robiliśmy, a szkoda, bo mogą się nam przydać. Jeśli chodzi o grę na gitarze, pewnie tak jest. W jakich momentach w życiu najczęściej ci się gitara przydaje? Bo rozumiem, że projekt, który realizujesz na ulicy Chmielnej w Warszawie, jest taką rzeczą, ale pewnie były takie nieoczywiste sytuacje, że sięgnąłeś po wiosło i było fajnie.
2: Też gitara jest taką bardzo fajną odskocznią, jeśli jest jakiś cięższy czas w życiu, czy ma się silne emocje, to właśnie potrafi wyciszyć i dać taki czas na przemyślenie. Każdy ma taki moment czasami, że musi po prostu dać sobie odpłynąć i przemyśleć różne rzeczy. To właśnie gitara jest dla mnie takim moim miejscem, gdzie mam czas pomyśleć.
0: No to jest ładne, co mówisz, bo zawsze mi się wydawało, że jak ktoś gra na gitarze, to robi to jednak dla innych ludzi, to znaczy, żeby dać jakąś popisówę. A ty mówisz o sytuacjach, w których jesteś sam ze sobą w domu, są jakieś emocje i bierzesz wtedy gitarę i grasz.
2: No tak, ale no wiadomo, że jakby umiejętność sama w sobie też jest super, jak można się przed kimś popisać, chociaż...
0: Wiem, o czym mówisz, żonglowałem cytrynami na studniówce, więc wiesz.
2: No dokładnie, to możemy się wszystkiego od siebie nauczyć wzajemnie.
0: Jakbyśmy tak stanęli przy tej Chmielnej, ja bym z cytrynami, a ty byś grał?
2: Pomysł na content, myślę.
0: Tylko, że ja muszę wziąć też kapelusz, bo nie wiem, czy na kartonie
2: dobrze.
0: Się
2: ogarniemy.
0: Jonatanie, jakie masz plany na najbliższy czas? Czy ten projekt, który realizujesz właśnie uliczny, będziesz rozwijał, czy może chcesz wrócić i spróbować swoich sił w jakimś talent show?
2: Bym powiedział, że oba naraz, ponieważ i planuję trochę rozwinąć ten projekt, ponieważ mam w planach też pojeździć po różnych miastach, trochę innych w Polsce i zobaczyć, jak tam ludzie śpiewają. Ale do talent show też mam w planach z zespołem wrócić. Już nawet chyba wysłaliśmy zgłoszenie, także może jak ktoś usłyszy akurat, to nas przepchnie dalej.
0: Trzymam kciuki w takim razie. Czyli możemy spodziewać się tego, że nagle twój karton pojawi się w Białymstoku, w Gdańsku, w Zielonej Górze, w Krakowie czy Wrocławiu?
2: Tak, dokładnie. Myślę, że jest szansa, że w przyszłym tygodniu nawet będę w Gdańsku, a na początku września w Krakowie, więc jak najbardziej.
0: A myślisz, że zdarzy się kiedyś tak, że jakiś znany wokalista będzie przechodził akurat, ty będziesz stały się dołączy?
2: Mam nadzieję.
0: A na kogo byś czekał tak najbardziej?
2: Dobre pytanie. Ale na pewno bardzo lubię Kaśkę Sochacką, bardzo lubię Dawida Podsiadło. Ale naprawdę dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest tworzenie muzyki, więc kto by nie podszedł, to będę szczęśliwy.
0: Czyli jakby Kaśka Sochacka podeszła, to byście śpiewali A ja tęsknię, a ja tęsknię.
2: A ja tęsknię, tak.
0: Dobry
2: tak.
0: Kawałek. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Jonatan Kuncewicz, znany w sieci jako Chłopak z gitarą, był gościem czwórki.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jeszcze jeden numer i do domu.
0: 226452100 to jest nasz numer telefonu, który na pewno wam się dzisiaj przyda, dlatego, że za kilka minut rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach. Przypominam, dziś pakowaliśmy walizkę historyczną.

0: Tricky i Murder Weapon. Jeśli chodzi o tę morderczą broń, w tym przypadku to może być tylko telefon.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: 226452100, numer telefonu, który na pewno będzie się przydawał, szczególnie wtedy, kiedy próbujecie skompletować wyposażenie naszej walizki. Zabawa polega na tym, że codziennie ustalamy jakieś hasło, to znaczy nazywamy naszą walizkę, dzisiaj to jest walizka historyczna, i wkładamy do niej różne przedmioty. Tych przedmiotów

0: Przedmiotów jest 4. Robimy to w różnych czwórkowych audycjach. Zaczynamy od samego rana, natomiast kończymy na po robocie. I ja dzisiaj jeden przedmiot już tam dołożyłem, ale na tym zadanie się nie kończy, bo musicie skompletować wszystkie 4. Jak ktoś przegapi jakiś, zawsze może strzelać, ale to muszą być zawsze 4 przedmioty.
1: Czas na finał.
2: Czas na finał.
0: Z tego co wiem, po drugiej stronie one and only Paweł. Halo, halo, cześć Pawle.
3: Cześć, cześć, siemanko.
0: Jak spędzasz wakacje?
3: Wakacje? Ja już nie mam wakacji.
0: Czyli ty jesteś po wakacjach?
3: Tak, powiedzmy, że jestem po wakacjach.
0: Czyli rozumiem, że jeśli wygrasz walizkę od czwórki, to ta walizka pojedzie z tobą na wakacje w przyszłym roku.
3: W przyszłym roku? No, pewnie tak, pewnie tak.
0: No. To ja ci podrzucam taki pomysł, żeby ona sama smutna nie leżała, żebyś jednak mimo wszystko znalazł sobie jakiś pretekst, żeby wyjechać.
3: No, mam nadzieję, że się uda.
0: No dobrze, Pawle, przechodzimy do rzeczy. Pakowaliśmy dzisiaj od samego rana naszą walizkę. To jest walizka historyczna. Tam powinny pojawić się 4 przedmioty. Ja rozumiem, że ty zadzwoniłeś do nas, bo wiesz, jakie to przedmioty.
3: Tak, tak. Dokładnie.
0: To zaczynamy od pierwszego. Pierwszy przedmiot w walizce to?
3: To jest wielka skrzynia.
0: Oczywiście. Drugi przedmiot?
3: Suknia balowa.
0: Trzeci przedmiot?
3: Korona.
0: I czwarty?
3: Czwarty jest to berło.
0: I teraz powinniśmy usłyszeć wielkie brawa dla Pawła.
3: Super.
0: A Paweł na 3-4 swoim falsetem będzie się radował. 3-4, Paweł się cieszy.
3: Hurra!
0: Ładny mi to falset, ale myślę, że radość okazana. Wielkie gratulacje, Pawle. Waliza jest twoja, walizka historyczna, ale ta jest nowa. Mogę cię o tym zapewnić.
3: Super, bardzo się cieszę.
0: Wszystkiego Dziękuję. Dobrego, trzymaj się, dobrych Dzień wakacji. 226452100.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Mówię o tym często, ale warto zapisać sobie ten numer telefonu, dlatego że walizkę w czwórce to jeszcze niejednokrotnie będzie można wygrać. 16 minut pozostało do godziny 19.
4: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa, nigdy doszło.

0: To numer raz molesta DJ Eproman. Ten kawałek to ślady. Ci panowie też zostawiają ślady, kiedy wchodzą do studia. Jakie to się zaraz okaże, ale żeby ich zapowiedzieć, muszę mieć pewnego pomocnika. Drogi maestro, bardzo proszę. To będzie kolejny odcinek niesłabnącego popularności serialu Chłopaki z sąsiedztwa. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry.
0: Adam Smolarek, Delem. Ludzie, którzy wiedzą, jak tworzyć tasiemca.
2: To my zdecydowanie. Nasz tasiemiec codzienny odbywa się od 19 do 21, a tytuł tej audycji to Chłopaki z baraków.
0: A w dzisiejszym odcinku?
2: Święto Wojska Polskiego.
1: Święto Wojska Polskiego.
0: No to trafiłem z podkładem.
2: No i z barakami też trafiliśmy tutaj tym razem. Będziemy rozmawiali o obchodach święta, które już jutro, pojutrze i w niedzielę w Sulejówku.
0: No to skoro zrobiło się poważnie, my też obchodzimy rok Mieczysława Foga. Mega gwiazdy kina, mega gwiazdy piosenki, przełomu pewnego rodzaju, dlatego że był bardzo popularny przed II wojną światową i po II wojnie światowej. Adam jest jednym z tych, którzy interpretuje piosenki, po które sięgał Mieczysław Fog. Dzisiaj tego słuchaliśmy, ale tak mi się spodobało, że chciałbym usłyszeć na żywo. Możemy?
1: Wersja live.
2: Ja się boję w towarzystwie Delema trochę, ale...
1: Spoko.
0: Delem nie
1: patrzy. Będę patrzył.
0: Delem nie patrzy, ja się zachwycam.
2: Proszę, bardzo proszę. Profesjonalnie.
1: Dobrze,
2: tak
1: że będę słyszał.
2: Tango milonga, tango mych marzeń i snów. Niechaj me serce ukołysze, tango milonga. Jak dawniej, grajcie mi znów, zabijcie tę dręczącą ciszę. Żegnajcie dawne wspomnienia, żegnajcie burze i sercu niesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko ma, żegnam cię, wspomnij mnie. Tango milonga, tango mych marzeń i snów. Niechaj ostatni raz usłyszę.
0: Tak na mnie patrzyłeś, że...
2: No przecież nie mogłem na niego.
0: No tak, to teraz wszystko rozumiem.
1: Wow.
0: A się boję spojrzeć teraz w twoje oczy raz jeszcze.
1: Ale teraz atmosfera się zagęszczyła w studiu, powiem
0: siekiera
1: wam.
0: Siekiera wisi. Panowie przejmują stery w czwórce, a ja dziękuję za ostatnie 3 godziny. Magda Żelezowska, Alek Zalewski, Kuba Jamrozek. Słyszymy się w poniedziałek po godzinie 16:00.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
0: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: has for living.
1: Jedyna, niepowtarzalna i najwspanialsza Little Sims, utwór Hello Hi, a dobiega godzina 19.
2: Pogoda.
1: No jaka pogoda?
3: Spoko. Fajnie.
1: Spoko, moim zdaniem dosyć dziwnie, bo tak cały czas albo zakładałem, albo zdejmowałem koszulę, bo nie wiedziałem, czy jest mi zimno, czy ciepło.
3: Ale koszulę i miałeś coś pod nią?
1: Tak, mam t-shirt pod koszulą.
3: Zobacz, ale, a to jest t-shirt, taka... czy to jak zwykle takie coś?
1: Nie, ma normalnie rękawy. Ma rękawy. Nie to co zwykle.
3: Pozdrawiamy słuchaczy, którzy zauważają, że Dalem nie ma rękawów.
1: Tak, rzadko miewam rękawy, ale moi drodzy słuchacze, dzisiaj mam nie dość, że t-shirt z normalnymi krótkimi rękawkami, to jeszcze mam na sobie koszulę.
3: I dwa łańcuchy. Wow.
1: Bo było mi trochę ciepło, trochę zimno i nie mogłem się zdecydować. Jeździłem na rowerze, trochę się pociłem, trochę się nie pociłem, trochę marzłem, więc tak nie umiem określić, nie umiem zdefiniować, jaka dzisiaj była pogoda. Czy było ciepło, czy było zimno, czy było jesiennie, czy było letnio, nie wiem.
3: Myślę, że zaskakujące dzisiaj miejscami mógł być wiatr i to jest taka dziwna pogoda, w której kiedy siedzisz na słońcu, to jest ci gorąco, ale słońce zajdzie albo tam, nie wiem, już cokolwiek się stanie i nagle się okazuje, że w cieniu jest sporo chłodniej,
1: tak,
3: nie?
1: To jest
3: dziwny taki moment w roku.
1: Więc nie wiadomo, jak się do tego przygotować. No dobra, to jaki jest rating?
3: Dla mnie dzisiaj, z racji, że siedziałem na zewnątrz, czytałem książkę, 7 na 10.
1: A dla mnie jest nie wiem na 10.
3: Aha. No to 7 nie wiem na 10, super, fajnie.
1: 7 nie wiem na 10.
3: Bardzo fajna ocena pogody.
1: Tak.
3: Po więcej ekskluzywnych informacji pogodowych zapraszamy o godzinie 20 naturalnie. Wtedy też powiemy wam, na co liczymy w najbliższych dniach. A jeśli chodzi o dziś, 7 nie wiem na 10, w porządku ocena.

0: Na zachodzie dzisiaj najcieplej 26 stopni, u nas ledwie 23. O nie, toż to po prostu jest straszne, to jest zimno. Nie, zimno, moi drodzy, to jest akurat na Podlasiu, tam 20 stopni.
1: Tam, tak, gdzie Swadejniczos, by the way, pozdrawiamy Swadejniczos.
0: Pozdrawiamy Swadejniczos i tym kończymy.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
4: Kiedy?
3: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie.
7: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: No to co, Marcin, ile spadających gwiazd udało ci się wczoraj zobaczyć?
1: Zero. W ogóle poszedłem tam z ziomalem rzeczywiście oglądać Perseidy i wiesz co? Zapomnieliśmy o tym, że mieliśmy oglądać tych gwiazd i się tak zagadaliśmy.
0: A co robiliście?
1: Chodziliśmy i gadaliśmy. Słuchałem historii, jak to jest czasami ciężko na mieście.
0: Taki zawód na dobry początek audycji.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: To my.
1: No i jesteśmy tutaj z wami do godziny 21 po nas. No w końcu to, na co czekaliście cały tydzień, czyli audycja Przester, czyli jak ja to zwołem mówić, sprzężenie zwrotne z temu.
0: Ale nie reklamuj platform sprzedażowych.
1: No, nie będę reklamował, ale wiecie, o co chodzi.
0: A możemy wam powiedzieć, co Zuza będzie grać, bo już wiemy.
1: No, to możesz powiedzieć, no. To powiedz.
0: Będzie, uwaga, nie wiem, czy znasz taki niszowy zespół, Arctic Monkeys.
1: Kojarzę. No.
0: No właśnie, dobrze. Dalej, niszowe zespoły. Radiohead znasz?
1: Kojarzę.
0: Kurde, no to jesteś dobry
1: to
0: jesteś,
1: To ci od Dawida Tyszkowskiego?
0: Tak, dokładnie oni. Tak, dokładnie oni. No także, nie będziemy się nabijać z audycji sprzężenie zwrotne,
1: nie
0: oczywiście.
1: Już.
0: Bo kochamy
1: jeszcze
0: Zuzę, także nie będziemy, ale za to ja mogę ci powiedzieć, ile widziałem spadających gwiazd.
1: Ile?
0: Dwie.
1: Niby jak? Niby gdzie?
0: Wyszedłem z psem na spacer.
1: I patrzyłeś akurat w niebo?
0: Poszedłem specjalnie taką częścią osiedla. Jest taki fragment mojego osiedla, który lubię latem zwłaszcza, albo lubię, gdy jest pełnia, bo tam nie ma latarni żadnych. Co sprawia, że jest ciemno faktycznie i ja tam zawsze, gdy chodzę normalnie, to odpalam latarkę w telefonie, bo to tak trochę średnio się z tym czuję, że tam jest aż tak ciemno, ale wczoraj poszedłem tam właśnie specjalnie, żeby oglądać niebo. I wyobraź sobie, że w pewnym momencie trafiłem na wręcz taką, parę razy mi się zdarzyło już oglądać spadające gwiazdy i zobaczyłem jedną taką subtelną, nazwijmy to lekko, a jeśli chodzi o drugą, to ona przecięła po prostu pół nieba, nie? I to było strasznie widoczne. I potem moja dziewczyna też do mnie napisała, że wracała do domu w tym momencie i że też widziała taką mega jasną, spadającą gwiazdę, całkiem sporą. No chyba, że to były satelity, no to wtedy trochę słabo, ale z drugiej strony.
1: Spadające satelity.
0: Tak, to właśnie ona.
1: Słuchaj, no to ja celowo poszedłem oglądać Perseidy i nie widziałem żadnej.
0: A ja byłem z psem na spacerze 15 minut i wystarczyło, widzisz? Taki
1: no
0: jesteś.
1: No i słuchacze, i to tylko dowodzi, morał tego wejścia jest taki, że nie zawsze mamy to, co chcemy, ale zawsze mamy to, czego potrzebujemy.
0: A niektórzy potrzebują długiego weekendu. W niektórych firmach zaczyna się on już jutro, na przykład dla niektórych pracowników w polskim radiu. I co oznacza, że są obchody czego?
1: Święta Wojska Polskiego.
0: Albo w niebo wstąpienia Najświętszej Marii Panny.
1: To zależy, w co wierzycie.
0: No to zależy oczywiście, chociaż to zdaje się, że troszkę w niebo wzięcia się nazywa. Ups, przepraszam. Ja jestem po prostu niezaznajomiony, tak czy inaczej. Gramy muzę i będziemy o obchodach Święta Wojska Polskiego rozmawiać. Także zagrajmy teraz, hita Better Burning.

0: 15 minut po godzinie 19. Midnight Oil, Beds Are Burning. Bardzo australijski utwór.
1: Kto puka?
0: A w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa jest z nami dr Robert Andrzejczyk, czyli dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: No to myślę, że Robercie, musimy zacząć od tego, dlaczego obchody Święta Wojska Polskiego są cały czas istotne lub dlaczego powinniśmy się nimi interesować, bo był taki moment podtrzymywania tożsamości patriotycznej, bardziej być może, wiadomo, kiedy no, różne były myśli na temat losów Polski, a dziś?
2: Dziś chyba nic się nie zmieniło, tak mi się wydaje, tak? No bo odpowiadając na pytanie, dlaczego warto świętować, dlatego, że no właśnie, powitaliśmy się cześć, a chyba gdyby nie było tego święta, gdyby nie było zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, no to byśmy mówili do siebie priwiet i kak żyzn. I to jest chyba podstawowa rzecz. No bo to ogromne wydarzenie nie tylko w dziejach Polski, ale i Europy. I chociażby z tego powodu warto świętować.
3: Jeśli będziemy świętować, jak w takim razie takim świętowaniem zachęcić też młodszych ludzi, którzy...
0: Takich dwóch bumelantów jak
3: na
0: nas.
3: Na przykład właśnie nasze roczniki, albo roczniki młodsze, na przykład 16-latka, czy w moim przypadku 26-latka.
2: No my jak zwykle, bo to jest w ogóle 15 sierpnia u nas w muzeum, to jest... No to są tłumy ludzi, co tu dużo ukrywać, tak? To jest data oprócz 11 listopada, gdy odwiedza nas najwięcej osób. Dlatego nasz program jest skrojony praktycznie dla każdego. Jeżeli chodzi o młodsze osoby, nawet młodsze niż te 16-letnie, no to mamy przede wszystkim grę terenową, która tematycznie będzie wokół lotnictwa. W ogóle w tym roku przede wszystkim będziemy się starali mówić o lotnictwie. O lotnictwie nie tylko w czasie wojny polsko-bolszewickiej, no bo to były początki, no romantyczne też bardzo, bardzo początki, trzeba powiedzieć, ale również

0: w dwudziestoleciu międzywojennym. Więc tak, gra tematyczna, gra terenowa, to jest rodzinna sprawa i tam się odnajdą wszyscy, nawet ci szesnastolatkowie albo i nawet starsi. Druga rzecz to niewątpliwie warsztaty. My chyba jesteśmy jedynym muzeum w Polsce, które ma własną warsztatownię w dosłownym tego słowa rozumieniu. To znaczy mamy wkrętarki, wyżynarki, wiertarki, oczywiście mamy też drukarki 3D. No a w przypadku tego 15 i 16 sierpnia, no to będziemy mieli warsztaty, gdzie będziemy, każdy będzie mógł przyjść i sobie zrobić model samolotu, który właśnie walczył w czasie wojny polsko-bolszewickiej i później ten samolot sobie zabrać.
1: Dostałem istotne pytanie z reżyserki, czyli czy można taki sprzęt pożyczyć?
0: Nie wypożyczamy go. Można z niego korzystać tylko na miejscu. No my tam robimy różne rzeczy. No teraz akurat będą to samoloty, tak? Ale no robimy modele budynków, robimy czapki, robimy butelki, robimy no przeróżne, naprawdę przeróżne rzeczy. No a tym razem będą to samoloty. Według mnie to jest najlepsza w ogóle metoda uczenia młodszego pokolenia historii. Czyli poprzez majsterkowanie, poprzez zaangażowanie, no bo wtedy niewątpliwie się zapamięta tą wizytę, a tym bardziej się zapamięta, gdy się to zabierze do domu.
1: No z pewnością. No myślę, że każdy z nas, kto przerabiał w szkole podstawowej na przykład wycieczki w różne miejsca, ten wie, że no, nie zawsze jest to najciekawsze dla tego najmłodszego uczestnika. Ja jako dorosły wydaje mi się, że więcej bym z takich po prostu oprowadzeń wyciągnął. Też dużo chętniej chodzę na spacery, po oprowadzanie nawet po Ursynowie, po różnych dzielnicach miasta. No tak, no dobrze, to porozmawiamy zatem zaraz. Co jeszcze w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego? Tymczasem w radiowej czwórce Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

0: Fortunate Son, utwór, który musiał się pojawić.
1: Przy jednym stole.
0: My przy jednym stole natomiast cały czas z Robertem Andrzejczykiem, czyli z dyrektorem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, rozmawiamy o zbliżających się, w zasadzie zaczynających się już jutro, obchodach Święta Wojska Polskiego. No tak, to ile osób do was przychodzi zazwyczaj?
2: No, zwykle, jeżeli chodzi o 15 sierpnia, to jest to nawet 10 tysięcy osób. Wow, i w tym roku pewnie będziemy mieli taką samą liczbę, o ile nie wyższą. I to jest norma, to są ogromne rzesze osób, które oprócz tego, co mówiliśmy w poprzednim wejściu, no są zainteresowane między innymi sprzętem wojskowym, który my razem z 9 jednostkami wojskowymi po prostu będziemy pokazywali każdemu. A to będą od najmniejszych rzeczy, czyli od broni osobistej każdego żołnierza, no po te duże rzeczy, bo będziemy mieli moździerz

0: samobieżny rak, czyli to jest na podwoziu Rosomaka. Będziemy mieli wozy zabezpieczenia technicznego na podwoziu Leoparda, całkiem duży też sprzęt. Będziemy mieli dwa samochody, które są częścią systemu dronów Gladius, czyli wóz dowodzenia i wyrzutnie tychże dronów. No i będziemy mieli naprawdę niesamowitą ciekawostkę, czyli polski dron lądowy, który się nazywa Kuna. I będą pokazy tego drona. To jest, niby brzmi Kuna, malutkie zwierzątko, ale ten dron ponad 1,5 tony waży, więc to jest całkiem duża rzecz. No i szczęśliwcy będą mogli tym pokierować.
1: To jedyna Kuna, z jaką ja mam do czynienia, to jest, gdy przychodzi do nas powiadomienie raz w roku mniej więcej, że są żywołapki powystawiane na parkingu Polskiego Radia, więc to jest troszkę inna Kuna. Natomiast właśnie, bo tu mi przychodzi do głowy takie pytanie związane z technologią właśnie, z tym pokazywaniem jej. Na jakiej zasadzie udostępnia się do oglądania taką technologię, która jednak jest w obecnych czasach cały czas no istotna militarnie, strategicznie? To jest rzecz, która ja bym się spodziewał na tak zwany chłopski rozum, że nie powinna być dostępna publicznie.
0: No ona oczywiście nie do wszystkiego jest dostęp, tak? To znaczy no, nie będziemy sterowali tam tymi dronami, nie będziemy ich wystrzeliwali. Będziemy je, to się ładnie nazywa w wojsku pokaz statyczny, tak? Także oczywiście to, co ma pozostać tajemnicą, zostanie tajemnicą, no ale uchylamy tego rąbka tej tajemnicy, tak żeby w sumie każdy mógł zobaczyć, żeby każdy też trochę był dumny z tego, co Wojsko Polskie posiada, bo to no w szczególności te technologie dronowe, myślę, że są w dużym zainteresowaniu szerokiej publiczności i myślę, że to dobrze, żeby pokazać, że nimi też dysponujemy.
2: To na pewno niezła gratka dla wszystkich fanów świata militarnego, ale też przejdźmy do takich bardziej pokojowych rzeczy, czyli spacerów. Już jeden spacer po Warszawie się odbył, jeszcze będzie jeden po Sulejówku. No i co będziemy mogli zobaczyć i czego się dowiedzieć na takich spacerach?
0: Na spacerze po okolicach naszego muzeum, bo nasze muzeum akurat się mieści w tak zwanej enklawie historycznej, no to będzie można zobaczyć przede wszystkim i zapoznać się z losami osób, które mieszkały w Sulejówku, bo to nie tylko Józef Piłsudski, ale wiele innych postaci historycznych tam mieszkało. Naszymi bezpośrednimi sąsiadami są państwo paderewscy, tak jak mówimy, no bo tam rzeczywiście kupili działkę, jest to obecnie ośrodek szkoleniowy Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Helin, to od imienia Heleny Paderewskiej. Można wtedy odwiedzić dworek siedziba, gdzie mieszkał pierwszy premier Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli Jędrzej Moraczewski. Generalnie tą enklawę historyczną. Zwykle te spacery się cieszą ogromną popularnością. Akurat po Sulejówku będą oprowadzali nasi wolontariusze. A jeżeli chodzi o te luźniejsze tematy, no to zapraszamy przede wszystkim na bezpłatne śpiewanie i na bezpłatne tańczenie i słuchanie koncertów, bo 3 dni, czyli już jutro, 14, zaczynamy śpiewaniem pieśni żołnierskich przy ognisku. I to jutro wieczorem. W 15, czyli w sobotę, będziemy mieli koncert pieśni Ułańskich z dwudziestolecia międzywojennego przede wszystkim, także kto lubi śpiewać tego typu repertuar, to zapraszamy. No a w niedzielę retro dancing. Peyton Miller Trio, to jest amerykański artysta jazzowy, który będzie grał standardy z dwudziestolecia międzywojennego, zarówno polskie, jak i zagraniczne. No i to będzie rozłożona podłoga do tańczenia i w zeszłym roku mieliśmy 800 osób na tego typu imprezie, gdzie było kombo taneczne Jana Młynarskiego i Maseckiego. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie i będzie huczna zabawa.
1: To życzymy wam hucznej zabawy jak najbardziej. Przypomnijmy, Sulejówek pod Warszawą akurat, więc tam oczywiście zapraszamy, zachęcamy do wybrania się. Obchody Święta Wojska Polskiego. Z nami natomiast był dr Robert Andrzejczyk, czyli właśnie dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dzięki bardzo, że wpadłeś do nas.
0: Dziękuję i zapraszam na stronę internetową muzeumpiłsudski.pl, gdzie są wszystkie szczegóły na temat naszego programu.
2: Sprawdzajcie.
1: To zagrajmy teraz raz jeszcze, tak tanecznie? No tak, do tego utworu tanecznie. Parę osób tańczyło na Woodstocku niegdysiejszym, ale to akurat trochę czarna karta w tamtejszej historii. Limp Bizkit.

0: No mówiłem, że czarna karta w historii Limp Bizkit. Czarna karta w historii muzyki być może też, bo Marcin tu mówił, że kocha Limp Bizkit poza anteną, ale teraz
1: nienawidzę
0: się mam do
1: tego... Nienawidzę tego zespołu.
0: Nie przyzna się.
1: Nienawidzę.
0: Nie przyzna się. Ja dostałem za to wiadomość, że słuchając tej muzyki, to pewnie Piłsudski się w grobie przewraca. No przepraszam, panie marszałku, zatem. Mam nadzieję, że to się nie dzieje, bo jednak ostra muza to świetna sprawa, chyba że doprowadza to do sytuacji wręcz tragicznych na festiwalu Woodstock. To jest rok 99, zdaje się, i to, że w trakcie tego kawałka doszło do praktycznie zamieszek na tym festiwalu i tam sporo
1: dlatego
0: osób cierpiało.
1: Nienawidzę tego zespołu.
0: Tylko dlatego?
1: Nie, jest bardzo, bardzo wiele powodów, dla którego nie lubię tego zespołu.
0: No wiesz co, taki właśnie jesteś, nienawidzisz. A to ostra muza, do tego... Marcin, to był rap! Po części.
1: No, kiedyś to był rap, rzeczywiście.
0: No,
1: kiedyś
0: widzisz,
1: to było.
0: Widzisz, byś się nauczył rapować od Freda Darsta, no.
1: Nie powiedział nikt nigdy.
0: To prawda. To prawda, dobra, złamałeś mnie w tym momencie. Także Limp Bizkit za nami, a przed nami teraz jeszcze więcej hitów, przy których łezka cieknie. In the Army Now, Status Quo i ten single, ten cover w zasadzie, dotyczący pierwotnie wojny w Wietnamie, a w tym przypadku... No w sumie nie wiadomo czego, bo oni ocenzurowali ten fragment o Wietnamie. Także chyba po prostu antywojennie.
1: Na wieki wieków, elo.

que tu amigo me quedó.

0: No ta, a ty co?
1: Ta?
0: Dalej przed tym komputerem i cały czas tam
1: co?
0: Świrujesz.
1: A ty co?
0: No ja przed laptopem akurat i ja na przykład sobie sprawdziłem, że właśnie teraz, w tym momencie rusza Bittersweet Festival.
1: To prawda, jest od dziś do niedzieli, do soboty.
0: I właśnie zespół Purcell, który przed chwilą posłuchaliście, wystąpi na Bittersweet i ja bym na przykład się na nich wybrał. Bardzo lubię utwór I Know How I Feel. Akurat ty wybrałeś inny, ale to jest już twój problem, bo ja sobie z tamtym, z utworem I Know How I Feel wrócę po prostu do domu na słuchawkach i będę myślał sobie, o, szkoda, że Adam wybrał ten inny i słuchacze nie mogli usłyszeć tego lepszego.
1: No dobrze, to idź sobie do niego zatem. No, a tymczasem...
0: Zawiało chłodem.
1: Tak, tymczasem również dziś Lord wystąpi.
0: Kojarzycie? Wiecie, że to jest Randy Marsh z South Parku?
1: Nie.
0: Tak.
1: Nie wiedziałem.
0: Lord to nie jest kobieta, to jest Randy Marsh ze South Parku. To jest facet.
1: Chyba nie rozumiem. Ale tak, nie wyglądam w South Parku, bo nie jestem taki śmieszny, więc co zrobić?
0: Ja polecam,
1: akurat,
0: no? Polecam nie ufać nikomu i rzeczywiście sprawdzać prawdziwą tożsamość artystów, na których idziecie koncert.
1: Tak. Parcells jutro, Lord dzisiaj. A ja na Lordę już byłem w grudniu. Gdy grała
0: tak.
1: W Łodzi.
0: W Łodzi.
1: W Łodzi, no.
0: No w Łodzi.
1: Oczywiście, że w Łodzi. No to oczywiście, co, posłuchajmy jej hita zatem.
0: Hit?

0: I co, Marcin, jak ci się podoba taka muzyczka?
1: Mi się bardzo podoba.
0: Tak?
1: Tak.
0: Taka śpiewana, nie taka rapowana?
1: Mi się bardzo podoba.
0: Taki
1: słuchaj,
0: cover?
1: No, jak byłem kiedyś młodszy, to nawet Chet Faker był okej.
0: To dobrze. A Chet Faker czy Nick Murphy?
1: Chet Faker.
0: Zrozumiałe. Tak, to faktycznie sporo osób tak sądzi. Chet Faker wystąpi jutro na Bittersweetie, o którym troszkę rozmawiamy sobie. Jeszcze będziemy trochę sobie kolejna pograć, ale też bez przesady, bo znowu, to nie jest nasz patronat, prawda?
1: Więc czy
0: nie?
1: Chet Faker mieści się w twojej definicji gatunku openerowy pop?
0: Tak.
1: Oczywiście, no, moje też. Moim zdaniem to jest prawie definicja openerowego popu.
0: Mm-hmm,
1: Chet
0: tak.
1: Faker.
0: M83.
1: Okay.
0: No, MGMT,
1: oczywiście,
0: mimo wszystko
1: oczywiście
0: też.
1: Oczywiście DXX.
0: Oczywiście. Taki indie...
1: A pamiętasz coś takiego jak Rag & Bone?
0: Pamiętasz to? Man, tak?
1: Rag & Bone Man, no.
0: Tak.
1: To jest openerowy pop.
0: Oj tak, ale powiem ci, że śmieszna sprawa. Natomiast no, Bittersweet odbywa się w tej połowie sierpnia, a w przyszłym roku, w tej samym weekendzie, odbędzie się, uwaga, Orange Warsaw. Przesunięty. Także no, ciekawe, jak to się ze sobą zgra. Ja też jestem ciekaw, jak się zgra z naszą playlistą artysta, który przed nami.
1: Co my gramy?
0: Znacie go za sprawą utworów takich jak Złoto, z singli Męskiego Grania.
1: Miliony. Monet.
0: Z milionów monet, ale nie. Mrozu, który od dobrych dwóch dekad próbuje znaleźć sobie miejsce na polskiej scenie, wydał również tak genialny utwór jak Trzymaj pion, chłopaki z baraków.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Możecie mi nie wierzyć, ale Marcin kocha taki groove. Tak jak wcześniej Mrozu był wybitny, tak i teraz Afromental. To jest dokładnie to, czego możecie posłuchać od Dylema. 20 na zegarze.
1: Pogoda.
2: Zanim zaczniemy, to chciałbym dzisiaj, pozdrawialiśmy wczoraj Katowice, dzisiaj z kolei chciałbym pozdrowić Sieradz. Wszystkich mieszkańców Sieradza i Sieradz jako taki.
0: Czemu?
2: Po prostu.
0: A po prostu,
2: akurat dzisiaj
0: tak?
2: Wylosowało się Sieradz. Jeśli ktoś nas słucha z Sieradza, no to big up, pozdrawiamy, jesteście wspaniali. Dziękujemy,
0: wiesz,
2: że was słuchacie.
0: Co ja pozdrawiam? Kogo? Ja pozdrawiam mieszkańców Ełku.
2: Dobra, to dzisiaj jest Ełk i Sieradz. Dla was wyjątkowe pozdrowienia i dla was shoutout. Jaka jest u was pogoda, nie wiemy, ale mamy nadzieję.
0: Ełku widzę, jaka jest według prognozy przynajmniej.
2: No jest, ale nie ufamy prognozom.
0: No, a zapomniałem.
2: Faktycznie. Nie ufamy prognozom, więc mamy tylko nadzieję, że u was będzie słonecznie, ale nie będzie też za sucho. Mamy też nadzieję, że jeśli będzie deszcz, to taki, który nie będzie psuł wam waszych rozrywek typowych dla Sieradza albo Ełku.
0: No ja na przykład czekam na wiatr, co rozgoni ciemne skłamy. Zasłony.
2: Okej, okay. Ja czekam na słoneczko, co grzeje i mnie miziu.
0: Miziu. To znam inne sposoby na załatwienie tego akurat.
2: Tam dogadamy się.
0: 18 stopni w Zakopanem w tym momencie. To nie jest ciepło jak na lato, gdzie jest
2: gorące. A jak jest w Sieradzu?
0: A w Sieradzu? W Sieradzu tak koło 20.
2: Okay.
0: W tym momencie. No, także tak
2: upiekło się wam.
0: 18, no powiem wam tak.
2: Nie, nie urywa.
0: Słabo, ale uwaga. Kojarzy motyw, jak zaczyna się Asterix i Obelix zawsze. I jest ta jedna maleńka wioska, która opiera się Cesarstwu Rzymskiemu. To jest jedna maleńka wioska, jeden maleńki region Polski, który opiera się o chłodzeniu, mianowicie okolice Słubic i Gorzowa i Zielonej Góry. Tam 26 stopni i ostrzeżenie przed upałem.
2: Wow.
0: Taka jedna plamka na mapie Polski.
2: Trzymajcie się tam w Gorzowie. Też was pozdrawiamy. Pozdrawiamy Gorzów Wielkopolski.
0: Pozdrawiamy. Jakie afirmacje? Żeby było ciepło.
2: Żeby było ciepło, ale nie zbyt sucho. Żeby deszcz nie przeszkadzał nikomu w niczym i wiatr.
0: No to już wiecie.
2: Przy mikrofonie Asterix i Obelix.
0: To ja. Mam dużego ziomka, mów mi Asterix. Jak Krapawoł Białas. Pogoda za nami.
1: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek

0: od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać.
1: Kilo Ali Flow.

0: JID, ale fajnie. To powinniście pomyśleć, słuchając czwórki.
1: A nie myślicie pewnie, bo JID... Aż, dobra, to chodziło o CR-e, mój drogi.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Ciara z... bo nie, tego nie powiem.
1: He was ale... a skater boy.
0: No tak.
1: No. To są moje skojarzenia gitarowe. Prawdziwa muza.
0: Chłopaki z sąsiedztwa, czyli Adam Smolarek, ten po lewej, i Del M, ten po prawej.
1: Tak, to my. No spoko, to sobie bądź po prawej. Ja nie będę. Nigdy. No, ale tak czy inaczej, słuchaliśmy już polskiego Justina Timberlake'a, to może pora na tego prawdziwego.

0: oryginalnego w tym momencie.
1: Przepraszam, dla słuchaczy, którzy dopiero się dołączyli. Pan redaktor Smolarek ma na myśli Mrozu. To jest polski Justin Timberlake.
0: To jest polski Justin Timberlake, jak najbardziej tak jest, to prawda. No więc, a przynajmniej był.
1: Wtedy, był, no, gdy próbował. A teraz nie wiadomo.
0: A teraz nie jest, teraz jest nie wiem czym polskim, ale świetnym wokalistą. O, może przy tym zostanie. Na pewno lepszym niż wtedy?
1: Tak, to na pewno.
0: Lepiej wchodzi w beat, twoim zdaniem?
1: No teraz słuchaj, no jeśli go kiedyś słyszałeś na żywo z bandem, to wiesz, że on naprawdę potrafi pozabujać. Potrafi zabujać. Na męskim graniu go raz słyszałem.
0: Przykro mi.
1: I było super.
0: Moje kondolencje.
1: Mi się podobało.
0: Zostaniemy zatem przy Justinie Timberlake'u, tym prawdziwym, a przed nami zatem Ciara, cały czas z Justinem Timberlake'iem, dlatego że Ciara akurat występuje na Bittersweet Festiwalu, jeszcze ciutkę o tym festiwalu tylko, bo zaraz będziemy słuchali z powrotem jednego z dwóch artystów, których znasz, czyli będzie Dinner Party oczywiście, ale najpierw jednak Ciara, Justin Timberlake.
2: Love and Sex Magic, oh! 1, 2, 3,

0: I co to był za banger? Człowieku, One Two Step, Ciara i Missy Elliott, to jest coś. Ta produkcja jest rewelacyjna. Przez chwilę miałem takie poczucie, że to się źle zestarzało, tak 10 lat temu, a teraz nagle to trochę wraca, ten Timbaland vibes, no i jest, jest dobrze. Podoba mi się to, naprawdę tak groovy ten numer.
1: Tak, tak, tak, wraca, wraca, chociaż ja akurat zawsze miałem wrażenie, że to jest spoko, to jest fajna muza. I pamiętam, byłem w tym gronie swoich kolegów, którzy mówili sobie, ej stary, bo tak słuchasz tego i ludzie mówią, że to guilty pleasure. Ej, to jest fajne po prostu, nie? I tak mieliśmy właśnie z produkcjami Timbalanda. Oczywiście na przykład dla Nelly Furtado i tak dalej.
0: No, ja uwielbiam Nelly Furtado, stary.
1: Marcin, a gdybyś był Timbalandem i grał na Łódź Summer Festival, co byś robił? Tak, super. To właśnie to byś robił, tak jak robił i on, Tim Mosley, znany jako Timbaland. A teraz, no przejdźmy do tego, teraz ja będę Marcinem. Nowy album Dinner Party wyszedł, What You Bringing, i tam, no wiecie, kto tam jest, no Ninth Wonder, producent.
0: To on totalnie nie umie mnie udawać.
1: Tak, tak, tak. Aha, następnie Robert Glasper też niesamowity, na Roadsach. O, te Roadsy, o stary, naprawdę.
0: To posłuchajmy.

0: Jak to się zachowujesz?
1: Jakie to było piękne. Dinner party.
0: Też patrzę przez szybę, tam Alek też tak na ciebie patrzy trochę dziwnie.
1: Dinner party z ich najnowszej płyty Whatcha Bringing.
0: Tak, naprawdę?
1: Teraz Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington, czyli naprawdę, i jeszcze Knife Wonder, czyli naprawdę niezłe duo łączące.

0: dance, jazz, hip-hop, R&B, wszystko się zgadza. Polecam tą płytę. Nie jest tak dobra jak ich debiut, ale naprawdę tutaj już ciężko dorównać debiutowi, bo debiut był wyjątkowy. Nie miał po prostu ani jednego numeru, który był pudłem. Tutaj też nie ma skipów, ale nie jest to po prostu aż tak fajne jak klasyk Dinner Party.
1: Tak zupełnie na serio, to wydaje mi się, że to jest muza, przy której nie może być źle jako tako, tylko, bo to są za dobrze muzycy, żeby nagrali jakiś kasztan. Nie?
0: Tak,
1: tylko
0: to prawda. To może nie być wyjątkowe.
1: Może nie być wyjątkowe, no tak. Tak. Tak.
0: I czuję, że nie dostałem niczego ekstra w stosunku do debiutu Dinner Party.
1: No cóż, no
0: mam
1: to
0: takie poczucie.
1: Może jeszcze tym młodym rokującym trzeba dać trochę czasu. No. Może jeszcze się wyrobią
0: może,
1: chłopaki.
0: Może. Słuchajcie, no ja najbardziej chyba teraz czekam na kolejny pełnoprawny album Kamasiego Washingtona.
1: Są tacy ludzie, którzy czekają, serio?
0: No.
1: Tak?
0: Z tych tutaj wymienionych, to chyba Kamasi Washington najbardziej bym chyba chciał, żeby coś nowego. A ty co byś chciał?
1: Ja po tobie bym się spodziewał raczej Teresa Martina albo Roberta Glaspera.
0: Roberta Glaspera trochę się boję jego nowego projektu, bo jego solowe projekty są dla mnie bardzo nierówne. Bardzo nierówne.
1: Czemu? Co, w ogóle na czym on gra, może powiedzmy? No?
0: Na klawisze. To jest klawiszowiec, ale jest przede wszystkim w roli producenta i o ile jego seria Black Radio, która już ma 3 albumy, zawsze była trafiona, to tak rzeczy, które nagrywał na przykład jako Robert Glasper Experiment albo takie bardziej klasyczne jazzowe granie, no moim zdaniem dużo nie wnosiło. Poszczególne tylko numery, poszczególne covery były fajne, ale ogólnie to seria Black Radio mi się najbardziej podobała, a teraz Martin wypuszcza tak dużo solowych albumów, które są po prostu nijakie, że już mam tego dosyć. No.
1: No to jest drobny problem. Dlatego ciekaw jestem, co powiesz o produkcji Conora, który nas odwiedził ostatnio ze Stasiem Kropką, ale produkcji dla trochę innego artysty, dla Felixa Madery, który to... O, tutaj jakieś po prostu światła, jakieś... Lądujemy zatem, dobrze, lądujemy. No cóż, w Dubaju odlądujemy.

0: No.
1: No i co?
0: No i okej.
1: Pioseneczka, nie?
0: Pioseneczka.
1: Jak ci się podoba produkcja Conora wcześniej?
0: Podobała mi się, tak mnie zaskoczyła. Nie spodziewałem się go w takim, nie wiem, wydaniu indie.
1: Kampowym,
0: no. Tak. Nie spodziewałem się, ale ciekawe. Znaczy na pewno najfajniejsze jest w producentach młodego pokolenia, że szybko się nie dają zaszufladkować. To jest moim zdaniem wyznacznik później dobrego producenta przyszłościowo.
1: No, to prawda, dlatego zobaczymy. Ma chłopak otwartą głowę i no. Ciekaw jestem, co będzie dalej, chociaż przecież rzeczy, które wydaje ze Stasiem Kropką, również są warte uwagi. Ale
0: oczywiście.
1: A przede wszystkim oni u nas byli ostatnio.
0: Byli, świetna także. Rozmowa. Pozdrawiam chłopaków.
1: Jeszcze jak. Także, co dalej? Dalej słuchaliśmy Cloud. Cloud, który jest artystą, nie wiem jak to nazwać, no też indie, też songwriterskim. Myślę, że słuchając tego utworu łatwo zgadnąć, czy się domyślić, że miała tutaj swój udział Clairo w tym brzmieniu, bo Clairo pojawia się w teledysku do kawałka She Doesn't Love Me, a właśnie przez nią trafiłem na Cloud. Także zobaczymy, jak wyjdzie ich album. To jest płyta, która wyjdzie 23 października, Me and My Music and the Music. Także no nic, takie ładne indie na ten moment.
0: Co ładne, no,
1: no a dalej?
0: Troszkę wyjdziemy od takich brzmień indie i przejdziemy do bardziej pulsujących, gruwiących brzmień i to jest gdzieś na styku no, eksperymentalnego jazzu z afrofunkiem. Moje niedawne znalezisko, zespół IBBO Sound Machine, czyli brytyjski zespół z afrykańskimi korzeniami. Tutaj nie mogę wymienić jednego kraju afrykańskiego, z którego pochodzą, bo tam korzenie są dosyć porozstrzeliwane po różnych krajach.

od członków. Wokalistką, którą możecie zobaczyć na okładce, jest... Jak ona się nazywała? Eno właśnie, Eno Williams. Ona tutaj najwięcej daje oczywiście charakterów do tych wszystkich utworów, no ale tutaj cały zespół robi robotę i polecam sprawdzić ich najnowszy album Chopping Mountain. A za chwilę dwa utwory z tego krążka: Concept of Love i Giving Me Peace.

freedom.

down.

0: Ładne, co?
1: No takie okej.
0: Okay. Dobra, no mam jeszcze jedną polecajkę dla ciebie, mój
1: znaczy,
0: drogi.
1: Powiem inaczej, fajniejsze jest to nowe EB Bison Machine niż to, które słyszałem, nie wiem, 2 lata temu na przykład.
0: No to tak, no to na pewno ten album jest nieporównywalnie w ogóle wyższy jakościowo. No oni też musieli chyba trochę dla siebie znaleźć jakiś tam sposób. No i 11 września ukaże się cała płyta Chopping Mountain. W tego samego dnia ukaże się również Tiber od FKJ-a, francuskiego producenta, którego bardzo lubię i od jego pierwszej płyty tak naprawdę pełnej, czyli French Kiwi Juice. To było pierwszy pełnoprawny album, wcześniej były cudowne epki. To jest kolej z którego Instagrama uwielbiam, jest bardzo piękny, zawsze wrzuca nagrania, jak w swoim pięknym, zielonym, drewnianym domu tworzy, gra na wszystkich instrumentach i tak dalej. Może ci się spodoba to, no ostatnio wydał 2 fajne single, How Much Does It Take To Shift It All i Changing Ringing. Chcesz to usłyszeć?
1: FKJ Twix?
0: O nie. To poleciało, ten żart naprawdę poleciał na antenie i teraz już próbowałem go jeszcze złapać, ale nie, już poleciał.
1: Są gorsze żarty, które są można na antenie powiedzieć, dlatego ich nie powiemy.
0: FKJ, a nie FKA.
1: Dobrze, FKJ, zatem FKJ.
0: French Kiwi Juice. Tak się nazywa, nie moja wina. A na jego albumie usłyszycie oczywiście Bassa, Baby Rose, Labyrintha i Erin Allen Kane.
1: A to już cała płyta 11 września,
0: 11
1: tak?
0: września.
1: Okej, okay, no to jestem ukaże. Ciekaw. Kawałek z Baby Rose już wyszedł?
0: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, no dobrze. To jest

0: taka wokalistka, którą bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć na żywo.
1: Bardzo.
0: I gdy grała w Polsce chyba 3 czy 4 koncerty z rzędu z EAPS, to akurat trafiło na ten jeden wyjazd za granicę, kiedy mnie nie było na miejscu.
1: No niech to szlak. No to posłuchajcie FKJ, a na razie z Lucy Park, a później porozmawiamy o czymś innym.

0: Change is Rising, FKJ z nadchodzącej płyty Tiber, a to jest Adam Smolarek na trąbce.
1: Bartosz Bielenia na puzonie. To w projekcie Współgłosy.
0: Fajnie.
1: Tak, on tam faktycznie gra na powietrznym puzonie niewidzialnym, bo gra swoimi ustami i powiem tak, robi to tak, że można oszukać nawet muzyków, którzy grają na puzonie faktycznie.
0: A wiesz, że nasz realizator, który właśnie realizuje naszą audycję, jest beatboxerem?
1: Oj, niestety, wiem.
0: Polecamy. Aleks Zaleski jest z nami, jesteś super.
1: Młody Aleks, tak zwany.
0: Młody Aleks, no. Lubię gościa.
1: Lubię gościa, no.
0: Ja lubię z nim pracować.
1: Co mi powiesz o FKJ-u jeszcze?
0: Co mogę ci powiedzieć?
1: Bo mi się podobał ten syncik na końcu.
0: Słuchaj, no FKJ, to co jest chyba u niego najbardziej charakterystyczne, to że to jest taki one man orchestra. Koleś wszystko sam produkuje, gra na, sam na wszystkich instrumentach, które słyszymy. No i bardzo płynnie przechodzi od, wiesz, saksofonu przez klawisze, które są jego głównym instrumentem, gitarę basową, gitara elektryczna, wokal, sampler bardzo często, co też jest ciekawe, że wplata bardzo dużo tej elektroniki i syntezatorów w swoje produkcje. Ma piękne studio, do których zaprasza muzyków. No a najbardziej takim momentem dla niego kluczowym w jego karierze było nagranie live sesji z Masego, gdzie razem stworzyli hit Tadao. To był taki hit, który w 2019 czy 2020 naprawdę poniósł się szeroko. No i dzięki niemu obydwaj mają dzisiaj mocne kariery. A wszystko zaczęło się od zwykłego, spontanicznego jam session, które skończyło się świetnym singlem.
1: Nie wszystkie jam session kończą się w ten sposób. Tak nie wszystkie audycje kończą się dobrze, ale nasza wydaje mi się, że zakończy się dobrze. Za moment Zuza Zielińska poprowadzi dla was przester na temat koncertu, na temat live'ów. My natomiast wrócimy do was w poniedziałek w tym składzie,
0: wrócimy
1: a ja zapraszam jutro o 18 na audycję Gramy Co Chcecie, która zgodnie z nazwą polega na tym, że gramy co chcecie. Także
0: moi
1: jeśli
0: drodzy,
1: chcecie, to
0: audycja
1: zapraszam.
0: Chłopaki z sąsiedztwa to jest najlepsza audycja, jaką możecie posłuchać od godziny 19 do 21, od poniedziałku do czwartku. Przy mikrofonie zawsze niezawodny Adam Smolarek i zawsze niezawodny DLM, ale chyba, że akurat któregoś z nas nie ma.
1: Na przykład DLM-a nie będzie.
0: Tak. W przyszłym tygodniu mnie nie będzie, od wtorku jadę na urlop. Tam, gdzie zimno, będzie zimno. Czaisz? 14 stopni.
1: To idź się. Kto to widział? No nic, także skończmy to, bo mi się przykro zrobiło. Ja nazywam się Obelix, naprzeciwko mnie Asterix, a przed nami Viagra Boys, Troglodyte. Pa, pa!

0: struggle day.
1: Autopromocja. Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
2: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami.
1: I całkiem nieoczywistymi.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
1: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
1: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Czwórka, to słychać.

0: Puls.
1: Minęła 21.
2: Pogoda.
1: Zaglądamy do prognozy pogody na piątek, bo ten zapowiada się naprawdę gorąco. W wielu regionach Polski temperatura sięgnie 30-35 stopni, a lokalnie może być jeszcze cieplej. Najwięcej słońca zobaczymy na południu i w centrum kraju, natomiast na zachodzie i północy z czasem może pojawić się więcej chmur. I właśnie tam trzeba będzie uważać na pogodowy zwrot. Po bardzo ciepłym dniu możliwe są przelotne burze, miejscami z silniejszymi deszczem i wiatrem. Czyli piątek zaczniemy bardzo wakacyjnie, ale wieczorem atmosfera może zrobić się zdecydowanie bardziej dynamiczna.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie weekend.
4: Od piątku?
3: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zaparz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
2: Autopromocja.
5: Tak jak

0: Czwórka. To słychać.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: Szester. Zaprasza Zuu, czyli Zuza Zielińska.
1: Cześć, dokładnie tak, zaczynamy Przester, a przed nami już 7 spotkanie. Dzisiaj będzie trochę inaczej, bo zamiast płyt studyjnych zajrzymy na scenę. Przez najbliższe 2 godziny posłuchamy albumów koncertowych i zapisów występów, które myślę, że dla wielu fanów są równie ważne, a czasem nawet ważniejsze niż ich studyjne odpowiedniki. Ja mam kilka takich przykładów. Do tego odcinka w ogóle zainspirował mnie film Stop Making Sense, Talking Heads, o koncercie Talking Heads. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, naprawdę warto to nadrobić. To nie jest zwykły zapis koncertu, tylko perfekcyjnie wyreżyserowany spektakl w ogóle, który z każdym kolejnym utworem rośnie. Od Davida Byrna samotnie stojącego na pustej scenie z boomboxem po pełny hipnotyzujący zespół, ale nie będę wam spoilerować. Miałam też szczęście zobaczyć Davida Byrna na żywo na openerze i to tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że niektórzy artyści potrafią zamienić koncert w coś znacznie większego niż tylko odegranie piosenek. Zaczęliśmy więc Talking Heads i z Talking Heads jeszcze na chwilę zostaniemy. This Must Be The Place, oczywiście, i Heaven na antenie radiowej czwórki.

0: No dobrze, skoro mowa o koncertach, to oczywiście nie mogło zabraknąć mojego ulubionego zespołu, czyli Arctic Monkeys, które na żywo udało mi się zobaczyć już 3 razy. Live at the Royal Albert Hall. To dla mnie przykład albumu koncertowego, który jest zapisem zespołu, który przez kilkanaście lat grania kompletnie zmienił swoje brzmienie i sposób grania tych samych piosenek. I Bet You Look Good on the Dance Floor nie jest już chaotycznym wybuchem energii. Z 2006 roku 505 brzmi bardziej przestrzennie, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej melancholijnie, a Alex Turner śpiewa te utwory zupełnie inaczej niż 20 lat temu. To jest trochę dokument dojrzałości zespołu, który nie ucieka od swojej przyszłości, ale też nie próbuje jej kopiować. No i jeszcze jeden ważny kontekst tutaj mamy. Ten koncert odbył się w 2022 roku i został wydany, żeby wesprzeć finansowo Royal Albert Hall i organizację War Child po pandemicznym zamknięciu koncertów, więc oprócz świetnego brzmienia jest tu też bardzo konkretny cel, co jest super. Więc przed nami Arctic Monkeys z Royal Albert Hall. Ja zamykam oczy, a na antenie wybrzmi I Bet You Look Good on the Dance Floor, Are You Mine i wspomniane wcześniej 505.
1: We're Arctic Monkeys, this is I Bet You Look Good on the Dance Floor. Don't believe the hype.

That's a big shatter. In my mind.

To jest audycja Przestar w radiowej czwórce przy mikrofonie ZU. I przejdźmy do trochę mniej oczywistych wydawnictw koncertowych. Przed nami album, który ukazał się w 2022 roku, ale sam koncert odbył się 5 lat wcześniej w nowojorskim Murmur Theater. Dive zagrali wtedy wyjątkowy, jednorazowy występ bez wielkiej publiczności, za to z zupełnie nowymi aranżacjami utworów z pierwszych dwóch płyt. Jest tu więcej przestrzeni, więcej ciszy i spokoju, a momentami w ogóle trudno uwierzyć, że słuchamy tego samego zespołu, który zwykle kojarzy się z gęstą ścianą gitar i definicją shoegaze'u. To też świetny przykład na to, że album koncertowy nie musi być zapisem z festiwalu, wielkiego koncertu dla kilkudziesięciu tysięcy osób. Czasem wystarczy pokazać dobrze znane piosenki z zupełnie innej strony. Więc przed nami Dive i dwa utwory z Live at the Murm Theater, Human i Dopamine.

To za chwilę usłyszymy. Jest chyba jednym z najbardziej wyjątkowych albumów koncertowych lat 90., więc absolutnie nie mogło tego dzisiaj zabraknąć. W 1997 roku Portishead byli już po dwóch przełomowych płytach i zamiast ruszyć w kolejną trasę, postanowili zaprosić blisko 30-osobową orkiestrę pod batutą Davida Snella i zagrali specjalny koncert w nowojorskim Roseland Ballroom. Co ciekawe, wiele osób zakłada, że ich muzyka od początku opierała się na samplach starych orkiestr i filmowych aranżacji. No a tymczasem Gough Barrow i Adrian Atley bardzo często tworzyli te stare brzmienia sami, nagrywali własne partie, a później je postarzali, przepuszczali przez taśmę, winyle czy różne efekty. Dlatego zaproszenie prawdziwej orkiestry było dla nich okazją, żeby te wyobrażenia

wyobrażone filmowe pejzaże wreszcie zabrzmiały naprawdę. Efekt jest niesamowity. Smyczki nie są tutaj dodatkiem ani ozdobą. One w ogóle budują napięcie, zagęszczają tą atmosferę i sprawiają, że utwory brzmią jeszcze bardziej filmowo niż na płytach studyjnych. No i oczywiście jest Beth Gibson. Jej głos pozostaje niemal nieruchomy emocjonalnie. Ale właśnie dzięki temu każdy dźwięk orkiestry wydaje się jeszcze bardziej dramatyczny. To jedno z tych wydawnictw, które pokazują, że koncert może być nie odtworzeniem materiału, a jego rozwinięciem. Przed nami Mr. Rons i Over z albumu Roseland New York City Live.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką.
2: Jaki plan?
1: Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Sprawdzamy, co wydarzy się w pogodzie w weekend i tutaj robi się naprawdę gorąco, dosłownie. Sobota zapowiada się upalnie, w wielu regionach termometry mogą pokazać 33-35 stopni, a miejscami nawet więcej. Przez większą część dnia będzie słonecznie, a po południu i wieczorem na północy i zachodzie mogą pojawić się burze. Niedziela przyniesie bardziej dynamiczną pogodę, burze i przelotne opady mogą pojawić się już w większej części kraju, a temperatura nadal będzie bardzo wysoka. Czyli przed nami bardzo gorący weekend, a jeśli planujecie coś na świeżym powietrzu, szczególnie w niedzielę, warto mieć oko na prognozy i radar opadów.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja.

0: Szester. Zaprasza Zuu, czyli Zuza Zielińska.
1: Słuchacie radiowej czwórki, a to jest audycja Przester. Dzisiaj przechodzimy sobie przez albumy koncertowe. I powiem wam, że jest kilka zespołów, których naprawdę żałuję, że nigdy nie udało mi się zobaczyć na żywo. I Radiohead są zdecydowanie na szczycie tej listy. Tym bardziej zazdroszczę wszystkim, którym udało się być na ich ostatniej trasie koncertowej. Radiohead wrócili na scenę pod koniec 2025 roku po 7-letniej przerwie, a gitarzysta Ed O'Brien zapowiada, że od 2027 roku zespół chce koncertować w zupełnie nowej formie, zamiast wielkich światowych tras, około 20 koncertów rocznie na jednym wybranym kontynencie. Na szczęście jest jeszcze I Might Be Wrong, Live Recordings. To jedyny oficjalny album koncertowy Radiohead, wydany w 2001 roku tuż po Kid A i Amnesiac. I to bardzo ciekawy moment w historii zespołu. Po premierze Kid A wielu zastanawiało się, czy ten materiał w ogóle da się zagrać na żywo. W końcu była to pełna elektroniki płyta, pełna sampli i w ogóle też komputerowych eksperymentów przecież. Radiohead udowodnili wtedy, że nie tylko się da, ale że te utwory na scenie potrafią brzmieć jeszcze bardziej organicznie. To właśnie koncerty sprawiły, że wiele osób spojrzało na Kid A zupełnie inaczej. Everything in its right place i Idiotech przestały być zimnymi, elektronicznymi kompozycjami, a stały się pełnokrwistymi utworami granymi przez 5 muzyków, którzy wzajemnie reagują na siebie w czasie rzeczywistym, to jest istotne. Posłuchajmy Radiohead na żywo z Oxfordu w radiowej czwórce, a ja zamknę oczy i na chwilę rozmarzę się, że tam jestem.

czwórka. Polskie Radio.

0: Mało tożsame ze sobą utwory. Najpierw Pulp i Common People z Glastonbury, czyli festiwalu, który jest aktualnie najwyżej na mojej liście festiwalowych marzeń. To nagranie pochodzi z legendarnego występu z 1995 roku, kiedy zespół wskoczył do programu festiwalu w ostatniej chwili za The Stone Roses. Dla wielu Brytyjczyków był to moment, w którym Pulp stali się największym zespołem w kraju, a wykonanie Common People do dziś uznawane jest za jeden z najbardziej ikonicznych występów w historii Glastonbury. A potem przeniesiemy się do zupełnie innej przestrzeni, bo z festiwalu do studia będzie Big Thief i ich Not. To jest właśnie nagranie z kameralnej sesji w studiu. Nie ma wielkiej sceny ani euforii publiczności, jest za to zespół grający właśnie razem w jednym pomieszczeniu, w jednym studiu. Dzięki temu słychać każdy detal. A Not, utwór, który już w wersji studyjnej jest hipnotyczny, na żywo staje się jeszcze bardziej surowy i emocjonalny, no i dla mnie w ogóle absolutnie przepiękny, więc najpierw Pulp, a potem Big Thief w radiowej czwórce.
1: So, on that positive note, this is the last song, we can't play anymore after this. This is Common People.

Koncert Idols poleciłabym każdemu, nawet jeśli na co dzień nie słucha postpunka. Miałam okazję zobaczyć ich na żywo w Gdańsku i do dziś to jeden z najbardziej energetycznych koncertów, na jakich chyba byłam. To nie jest w ogóle zespół, który po prostu gra swoje utwory. Oni od pierwszej do ostatniej minuty budują niesamowitą więź z publicznością i sprawiają, że cały tłum staje się częścią koncertu. Wchodzą w ludzi, jakby grają na gitarze, będąc w ogóle podniesieni przez publiczność. No coś niesamowitego. Album A Beautiful Thing, Live at Le Bataclan, świetnie to oddaje. Został nagrany podczas dwóch wyprzedanych koncertów w Paryżu Le Bataclan i jest właściwie zapisem tego, co w Idols najważniejsze. Ogromnej energii i poczucia wspólnoty. Przed nami Mother i Dany Nadelko. Przygotujcie się na dużo mocy. I am a feminist!

Są takie koncerty, po których wychodzi się trochę innym człowiekiem. Na przykład zwalniasz się z pracy i robisz w ogóle absolutną życiową rewolucję. I to właśnie ze mną zrobił koncert King Króla na OFF Festiwalu kilka lat temu. Do dziś stawiam go zdecydowanie na pierwszym miejscu. No dobra, od tego roku na równi z koncertem Camerona Wintera z Primavery. No to były naprawdę bardzo, no najbardziej poruszające koncerty, jakie miałam okazję przeżyć. Naprawdę czułam tam cały wachlarz emocji, od totalnego napięcia po coś w rodzaju oczyszczenia, takiego katarzis. Trudno po czymś takim wrócić do rzeczywistości i nawet po prostu się nie chce wracać. I ogromna w tym zasługa samego Archiego Marszala. No, głos King Króla jest kompletnie niepodrabialny. Potrafi w jednej chwili zabrzmieć szorstko i niemal agresywnie, a za moment bardzo krucho i tak wręcz intymnie. Na żywo robi to jeszcze większe wrażenie, bo niczego nie udaje, nic nie jest, wiecie, poprawione w postprodukcji, więc wszystko leci live, na żywo. Każda niedoskonałość tylko właśnie dodaje tym piosenkom autentyczności. Album You Hit Me Up, You Cool Me Down świetnie oddaje tę koncertową intensywność. Jest, jeśli ktoś zastanawia się, dlaczego King Król ma tak oddanych fanów, to odpowiedź właśnie jest właśnie tutaj, na tym albumie i na każdym jego koncercie, mam wrażenie.

Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego przesteru. Mam nadzieję, że udało mi się was przekonać, że album koncertowy to coś znacznie więcej niż pamiątka z trasy. Czasem to są nowe aranżacje, czasem dokument ważnego momentu w

historię jakiegoś zespołu, a czasem po prostu najlepszy sposób, żeby doświadczyć muzyki, jeśli nie było nam dane znaleźć się pod sceną. Dlatego ja na zapętleniu słucham live'u Radiohead. Na zakończenie zostaje nam jeszcze jeden klasyk. Underworld i Born Sleepy. W wersji koncertowej ten utwór pokazuje, czego nie słychać tak naprawdę na płycie, czyli jak ogromną siłę ma wspólne przeżywanie muzyki, bo tutaj właśnie publiczność staje się częścią kompozycji i to jest naprawdę magiczne. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Audycję wydawała Karina Terconi. To był Przester, a ja nazywam się Zu, czyli Zuza Zielińska. Do usłyszenia za tydzień, tradycyjnie w czwartek po 21:00. Na koniec Underworld i Born Sleepy z albumu Everything, Everything. Dobranoc.

0: Autopromocja. Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
1: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
0: i całkiem nieoczywistymi.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
0: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
1: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
0: Alicja Michalska
1: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja.
2: Tręczę ci mandacik.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
3: Czwórka, to słychać.
5: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
6: Gramy.
7: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

0: To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Czwórka. To słychać.
2: To słychać.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ja mówią przy bejku masz ściano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr, a liczyła się walka.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: To X2 Boys.

ale został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarę, kieruną już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie wpita to. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, a usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty całuj mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

0: Alarmy przez zakład, kasy.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.
2: Tu czwórka Polskie Radio.

Parę dziewczyn na ulicy Kozień. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Yo. Aha. Yo. Do zmiany gry byłem w swoich oczach kandydatem, a teraz chyba starym dziadem.

0: Puchasz czwórki.
1: Gramy
2: w czwórce.
3: Cały dzień, dzisiaj ciemno, już letarg. Nie ma Sylwestra, słychać huk petard. Spływa jak będziesz w złym stanie. W takim stanie możesz się

To tak wyprzedzam swoje czasy, że siedzę i wspominam sobie przyszłości. Błagam, nie psuj mojej fazy, nie będę freestyle'owo po twój beatbox. I dosyć gadek mam o twojej walce. Zobacz, jak pstrykają moje palce.

Twój zegarek pokazuje ci, że jeszcze nie. Twoje życie znów wygląda jak zdjęcie przed. Spokojnie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie będzie źle.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Moja siostra złamała nogę i chociaż chciałbym, nie pomogę i za żadne skarby. Ostatnio czuję się

człowieku, co tak miły ci łoskot? Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską? Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już lat czy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90. w nas? I dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc

Więcej bowiem, aha, tu nie jest darcie, aby to jest cała opowieść, aha. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomiń, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć, słysząc jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie w ruch, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny. Bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś posłuchaj.

super sam sprząta. Yo. Ty opowieści z zabaru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie mam, mądrych też nie bardzo.

0: stop this shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki. Gramy.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe.

stary jak Carolina Herrera. Zły chłopiec i dobra dziewczynka. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.